PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: kapelusz przed pocztą zdejmą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

już trochę inny świat. Kiedyś było chyba lepiej, łatwiej. Na pewno więcej osób było szczęśliwych. Ciupaliśmy w Heroesy trójkę, słuchaliśmy 30 ton.

0: A na zegarze mamy już punktualnie godzinę 6:00, a cóż tam na termometrach? No przyznam szczerze, na termometrach dość skrajne wartości, bo z jednej strony mamy 17 stopni i to na przykład jest Świnoujście, a z drugiej strony na przykład Kielce mamy tylko 7. No powiem szczerze, że jestem zaskoczony, chociaż w Warszawie według termometrów IMGW jest 11, natomiast według mojego termometru jest 13 i przyznam szczerze, że to idealne warunki do tego, żeby do pracy przyjechać motocyklem. Naprawdę bardzo przyjemna przejażdżka dzisiaj o poranku. Wcale nie jest zimno. Natomiast zdecydowanie Polska podzielona, tak mniej więcej od Dolnego Śląska przez Polskę Centralną aż po Suwalszczyznę i tutaj moglibyśmy taką linię narysować i na północ od tej linii zdecydowanie cieplej, właśnie 17, a na południe zdecydowanie chłodniej, tak jak właśnie powiedziałem, Kielce, chociażby siódemeczka. Jak to będzie wyglądało w ciągu dnia? Jakie warunki dzisiaj pogodowe? No zdecydowanie myślę, że powinniście być zadowoleni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to proszę bardzo, w środę 29 lipca dzisiaj w kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Tylko na północnym wschodzie okresami może być duże, no i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj od 20-21 na północnym wschodzie i miejscami w rejonach podgórskich Karpat około 25, aż zobaczymy na termometrach w centrum, i 29 zaczyna się na zachodzie i na południowym zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany i porywisty, więc tam trochę dmuchnie. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1009 hektopaskali, no i przewiduje się raczej stały, niezmienny stan ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tu mamy 2 minuty po godzinie 6:00. Halo, halo, mobile, jesteście po drugiej stronie? No to dosiadamy się do was i ruszamy wspólnie w trasę. Dokąd dzisiaj? A no właśnie, kto dzisiaj za kierownicą? Kto prowadzi, kto nawiguje, kto jest DJ-em? No to na te pytania odpowiemy sobie na pewno już za kilka minut. Kuba Marcinowicz, mówię wam dzień dobry.

0: Chyba już był.
1: No był pewno, ale no cały czas jakby słońce wschodzi, jakby no nie zachodzi, tylko jeszcze no nie, jest w fazie wschodzącej.
0: No uśmiecha się do nas.
1: Się od razu czepiasz, no.
0: I taką erratę ma ludzką zrobił.
1: Dobrze, wiesz co, jakby ty się czepiasz, a ja mam gigantyczny problem.
0: O!
1: No, dokładnie. Ja mam wielki problem.
0: Jaki?
1: Bo na początku, wiadomo, wysyp fusy. No więc wysypałem oczywiście zgodnie ze sztuką, prawda?
0: Sztuką baristy.
1: Tak jest. Później dolej wody. No więc oczywiście uzupełniłem wiaderko z wodą, wlałem, wszystko działa.
0: Mhm. Włączyłem. I gdzie tu haczyk?
1: No haczyk polega na tym, że jak włączyłem, żeby to dziadostwo robiło kawę, to efekt był tego taki, że młynek zakręcił chwilę, a później wyświetliła się informacja: uzupełnij zbiornik z kawą.
0: Ajajaj, ajajaj.
1: I jakby wszystko byłoby w porządku, bo ja podjąłem dzisiaj to wyzwanie, wziąłem na barki te wszystkie odpowiedzialności i czynności, które trzeba wykonać przy ekspresie, będąc baristą radiowym.
0: Samozwańczym.
1: Ależ niestety problem pojawił się na tyle duży, że mam problemy z zaopatrzeniem po prostu, bo nie ma ziaren, no więc jakby stanąłem, rozłożyłem ręce. Coś tam powiedziałem, ale nie będę cytował, co powiedziałem.
0: Tak, ja coś tam słyszałem, ale też już puszczę to mimo
1: jedynce,
0: uszu.
1: Piętro wyżej. No ale jest jak jest, no. Jest słabo, no. Dobrze.
0: Czyli nie ma porannej kawy u ciebie.
1: Nie ma właśnie, więc będzie problem, ale zaraz będziemy próbowali jakoś go rozwiązać. 11 minut po godzinie 6. Kuba Domoracki, już się nie rozgadujemy, tylko jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Utrudnienia na Zakopiance, na odcinku pomiędzy Krakowem a Myślenicami, niedaleko miejscowości Mogilany. Mamy informację, że na kilometrze 679 doszło do wypadku dwóch aut ciężarowych i jedna osoba została w tym wypadku ranna. Przez chwilę jezdnia w kierunku Zakopanego była całkowicie zablokowana. W tej chwili jest już tylko zwężona. W Małopolsce oczywiście mamy utrudnienia także na innych trasach, jak to bywa o poranku. Przybywa samochodów i na obwodnicy Wieliczki, i na trasie numer 44 na wysokości Skawiny, a także na Krajowej 28, niedaleko Wadowic, Nowego Sącza czy Gorlic. A teraz województwo podkarpackie, trasa S19. Wieści od państwa, słuchamy.
3: Bardzo niebezpieczny odcinek tam od Jasionki w stronę Sokołowa, to jest ta droga remontowana od Rzeszowa na Lublin. Jest bardzo ciasno tam, jest i rejon, gdzie teraz są prowadzone rejony, te roboty, że naprawdę z dużym autem trzeba bardzo mądrze jechać, żeby się nie zderzyć.
0: Ach, te fragmenty remontowane. Bardzo dziękujemy za to ostrzeżenie. Remontowana jest chociażby jeszcze A1 w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, niedaleko Pelplina, a także niedaleko Grudziądza. I tam także na tych fragmentach obserwujemy już poranne spowolnienia. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie mazowieckim. Tutaj już korkują się trasy w pobliżu Warszawy, jak Krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz Krajowa 79 w Piasecznie. Podobnie ekspresowa 8 w samej Warszawie, a także Krajowa 61 na remontowanym fragmencie w pobliżu Zegrza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: To była reklama.

0: No ale gdybym wiedział, naprawdę gdybym wiedział, to bym sobie chociaż tak kubeczek tych ziarenek z domu przywiózł.
1: Gdyby człowiek wiedział,
0: że się przewróci, to się, po się położył, to wiadomo. Ale na szczęście mamy tak fantastycznych słuchaczy, którzy próbują nas trochę pocieszyć w tej dość patowej sytuacji, nawet bym powiedział beznadziejnej sytuacji, gdy tak. W ekspresie, no aż tak.
2: To znaczy ja chciałbym powiedzieć, że ciebie trzeba pocieszać, bo ja herbatę już mam.
0: Świetnie, nie dołuj mnie jeszcze bardziej. Nie, Monika pisze z Mandarynki, zawsze jeszcze może się pokazać serwis i odkamienianie. Dzień dobry, miłego dnia.
2: No miłego dnia.
0: No może się pokazać faktycznie, natomiast no to jakby i tak już jest no, sytuacja
2: tak, trudna. Kopanie leżącego.
0: Kopanie leżącego, no ekstremalnie trudna. Ach, proszę pana. Dobrze, witam serdecznie. Wracam z krótkiego urlopu w Szwajcarii. Jadę już kilka godzin i na 13 musimy być w Poznaniu. Obecnie jesteśmy w Norymbergi. Czy zdążymy? Droga bez korków. Pozdrawiamy Justyna i Maciej. Jakby wam tu powiedzieć?
2: No.
0: To Kuba powie.
2: To znaczy możliwe, że na styk. Ale możliwe, że będzie lekkie opóźnienie, bo tak, w tej chwili nie wygląda to najgorzej, no ale wiadomo, coraz więcej samochodów i u nas w Polsce, i u naszych zachodnich sąsiadów, także już coraz więcej tych spowolnień, czy w pobliżu Berlina, a pewnie tamtędy będziecie jechać, czy w pobliżu granicy państwa w Świecku, ale może się mylę. I może
0: obyś,
2: będzie dobrze.
0: Obyś się mylił w tym przypadku i obyście zdążyli bez większych problemów. Dokąd to? U mnie oczywiście do pracy. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panie Jakubie.
2: Kłaniam się.
0: Dzień dobry wszystkim państwu. Szerokości udanego dnia. Marek z Warszawy. Podam może to... To tablicę. Dobra.
2: Ładna. Ładna.
0: Z największą przyjemnością wykorzystamy po godzinie 7, gdzie do zgarnięcia będą nagrody, a konkretnie to aż 5 nagród za zaledwie 3 tablice rejestracyjne. Witaj Kubo, dzień dobry. Podpowiesz, jak tam ścieżka Wrocław-Gniezno? Dzięki, miłego dnia.
2: Nie jest źle, bo tak troszkę tam prac drogowych koło Trzebnicy, koło Żmigrodu, ale to właściwie na razie nie utrudnia bardzo jazdy. W autostrada A2, wiadomo, na wysokości Poznania także remontowana, ale także na razie korków nie ma. Także myślę, że te 230 km, czy tam trochę ponad, można spokojnie płynąć. Nie przejechać.
0: No i jeszcze bardziej. Teraz się zrobiło trudno.
2: Jeszcze bardziej?
0: Jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja. Bartłomiej pisze. Dzień dobry, ekipa, panie Kubo, panie Jakubie. Ja za to przyszedłem właśnie do firmy i proszę bardzo, zastał mnie taki widok. Wszystko na mnie czeka, naszykowane, do uzupełnienia. No i dostaliśmy zdjęcie.
2: Aha. I tam jest kawa. To jest dlatego u nas nie ma.
0: No widzisz, wszystko się wyjaśniło. I kawa jest, i ekspres jest, i woda jest, i mleko jest, i wszystko jest. No tak, i to pożyjemy.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Chyba dobra informacja z obwodnicy Krakowa. Mm-hmm. Tak mi się wydaje. Już stwierdziliśmy, że korkownica to jest w ogóle bardzo ładne określenie.
1: Mm-hmm. Czy no ładne, i... no.
0: To jest zgrabne stylistycznie, można powiedzieć. Korkownica dzisiaj zaskakuje.
2: Ma związek z rzeczywistością.
0: Tak jest, bo płynnie w obie strony. Pozdrowienia i szerokości dla wszystkich. Pozdrawia Darek ze Skody. No nic, tylko się cieszyć.
2: Oj,
0: no.
2: Tak.
0: Nie chcę powiedzieć, że nic, tylko ruszać w trasę, bo wtedy to się korkownica zakorkowywuje.
2: No tak, tak. Cieszyć proste. Z daleka.
0: Tak, obserwować. Można sobie na mapę zajrzeć i zobaczyć, powiedzieć, ale super.
2: I się uśmiechać
0: ale
2: od ucha do ucha.
0: Wow. No a szkoda, że mnie tam nie ma, no. Tak to jest czasami. No dobrze, informacje drogowe w Polskim Radiu Kierowców u nas co 20 minut.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Obwodnica Krakowa może i jeszcze nie jest zakorkowana, ale już się zaczęło w wielu miejscach naszego kraju. Poranne godziny szczytu już powolutku w wielu miejscach. I sporo korków, sporo porannych spowolnień, chociażby w województwie mazowieckim na ekspresowej 8 w Warszawie, czyli na północnej obwodnicy miasta. Tutaj zdecydowanie wolniej, jak co rano jedzie się w kierunku zachodnim, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska, a Marymącka. Ale utrudnienia mamy także w drugą stronę, w kierunku Białegostoku, pomiędzy węzłami Marymącka a Łabiszyńska. Na kilometrze 16 doszło do zderzenia autodostawczego i ciężarówki. Mamy informację, że zablokowany jest tam środkowy pas właśnie w kierunku Białegostoku i już pewne spowolnienia właśnie w tę stronę obserwujemy. Droga krajowa nr 28 w Podkarpackiem jest zablokowana w obu kierunkach, pomiędzy Krosnem a Jasłem w miejscowości Szebnie. Na kilometrze 217 doszło do wypadku ciężarówki i motorowerzysty. Mamy informację, że na miejscu są służby i to one kierują ruchem i auta osobowe kierowane są na objazd na trasy lokalne. Natomiast ciężarówki muszą oczekiwać na odblokowanie tej trasy. Jeżeli chodzi o sytuację na północy naszego kraju, to tutaj także coraz więcej samochodów. Na razie większych, poważniejszych korków nie ma, ale już spowolnienia owszem, tak. Na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, także na ekspresowej 7 pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port oraz na drodze krajowej nr 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem. Jeszcze wspomnę o jednej trasie, o autostradzie A4 w województwie dolnośląskim. Tutaj na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic coraz większy ruch obserwujemy w kierunku Drezna, a przybywa samochodów także niedaleko Wrocławia.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Siemanko, panowie, przybijamy środową piątkę, a przy okazji jeszcze meldunek z Gryfina, stopni 16, niebo zachmurzone, umiarkowanie, wiatr słaby, widoczność dobra, a my meldujemy się z trasy do Szczecina. I Antek, i Maniek pozdrawiają. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego dla was.

0: 20 minut jeszcze zostało nam do godziny 7. No cudownie, co prawda no, z kawą jest jak jest, no ale wy pomagacie na wszystkich możliwych płaszczyznach. Łącznie z tym, że dostaliśmy dzisiaj dużo propozycji do naszej zabawy z tablicami rejestracyjnymi po 7.
1: Mhm, rzeczywiście.
0: To jest w ogóle też tak, bardzo
1: i fajne. To tobie chyba poprawiło humor. Troszeczkę.
2: Tak, to humor mam ogólnie dobry, natomiast jakby no odczuwam
0: pewne braki, jakby taką pustkę troszkę egzystencjalną, jeśli chodzi o smak kawy. No faktycznie niestety jest z tym pewien problem. Darek postanowił nam trochę pomóc i trochę nam doradzić.
3: Witam szanownych panów redaktorów. Taka podpowiedź. Warto zawsze mieć takie cukierki kawowe, kopiko się nazywają. I jak jest awaria ekspresu, to wtedy kopiko można sobie strzelić i jest kawowo. Pozdrowienia i dobrego dzionka i niech się znajdą ziarna. Trzymajcie się, Darek z Volvo.
0: Niech się znajdą ziarna.
1: To jest
0: po pierwsze,
1: życzenie.
0: Bardzo dziękujemy. Po drugie, Darku, z Volvo, pełen szacun. A po trzecie, nie.
1: No nie.
0: Po trzecie nie.
1: To nie to samo. Chociaż na bezrybiu.
0: Ja wiem, ja przyjmuję te argumenty, natomiast w radiu cukierków się nie jada zazwyczaj. Przynajmniej ja nie znam kogoś, kto by jadł tutaj cukierasy.
1: Ja też nie.
0: Ani słodkie,
1: chyba, że
0: ani...
1: po tak. pracy.
0: Chociaż znam takie przypadki, że ktoś kiedyś rzucił się na głęboką wodę i stwierdził, że on krówkę zje.
1: Aj.
0: Przed wejściem tutaj jakby do studia. No ale to się źle skończyło. No. Więc jakby średni to pomysł. Więc zdecydowanie płynna kawa być musi. Miejmy nadzieję, że ziarna się znajdą, więc będziemy robić wszystko, żeby właśnie tak było. Co u was dzisiaj słychać o poranku? No wy macie może mniej problemów, no i na to właśnie liczymy i tego właśnie wam życzymy, żeby to był dzisiaj bardzo dobry, udany poranek. Jeśli ruszacie właśnie w tym momencie w trasę, to jeszcze chwilę poczekajcie. Za chwilę mamy dla was kolejny raport drogowy punktualnie o godzinie 6:50, czyli za 7 minut.

0: To 10 minut jeszcze. Zostało nam do godziny 7. Informacje drogowe, tak jak mówiliśmy, że może jeszcze się wstrzymajcie, może jeszcze nie wyjeżdżajcie, może obierzmy trasę, obierzmy drogę, którą będziemy dzisiaj podążać. W oparciu oczywiście o informacje, które mamy dla was w Polskim Radiu Kierowców. Co 20 minut. Czy sytuacja poranna się troszkę jakby zagęściła?
1: Oj, zdecydowanie.
0: Nie chcę powiedzieć, że się pogorszyła, tak. Ale trochę
1: jeszcze
0: się
1: 20 minut, prawda? Temu poranne godziny szczytu powolutku pukały do naszych drzwi, a teraz

0: już są w pokoju, w kuchni, w salonie, w łazience, w przedpokoju.
1: Tak jest. I się rozsiadły niestety na najbliższych parę godzin.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Zakorkowane są trasy mazowieckie. Jak to zwykle bywa o tej porze, trasy dojazdowe do Warszawy. Krajowa 7 od strony Płońska, Krajowa 79 od strony Góry Kalwarii, także ekspresowa 8 od strony Nadarzyna i Mszczonowa oraz Krajowa 61 od strony Zegrza i Legionowa. Ekspresowa 8 w samej Warszawie także jest dosyć poważnie zakorkowana, zarówno pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a węzłem Łabiszyńska w kierunku Białegostoku, także w przeciwną stronę pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Utrudnienie na południu naszego kraju w województwie podkarpackim na drodze krajowej nr 28 pomiędzy Jasłem a Krosnem w miejscowości Szebnie doszło do wypadku ciężarówki i motorowerzysty. Na kilometrze 217 trasa była całkowicie zablokowana, w tej chwili obowiązuje ruch naprzemienny. Taka sama organizacja ruchu obowiązuje na Krajowej 9 pomiędzy Rzeszowem a Tarnobrzegiem w miejscowości Majdan Królewski. Tam z kolei doszło do zderzenia auta osobowego i motoroweru i na kilometrze 149 ruch odbywa się właśnie jednym pasem. Tutaj motorowerzysta został w tym zdarzeniu ranny. I jeszcze kilka informacji o sytuacji w województwie śląskim. Tutaj także już powoli przybywa samochodów, chociażby na drodze krajowej nr 86 w Katowicach od strony Tychów, także na Krajowej 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska Białej, na trasie ekspresowej S52 pomiędzy Skoczowem a Bielskiem Białą oraz na trasie S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
4: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
3: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
5: To była reklama.

0: Już w Polsce 18 stopni mamy teraz w Świnoujściu. To jest najwyższa wartość w ogóle na razie. Pomorze rządzi 18, 17, 16 wzdłuż naszego wybrzeża. Później w głąb kraju lecąc jest odrobinkę chłodniej. W Polsce centralnej około nawet 10-11 stopni. Aż dojeżdżamy do Kielc, gdzie termometry cały czas pokazują tylko 8,5. No, rześki to poranek, ale potem się rozkręci.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A mianowicie, dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Dodatkowo jeszcze tylko na północnym wschodzie okresami duże. No i tam możliwe delikatne, przelotne, słabe opady deszczu. Temperatura dzisiaj maksymalna od 20-21 stopni na północnym wschodzie i miejscami w rejonach podgórskich Karpat około 25 stopni. Mamy w centrum do maksymalnie 29 stopni na zachodzie i na południowym zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany i porywisty, a ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1009 hektopaskali, no i raczej dzisiaj przewiduje się stały stan ciśnienia. Upały idą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zbliża się oczywiście także nasz codzienny konkurs z tablicami rejestracyjnymi, w którym między innymi do wygrania są ramki pod tablice rejestracyjne. O szczegółach już za kilka minut. Teraz mamy 2 minuty po godzinie 7. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.
2: Aj! Fonsi!

0: To już na zegarze prawie 7:10, więc szykujemy się z kolejnym raportem drogowym. A jedynka to jeszcze informacja od was z okolice Bełchatowa. Tutaj mamy 16,5 stopnia. Cudowny lazur nieba i słoneczko. To będzie dobry dzień. Pisze Nowiś. No, zdecydowanie.
1: Super.
0: To już jest dobry dzień.
1: Już oczyma wyobraźni właściwie widzimy ten lazur nieba koło Bełchatowa.
0: Tak, to prawda. To prawda. I to jeszcze bez kawki, chociaż no ta co jest teraz, bo to taka, no, ale to
1: masz jednak.
0: Stary, lura okrutna.
1: Będzie lepiej.
0: Oby, oby.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No, trudna sytuacja drogowa w naszym kraju już.
2: I kawowa.
1: No, no właśnie, to się łączy, myślę. Jak to o poranku bywa? 7:10, a zatem już poranne godziny szczytu rzeczywiście w wielu miejscach bardzo się dają we znaki.

0: gdzie autodostawcze zderzyło się z ciężarówką na 16 kilometrze niedaleko mostu Grotoroweckiego. W kierunku Białegostoku zablokowany jest środkowy pas i kilkukilometrowy korek, właściwie już od Alei Prymasa Tysiąclecia tam obserwujemy. Ekspresowa ósemka jest zakorkowana także w drugą stronę, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, i także pojawiły się utrudnienia przed Warszawą od strony Mszczonowa, dokładnie w pobliżu węzła Warszawa-Janki. Doszło tam do awarii busa i w kierunku stolicy zablokowany jest jeden pas i także tam już obserwujemy ponad dwukilometrowy zator. Cały czas utrudnienia utrzymują się w Podkarpackiem na drodze krajowej nr 9 pomiędzy Rzeszowem a Tarnobrzegiem w miejscowości Majdan Królewski. Tutaj auto osobowe zderzyło się z motorowerem. To był wypadek, jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna i na kilometrze 148 obowiązuje ruch naprzemienny. Taka sama organizacja ruchu pomiędzy Jasłem a Krosnem w miejscowości Szebnie. To droga krajowa nr 28 i tam z kolei doszło do wypadku motorowerzysty i auta ciężarowego. Poranne godziny szczytu w województwie pomorskim, tak nieśmiało, to nie są jakieś bardzo poważne korki, ale już w wielu miejscach zdecydowanie wolniej się jedzie, chociażby na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Kowale a Gdańsk-Karczemki, także na drodze krajowej 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz na drodze krajowej nr 22 w Malborku niedaleko Swarożyna i Starogardu Gdańskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze tak na chwileczkę w nawiązaniu do tego, że wcześniej graliśmy KSU i moje Bieszczady. Piękna nuta, pisze nasz słuchacz Mirek z Lublina. W sobotę byłem w Bieszczadach na moim Tygrysie, czyli Triumph Tiger. To bardzo fajnie, że to w ogóle zaznaczyłeś, bo dzisiaj także ważny dzień, Światowy Dzień Tygrysa. Tak a propos, tak tylko.
0: No, rzeczywiście bardzo ważny dzień.
2: Bardzo
0: dla
2: ważny dzień.
0: Dla pracowników ZOO na przykład.
2: Jak człowiek ma takiego Triumfa. No i teraz sobie siedzę przed kompem i myślę, zamiast pracować, to może wszystko rzucić i znowu rura w Bieszczady i znowu lewa w górę. Pozdro, Mirek z Lublina. Mirku, no.
0: To może być dobry trop.
2: Jakby tu powiedzieć, no. Rzuć to wszystko, no.
0: No właśnie.
2: Rura, rura! A my ci zagramy i poprowadzimy cię do celu. No, pętla bieszczadzka, ta duża. Ach, człowieku, ach, co by było, jak ja bym tam był.

0: Tak, wczoraj jeszcze w ogóle wrócę do tego wątku. Wspominałem, że nie ma Patryka.
1: No tak, tak.
0: Ale
1: tak.
0: Wróci.
1: Wróci, wróci, jest, wróci, jak bumerang.
0: Się urlopuje, dokładnie. Mm-hmm. Natomiast to też nie jest tak, że jak on jest, to ja nucę, żeby go zdenerwować, bo ja nucę też, gdy go nie ma.
1: To prawda.
0: Więc wiesz, to też, żeby tak po prostu
1: chociaż
0: to było jasne.
1: Nie wiadomo, czy on nie słucha nas i też się nie denerwuje.
0: Dobrze! Tak jest. Dobra, to teraz o konkretach będzie, bo to bardzo ważny moment. Mm-hmm. Bardzo lubię.

0: w ogóle ten moment po godzinie 7 w Polskim Radiu Kierowców, bo mamy dla was konkursiwo. Konkursiwo polega na tym, że są trzy tablice rejestracyjne. Jest zestaw łatwiejszych tablic, czyli te dwuliterowe, i zestaw trudniejszych tablic, czyli te trzyliterowe. Wasze zadanie polega na tym, żeby wytypować, żeby ustalić, żeby powiedzieć, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, czyli który z urzędów wydał daną tablicę rejestracyjną.
1: Jasne.
0: I to jest proste, prawda? Dobrze. Czyli przechodzimy dalej. Zbieramy trzy punkty. A później te trzy punkty za dobre odpowiedzi, my oczywiście odpowiadamy, więc spokojnie. Za te trzy punkty, wiadomo, jak na każdej stacji benzynowej, zbierasz punkty, wybierasz nagrody, prawda? Więc u nas jest dokładnie tak samo. Czyli te trzy punkty wymieniasz na nagrody. I tu jest już twist, uwaga, bo te trzy punkty wymieniasz na pięć nagród.
1: No proszę, czyli w Polskim Radiu Kierowców trzy równa się pięć.
0: Tak jest, dokładnie, czyli jakby dwie są gratis. Po pierwsze, dostajecie od nas owację na stojąco, która robi dzień. Po drugie, dostajecie od nas talon na pozdrowienia. Możecie pozdrawiać kogo tylko chcecie. Po trzecie, wieczna chwała i sława. I teraz uwaga, uwaga, po czwarte.
1: Szacunek na dzielni, w pracy i w miejscu wypoczynku i rekreacji.
0: Że w pracy też?
1: A to przede wszystkim. To powiem, szef będzie się kłaniał w pas.
0: To w tym tygodniu to dodaliśmy. No. Dobra, pięknie. Czyli w pracy,
1: chyba,
0: na dzielni.
1: Że szef wygra, no to pracownicy się będą kłaniać, czyli dzień jak co dzień.
0: I w miejscu rekreacji. Do tego dorzucamy wam jeszcze te ramki pod tablice rejestracyjne i właśnie taki zestaw nagród do zdobycia w naszym konkursie, w naszej zabawie. Warunek jest jeden i trzeba go teraz spełnić. Właśnie teraz, w tym momencie. Kto wczoraj płakał i narzekał, że się nie dodzwonił albo że nie zdążył, to dzisiaj proszę nadrobić zaległości. 22 139 29 29, potem szacun chociażby wypadałoby zadzwonić.
1: Oj tak, no i żeby nie płakać, no bo po co płakać w wakacje?
0: No dokładnie,
1: piękny
0: za
1: lipiec.
0: Piękna pogoda jest.
1: Lazur nieba.
0: Piękne słońce. 22 139 29 29. Proszę bardzo, nie przeciągać tej chwili, żeby tutaj to nie trwało wiecznie i żebyśmy się nie stresowali i nie denerwowali. 22 139 29 29. Dzwonicie, gracie, trzy tablice, wygrywacie, wymieniacie, zgarniacie, wychodzicie, jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, zrelaksowani i podbudowani i pato. Teraz pato. Dzień dobry. Halo, halo.
2: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak masz na imię?
2: Halo.
0: Halo. No i patrz,
1: no.
0: Ty, no to... No dobrze, to miejmy nadzieję, że za chwilę nasz słuchacz zadzwoni jeszcze raz. Ja słyszałem fantastycznie, wy
1: ja też.
0: No właśnie.
1: Może wystraszył się pan ciebie,
0: daj
1: Kuba.
0: Przepraszam.
1: Weź się uśmiechnij.
0: No właśnie. 22 139 29 29. Czekamy na wasze telefony. Dzwońcie, nagrody czekają.

0: Co to, Hejna Mariacki?
1: Nie, Dudy. Dobra, dzień dobry, Tadejko. Ja kontaktuję się z informacją nie najlepszą. No i tutaj absolutnie trzeba zachować powagę, już jakby dość śmiechów, bo to naprawdę nie jest dobra informacja, ale jak pisze nasz słuchacz, takie też muszą się pojawić. Trasa S8, okolice węzła Zduńska Wola, paliwo, olej napędowy po 8,29 zł. Wszystkim pozdrawiam, wszystkich i życzę wszystkim dobrego, spokojnego przedpołudnia i dobrego dnia. No bardzo no dziękujemy, tak. Wszystkiego dobrego.
0: No ta cena to aż boli.
1: No 8,29, dajcie spokój, dajcie spokój. Dobrze.
0: Drogo.
1: Kolejne informacje. Mm-hmm. Tym razem informacje te drogowe, jakby odnośnie sytuacji drogowej, czyli co się dzieje na drogach, już nie o cenach paliw. Ale no też nie jest dobrze, bo nam się wszystko korkuje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Przybywa samochodów na trasach małopolskich, chociażby na A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Balic. Podobnie na Zakopiance, zarówno przed Krakowem, w Gaju i w Libertowie w kierunku stolicy Małopolski, jak i w Mogilanach w kierunku Zakopanego. Tutaj już kilka godzin temu doszło do wypadku dwóch aut ciężarowych na kilometrze 679 i jezdnia w kierunku Zakopanego właśnie jest zwężona. Utrudnienia w województwie podkarpackim, chociażby na drodze krajowej nr 9 pomiędzy Tarnobrzegiem a Rzeszowem w Majdanie Królewskim na kilometrze 148 doszło do wypadku motoroweru i samochodu osobowego. Jedna osoba, motorowerzysta oczywiście, została w tym zdarzeniu ranna i obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Korki oczywiście na Mazowszu, jak to zwykle bywa o tej porze, na ekspresowej 8 w Warszawie, ale także, a może i przede wszystkim na krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą. Także zakrokowana jest krajowa 79 w pobliżu Piaseczna oraz krajowa 61 niedaleko fragmentu remontowanego, czyli na wysokości Zegrza. I jeszcze województwo pomorskie, obwodnica Trójmiasta. Tutaj zdecydowanie wolniej na odcinku kilkukilometrowym jedzie się pomiędzy węzłami Kowale a Gdańsk-Karczemki w kierunku Gdyni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To jeszcze jedna informacja. Jadę sobie z Kalisza do Katowic, przejeżdżam przez lasy w okolicach Ostrzeszowa i tak mi zapachniało grzybami. Czyżby sezon się zaczął? Pytał Bartłomiej. No, z jednej strony albo klima, ale nie. Sezon grzybowy absolutnie. Znam takich, którzy już zrobili sos, ale nie mogę tego mówić, bo zaraz grzyby znikną z lasu, bo wszyscy polecą.
0: Ale mówisz o pieczarkach, że można w supermarkecie kupić?
1: Nie, normalne grzyby. Mhm. Normalny sezon grzybowy. Popadało gorąco. Są grzyby.

0: na pół.
1: Co?
2: No nic.
1: No i widzisz, to jest właśnie twoja ogromna zaleta, że ty nic nie mówisz. Ten już by dziamgał. Już by...
2: Bo ja słucham i piszę.
1: Do niego.
3: No oż ty. No dobrze, mówimy oczywiście o Patryku, który wróci w przyszłym tygodniu, na początku tygodnia, w poniedziałek już tutaj będzie, zwarty i gotowy, wypoczęty, nieopalony, ale na pewno by się tylko nie przeziębił nad tym morzem. A z nami jest Bartek. Dzień dobry, Bartku.
4: Dzień dobry, witam.
3: Co u ciebie słychać? Jak tam poraneczek, opowiadaj.
4: No akurat wybieram się z żoną w podróż taką urlopową, ale nie jakaś tam daleka, tylko po prostu, można powiedzieć, do 200 kilometrów.
3: No to już tak całkiem,
2: pięknie.
3: Słuchaj, dobra, to w którą stronę? Na północ, na południe, na wschód, na zachód?
4: No centralna Polska, akurat Polska. Do Łodzi się wybieram.
3: Super, fajnie. No i dobra, i rozumiem, że w tej Łodzi tam dłużej trochę zabawicie, czy to taki jeden strzał?
4: No mam kilka punktów tam do zobaczenia, także chciałem od dłuższego czasu to sobie zobaczyć, także...
3: Ale motocyklowo czy samochodowo?
4: Samochodowo, ale motocyklem też bardzo dużo jeżdżę, także weekend miałem też motocyklowo.
3: No ja też, ja to dzisiaj już w ogóle nie wytrzymałem, jak tylko zobaczyłem temperaturę, patrzę na termometr, mówię, dobra jest, jadę motocyklem, zdecydowanie przyjemniej. Więc absolutnie lewa w górę dla ciebie również. Bartku, czy ty chcesz zestaw łatwiejszych tablic, czyli dwuliterowe, czy trudniejsze, czyli trzyliterowe?
4: No takie ogólnie, żeby były łatwe.
3: Dobra. Już mi się podoba podejście. Żeby były łatwe.
2: Ogólnie,
3: na szczęście,
2: ogólnie.
3: Słuchaj, my poodpowiadamy, od tego tutaj jesteśmy. Te punkty to wiesz. Dobra. To co, to lecimy z grubej rury w takim razie. Tak?
4: Tak.
3: Dobra. NPI, taka tablica dla ciebie na początek. NPI. Literka NPI. N oznacza, że to...
4: Jest warmińsko-mazurskie.
3: No i już połowa sukcesu. API to będzie... No jak się łańcucha nie nasmaruje, to czasami dochodzą z niego takie dziwne piski, takie. No oczywiście, że tak. Proszę bardzo.
2: Dobrze, dobrze. To ja mam troszkę inną, inny region naszego kraju, ale równie piękny. O.
3: Dobra.
2: Oka.
3: Oka.
2: Tak. O, jak oko.
4: O, to jest opolskie na pewno.
2: Zgadza się.
4: Nie wiem, TK, bo chodzi mi coś po głowie, ale nie wiem,
2: no.
4: Województwo.
2: No, to takie miasto, które ma dwa człony w nazwie.
4: Kluczbork.
2: Nie.
3: Kluczbork.
2: Nie.
3: Dwa człony.
4: To jest w Opolskiem na pewno.
2: W Opolskiem, tak. Jest taki węzeł autostradowy przy A4.
3: No musisz odpowiadać bardziej.
4: To nie za bardzo dobrze znam, ale...
2: No to ja może pierwszy człon.
4: Koźle?
2: Właśnie, Jezu, bez podpowiadania.
3: Ale jak poszedł w ogóle, tak. Wiesz, bez zastanowienia.
2: Oczywiście, tak, że tak.
4: Jakieś odśmienie dostałem, nie wiem.
3: Dobra, to teraz uwaga, została nam ostatnia tablica. A ty jesteś w ogóle z jakiego województwa?
4: Kujawsko-pomorskie. To tak obrzeża, nie? Graniczne z mazowieckim i z warmińsko-mazurskim. Nie? Tak.
3: No dobra. No to zobaczmy w takim razie. CZN.
4: CZN to Żnin oczywiście.
3: No i proszę. Czy wiesz, co to oznacza? Że mamy trzy punkty, a trzy punkty wymieniamy na pięć nagród. Oto pierwsza z nich. Proszę uprzejmie, owacja na stojąco specjalnie dla ciebie. Wielkie gratulacje. Do tego dorzucamy jeszcze talon na pozdrowienia. Pozdrawiasz kogo tylko chcesz, Bartku?
4: Pozdrawiam mojego kolegę, z którym jeżdżę razem z żoną, Edzia, koło Brodnicy. Nie wiem, czy akurat słucha, bo on chyba nie ma na plus odbioru, ale
3: nadrobić
4: może
3: trzeba.
4: Przez internet będzie słyszał. No i wszystkich moich znajomych pozdrawiam. Oczywiście i Rypin pozdrawiam.
3: Pięknie. Wszystkiego dobrego. No i dorzucamy teraz szereg innych nagród. Po pierwsze, wieczna chwała i sława. To jest kolejna nagroda. Tym razem nagroda od Kuby jeszcze.
2: Szacunek na dzielni w Rypinie.
3: I w Łodzi.
2: W miejscu rekreacji, tak. I tak co? Jest. I na motocyklu. I gdzie jeszcze tam?
3: I jeszcze ten tam w pracy.
2: A, no i w miejscu rekreacji. To akurat urlop.
3: No, fantastycznie. I do tego dorzucamy ci jeszcze ramki pod tablice rejestracyjne. One są już twoje. Proszę bardzo, taki zestaw.
4: Dziękuję bardzo.
3: To co? No to wszystkiego dobrego. Dobrej podróży udanej z Polskim Radiem Kierowców. No i fantastycznego wypoczynku. Zwiedzajcie sobie i miło spędzajcie czas.
4: Dziękuję, pozdrawiam.

0: Ależ dawno nie słyszałem tego numeru, naprawdę. Natasza Bedingfield przed chwilą na antenie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Czy ja słyszałem, że ty nuciłeś? Czy mi się wydawało?
1: Oj, chyba.
0: Tak jakby coś tam odrobineczkę chyba, jednak tak.
1: No, z kim przestajesz, wiadomo.
0: O, właśnie. No to gdyby ktoś ewentualnie dzisiaj uronił łezkę, bo tak się czasami niestety zdarza w okolicach godziny siódmej, że się nie dodzwonił, że się nie udało dzisiaj, prawda? Bywa. To pragnę uspokoić, pragnę pocieszyć i poinformować, że jutro po godzinie siódmej znowu tu będziemy i znowu będą trzy tablice rejestracyjne i ponownie za trzy punkty będzie można zgarnąć pięć nagród. Tego po prostu jeszcze u nas nie było. Szaleństwo totalne. Więc te pięć nagród także jutro po godzinie siódmej, więc polecamy się nie tylko w trasie, ale przede wszystkim także jeśli chodzi o dobrą zabawę i dobry humor. 10 minut zostało nam jeszcze do godziny ósmej. Mam nadzieję, że ten raport drogowy tego humoru wam nie zepsuje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim na węźle Kąty Wrocławskie doszło do zderzenia auta osobowego i samochodu dostawczego. Mamy informację, że na kilometrze 138 jezdnia w kierunku Legnicy jest zwężona. Już teraz obserwujemy tam dosyć spore

0: spowolnienia. To jeszcze nie jest poważny korek, jak to czasami na A4 bywa, ale wolniej jedzie się właśnie w kierunku Legnicy. Na trasie ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim auto osobowe uderzyło w bariery na węźle Sianów Zachód. To jest oczywiście niedaleko Koszalina. Na kilometrze 137 zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Również jedna osoba została ranna w wypadku, do którego doszło na drodze krajowej numer 28 w Podkarpackiem pomiędzy Jasłem a Krosnem w miejscowości Szebnie. To w województwie oczywiście podkarpackim. Na kilometrze 217 motorowerzysta zderzył się z ciężarówką i ruch naprzemienny właśnie obowiązuje na tym fragmencie. Taka sama organizacja ruchu obowiązuje pomiędzy Rzeszowem a Tarnobrzegiem na drodze krajowej numer 9. W Majdanie Królewskim na kilometrze 148 doszło do wypadku auta osobowego i motoroweru. W województwie mazowieckim cały czas zakorkowana jest ekspresowa 8 i to zarówno w kierunku Białegostoku, jak i w przeciwną stronę, zwłaszcza pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a mostem Grotoroweckiego, a także pomiędzy węzłami Głębocka a Wisłostrada. Jeszcze jedna informacja z ekspresowej 8 na węźle Warszawa-Janki na kilometrze 3 zepsuty bus blokuje jeden pas w kierunku Warszawy i tam także obserwujemy ponad 2-kilometrowy korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A co się dzieje u Was na trasie? Czekamy na informacje, można pisać w aplikacji. Pamiętajcie także o funkcjonalności tej, dzięki której można nagrywać wiadomości. Macie na to aż minutę. No i oczywiście 22 513 11 11.

0: Cieplej robi się w całej Polsce. Na przykład 18 stopni mamy teraz w Świnoujściu. W Polsce centralnej już widzimy 15-16 stopni. W Lesku teraz jest najchłodniej. Tutaj około 11 pokazują termometry IMGW. Natomiast te wartości zdecydowanie dzisiaj pójdą w górę, bo wchodzimy w te dni, kiedy będziemy narzekać, że nam gorąco. I będziemy sapać i mówić, uff, jak gorąco. Uff, ale parno, ale duszno. Uff, ale... No i będziemy uciekać w miejsca, gdzie klimatyzacja działa perfekcyjnie. No i takim miejscem chociażby będzie nasz samochód, więc podróżowanie będzie przyjemne, ale wysiadanie już może niekoniecznie, bo przecież w ten weekend mamy spokojnie zobaczyć nawet 38 na Dolnym Śląsku na termometrze, więc będzie się działo. Pogodowo, jak to dzisiaj? No to proszę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Dzisiaj nad Polską zachmurzenie małe. Hip, hip, hurra, ewentualnie umiarkowane. No tylko na północnym wschodzie okresami może wzrastać do dużego i tam też mogą pojawić się delikatne, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj od 20-21 stopni na północnym wschodzie i miejscami w rejonach podgórskich Karpat. Około 25 stopni zobaczymy na termometrach w centralnej Polsce, do maksymalnie 29 na zachodzie i na południowym zachodzie. Wiatr przeważnie słaby i dobrze, na wybrzeżu okresami tylko umiarkowany i porywisty. To się uspokoiło, bo wczoraj to już tak duło, że już miałem serdecznie dość tego wiatru i tych trzaskających okien. Ciśnienie w Warszawie w środę, w południe będzie wynosiło 1009 hektopaskali, no i przewiduje się raczej stały, niezmienny stan ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A u nas przewiduje się mniej więcej za 8 minut kolejny raport drogowy, czyli najświeższe informacje drogowe od Kuby Domorackiego. A co u was? No to czekamy na informacje od was, kierowcy, w aplikacji. Można napisać, można się nagrać. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: Byłeś kiedyś w Tarnowie albo w okolicach Tarnowa?
1: Byłem, no nie właśnie. Raz, nie dwa.
0: A ja znam kogoś, kto jest teraz.
1: O!
0: A, proszę bardzo. A4, okolice Tarnowa i tutaj 18 stopni pokazuje termometr.
1: No, pięknie, miła pogoda.
0: Piękna, słoneczna pogoda, wiatr słaby. Pozdrawiam serdecznie Sławek z pomocy drogowej. Aktualnie w drodze do Bochni, więc chwilkę, za chwilkę będę na tej autostradzie. To coś poopowiadam. Super.
1: O, bardzo dobrze. Autostrada A4 w Małopolsce lubi robić psikusy, różne przygody.
0: Tak jest i potrafi się zakorkować, bywa różnie. Rendezvous, a propos tego utworu, który zagraliśmy kilka minut temu. Z 10 lat tego nie słyszałem.

0: w eterze. Pozdrawia Tomek w aplikacji. Bardzo się cieszymy.
1: No właśnie lubimy zaskakiwać.
0: Tak, dokładnie. Lubimy i nasz dyrektor muzyczny też lubi nas zaskakiwać i to bardzo, bardzo
1: on
0: przyjemne.
1: On siebie czasami zaskakuje nawet.
0: Właśnie tak podejrzewam, że on sam siebie zaskakuje czasami. Mówi, o, i super, jest zaskoczony wtedy. No, może tak być. No dobrze, to obiecujemy, że jeszcze was zaskoczymy dzisiaj nie raz, nie dwa, a nawet nie trzy. Teraz 11 minut po godzinie 8, żeby was nie zaskoczyły korki na drogach.

0: Między węzłami Łany a Kleszczów doszło do awarii samochodu ciężarowego na kilometrze 296. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Katowic, ruch odbywa się pasem lewym i pewien niewielki na razie, ale jednak korek właśnie na tym fragmencie A4 obserwujemy. A4 zakorkowana jest także w Dolnośląskiem, w pobliżu węzła Kąty Wrocławskie na jezdni w kierunku Legnicy. Na kilometrze 138 doszło do zderzenia auta osobowego i samochodu dostawczego. Mamy tam zwężenie właśnie w kierunku Legnicy i Zgorzelca. Ekspresowa 8 w Warszawie jest bardzo poważnie zakorkowana nadal w obu kierunkach, pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a węzłem Łabiszyńska. Na S8 mamy także korek i utrudnienia przed Warszawą od strony Mszczonowa, gdzie niedaleko węzła Warszawa-Janki doszło do awarii busa. Zablokowany jest tam jeden pas właśnie w kierunku stolicy. Cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie podkarpackim na drodze krajowej nr 28 pomiędzy Jasłem a Krosnem w miejscowości Szebnie. Tam nad ranem doszło do wypadku ciężarówki i motorowerzysty. Policja na miejscu kieruje ruchem i ten ruch jest możliwy, co prawda jest utrudniony na kilometrze 217. Jeszcze dwie informacje z północy naszego kraju, a zatem z województwa pomorskiego. Na obwodnicy Trójmiasta spore spowolnienie obserwujemy pomiędzy węzłami Gdynia Wielki Kack a Gdańsk Osowa w kierunku Łodzi i także wolniej, może nie jakoś bardzo zdecydowanie wolniej, ale wolniej jedzie się pomiędzy Gdańskiem a Pruszczem Gdańskim na drodze krajowej nr 91 i to w obie strony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 22 513 11 11 to numer do nas. No i za chwilę porozmawiamy na taki wakacyjny temat. Każdy z nas pakuje siebie do samochodu, ale przede wszystkim mnóstwo innych przydasiów, które zabiera ze sobą na urlop na przykład.
3: Oj tak.
2: O właśnie. No i o tych przydasiach, czyli o tym, co najbardziej dziwnego, absurdalnego, wielkiego, małego, dużego, dziwnego przewoziliście swoim autem. O tym za moment.

0: Tak wygląda nocą świat. Ej, widzisz.
1: Ale dzień mamy, dzień.
0: No ale wspominać można każdy chyba.
1: No można, można. Co, albo planować, prawda?
0: Czego uczysz. Adam pisze, w Chełmie teraz mamy 17 stopni.
1: Mhm. To nie jakoś upalnie, ale
0: to, wiesz,
1: nie zimno.
0: To zależy, z czego Chełm jest wykonany. Tak też mi się zdaje, bo to może być różnie. Ale dobrze. Po południu będzie 26 na słońcu, a w cieniu 24 województwo lubelskie, powiat chełmski.
1: Czyli tylko 2 stopnie różnicy między cieniem a słońcem?
0: Możliwe.
1: No
0: tak.
1: Właśnie.
0: To słońce w ogóle, chyba że w Chełmie po prostu.
1: A, no właśnie.
0: I on chroni po prostu
1: przed
0: nadmiernym promieniowaniem
1: słonecznym.
0: Widzisz. Zagrajcie coś z lat 90.

0: po polsku. No to właśnie było, spełniliśmy to życzenie. Pozdrawia serdecznie Adam. Wszystkiego dobrego, Adamie, dla ciebie. No dobrze, ale wracając do tego wątku wakacyjnego, czyli pakujemy do samochodu przeróżne rzeczy. Co najdziwniejszego i takiego też trochę najbardziej absurdalnego mieliście okazję przewozić swoim autem? Czyli auto jest do wszystkiego, ale jakby różne rzeczy przewozić może.
1: No i bardzo. I właśnie. Czasami absurdalne i to nie tylko w wakacje. Chociaż w wakacje się zdarza, że wszystko tam
0: kiedyś
1: jest.
0: Przewoziłem absurdalny ładunek. Znaczy absurdalny, no bardzo niebezpieczny, można tak powiedzieć. Bo pojechaliśmy na jedną z imprez i wybraliśmy się, zabraliśmy ze sobą grilla. Wielką torbę kiełbasy.
1: Zdarza się, tak?
0: Wielką torbę węgla. I mówię, ale będę prażył te kiełbasy, jak będę szedł. No i faktycznie tak też się stało. No tylko, że jakby nie było okazji, żeby z tego grilla zmontować i te kiełbasy tam usmażyć na tym grillu. Więc, jak się domyślasz, kiełbasa wracała.
1: Ajajaj.
0: No, ale wracała po takim dość intensywnym weekendzie temperaturowym. No, więc wtedy byliśmy w polskiej Nowej Wsi na Master Trucku i pamiętam, że tam no, było grubo. 30 parę stopni prażyło. W tym samochodzie było co najmniej z 50. W tym samochodzie również ta kiełbaska.
1: I co z kiełbasą?
0: Ona
1: się
0: zamiast się zreflektować i zrobić się w tej torbie plastikowej, w tymże samochodzie na skutek dość wysokiej temperatury, ona zaczęła protestować i zaczęła tak puchnąć strasznie. No, bardzo dziwna sytuacja. Zaszła jakaś dziwna reakcja chemiczna. No, no i faktycznie efekt był taki, że wróciliśmy do Warszawy i dopiero przepakowując samochód spostrzegliśmy, że kiełbasa leży, a raczej taki wielki balon jakby do tego sznurek doczepić i dać dziecku, to byłoby zachwycone, bo miałoby taką zabawkę, jak na odpustach sprzedawane są takie baloniki ze światełkami.
1: Na festynach.
0: No to dokładnie
1: tak
0: wyglądało. Ta kiełbasa w środku, to napuchnięte! I normalnie paczka taka, nie wiem, no taka normalna paczka, to ona była z 6 razy większa.
1: Czyli bagażnik pełny napełnionej nie wiadomo czym kiełbasy, a wy głodni.
0: Tak. I najdziwniejsze i najbardziej absurdalne w tym było to, że po prostu jak saper, wiesz, ten taki, co w takim stroju ufolutka tam.
1: No,
0: to jest bardzo
1: tak,
0: tam,
1: i w hełmie.
0: Tak, i w tym hełmie, w tym balistycznym wszystkim. I tak szedłem z tą siatą, żeby tylko to nie pękło. Mówię, tylko nie pęknij, tylko nie pęknij. Bo jak pęknie, to mnie zabije na miejscu po prostu ta kiełbasa. No, to jadł kiełbasianach, to syknie do ps.
1: Ale udało się.
0: Udało się. Więc to moja historia z absurdalnym towarem w samochodzie.
1: Ładne, ładne. Ja sobie przypominam, że akurat po Bieszczadach podróżowałem i wziąłem do samochodu autostopowiczkę,
0: o!
1: która...
0: Super.
1: No widać, że taka turystka po górach chodzi, mówię, dobra, no to trzeba pomóc. No sam miałem w samochodzie dużo rzeczy, jakieś plecaki, nie plecaki. No i ona wchodzi, czy można, można. No a patrzę, ona tak, jeden plecak, drugi plecak, buty trekkingowe, jakaś chyba ciupaga, coś tam jeszcze.
0: A kozy jeszcze nie wzięłaś.
1: Nie zmieściłoby się. I tak miałem przez 2 sekundy, a może trzeba było się nie zatrzymać. No, ale dojechaliśmy.
0: No i fajnie, i miło, i sympatycznie. Co najdziwniejszego, najbardziej ekstremalnego przewoziliście swoim autem? Może być w tym okresie wakacyjnym. On sprzyja takim dziwnym sytuacjom. No to piszcie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Czekamy także na nagrania głosowe właśnie takich absurdalnych, dziwnych historii. Co ciekawego przewoziliście swoim samochodem?

0: Ja tylko tak przypomnę, że dzisiaj pytamy was i próbujemy wyciągnąć z was te informacje, co najdziwniejszego i najbardziej takiego absurdalnego przewoziliście swoim samochodem. No pralki, lodówki, wersalki, jak najbardziej.
1: Oj tak, na pewno.
0: Tego jest.
1: Półki, szafki, szuflady.
0: Tak jest. Bywa. Jedzenie, które później zaginęło gdzieś w odmętach tego bagażnika, gdyż za duży był on i wpadło, to tam leży i tyle.
1: No to szczęście, jak się znalazło to jedzenie.
0: No, jak samo nie zaczęło krzyczeć, nie? Więc co najdziwniejszego przewoziliście swoim samochodem, swoim autem, proszę bardzo. Można pisać, można się także nagrywać. Za chwilę wrócimy do tego tematu, ale wcześniej oczywiście zaglądamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Utrudnienia na autostradzie A4 i to nie jedne. W województwie małopolskim zdecydowanie wolniej jedzie się na obwodnicy Krakowa i to w obu kierunkach, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków-Skawina. Podobnie przed Krakowem

0: Powiem od strony Rzeszowa, pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów, a także spore spowolnienia obserwujemy na fragmencie śląskim. Autostrady A4 pomiędzy węzłami Łany a Kleszczów. Tutaj na kilometrze 296 doszło do awarii samochodu ciężarowego i w kierunku Katowic zablokowany jest jeden prawy pas. Jeżeli chodzi o województwo zachodniopomorskie, tutaj problemy mamy na ekspresowej 6, niedaleko Koszalina, dokładnie na węźle Sianów-Zachód. Na kilometrze 137 auto osobowe uderzyło w bariery, jedna osoba została w tym wypadku ranna i w kierunku Szczecina zablokowany jest jeden pas. Zakończyły się utrudnienia na krajowej 28 w Podkarpackiem pomiędzy Jasłem a Krosnem, gdzie doszło do wypadku ciężarówki i motorowerzysty. W miejscowości Szebnie pomiędzy Jasłem a Krosnem jest już ruch możliwy, jezdnia jest całkowicie odblokowana. Natomiast cały czas utrudnienia utrzymują się pomiędzy Tarnobrzegiem a Rzeszowem na drodze krajowej numer 9 w Majdanie Królewskim. Tutaj na kilometrze 148 auto osobowe zderzyło się z motorowerem. Kierowca jednośladu został ranny w tym zdarzeniu i obowiązuje tam cały czas ruch naprzemienny. Jeszcze jedna informacja z Warszawy, z ekspresowej 8. Tutaj korek i to dosyć spory na jezdni w kierunku zachodnim pomiędzy węzłami Łabiszyńska, Marymącka a Aleja Prymasa Tysiąclecia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Co najdziwniejszego przewoziliście swoim samochodem? Czekamy na wiadomości, te tekstowe i te głosowe. Zaraz do tego wątku wrócimy.

0: 20 minut jeszcze do godziny 9. Co najdziwniejszego, co ciekawego, co nietypowego zdarzyło wam się przewozić swoim samochodem? Nie tylko w tym okresie wakacyjnym, ale no, ten okres zdecydowanie sprzyja, bo to i człowiek wybiera się na urlop i remontuje chałupę.
1: Wraca z urlopu, wspomina.
0: Tak, dokładnie. No, ja też pamiętam kiedyś mnóstwo piachu sobie na przykład nawiozłem.
1: Tak. Czyli plaża.
0: Plaża była w samochodzie. No różne dziwne historie. Co najdziwniejszego i ciekawego woziliście w swoich autach w tym okresie właśnie wakacyjnym? Jest takie określenie, że jechać na podwójnym gazie, prawda? I jakby ono raczej negatywne.
1: No, zdecydowanie negatywne.
0: Hańbiące nawet, jakby nieodpowiedzialne, kojarzące się naprawdę z totalną nieodpowiedzialnością. Ale okazuje się, że może nabrać zupełnie innego, nowego znaczenia. Tak, i to nawet bym powiedział pozytywnego. Otóż Monika z Leona pisze do nas. Kiedyś Focusem wiozłam silnik do Opla Vectry, czyli to jakby nie patrzeć na podwójnym gazie.
1: Ciekawe.
0: Ładne.
1: No,
0: nawet też można byłoby zaryzykować się stwierdzeniem, że to auto hybrydowe, czyli nagle Focus stał się hybrydą. Miał dwa silniki pracujące równolegle albo równorzędnie. Może
1: fajne.
0: To też tak.
1: No. Nowoczesne auto.
0: Tak jest, dokładnie. No dobrze, cóż jeszcze ciekawego woziliście? Tutaj proszę bardzo, cześć. Ja kiedyś odważyłem się i przewiozłem wannę.
1: No,
0: w Passacie. To jakby to nie ma chyba nic. Aha, nie, poczekaj. Aha. Jeszcze raz. Wannę w Passacie, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Passat był w wersji sedan.
1: No to zmienia postać rzeczy.
0: Tak jest, bo gdyby to była wersja kombi,

0: to, żeby nas to zaskoczyło, to wanna musiała być wypełniona wodą. To wtedy tak. Natomiast w wersji sedan faktycznie pusta wanna już nas zaskakuje, więc jak najbardziej to działa. Razem z moim tatą w starym puncie, nie wiem czy najdziwniejsze, ale absolutnie ekstremalne z perspektywy czasu, było więzienie roju pszczół.
1: Wow. To dziwne. Ciekawe, czy Maja tam była też, czy Gucio.
0: Ja oglądałem kiedyś taki horror Rui. Polecam. No, jak gdybyście obejrzeli ten film przed tym puntem, to na pewno byście nie przewozili tych pszczół.
2: Witajcie. A propos pytania, co najdziwniejszego przewoziliście w samochodzie. Mi osobiście chyba się nie zdarzyło nic takiego, ale tylko słysząc to pytanie, pojawiło mi się przed oczami zdjęcie z mojej miejscowości, które krążyło gdzieś tam lata temu po internecie, jak to pewien kierowca przewoził cielaka w białym maluchu. Było to o tyle komiczne, że głowa tego cielaka była widoczna przez tylnią szybę. Myślę, że jest to gdzieś do znalezienia jeszcze w sieci. Także tego. Pozdrawiam serdecznie, Włóczyki.
0: także tego.
1: Jest to dobrze. Tak.
0: Ale faktycznie tego cielaka to kojarzymy i tego malucha też kojarzymy. Dobre zdjęcie obiegło internet. Robert z I30, już teraz nie w kontekście tego, co przewoziliśmy, tylko raczej drogowo. Moglibyście sprawdzić, czy są jakieś utrudnienia na trasie Lublin-Tarnów?
1: Czyli tak, trasa S19 do Rzeszowa, a potem A4 do Tarnowa nie jest źle. Pięknie. Bym powiedział, że te trasy zdecydowanie czasami wyglądają gorzej. W tej chwili trochę na S19, no jest wzmożony ruch oczywiście już prawie przed 9, więc tam trochę roboty drogowe koło Janowa Lubelskiego, ale większych utrudnień nie ma, także no szerokiej drogi.
0: No to do tego tematu, co jeszcze ciekawego przewoziliście w okresie wakacyjnym, wrócimy na pewno dzisiaj po godzinie 9. Czekamy na wiadomości, można pisać, można się nagrywać.

0: 10 minut do godziny 9 o tych dziwnych ładunkach, dziwnych towarach, które przewoziliście swoimi samochodami. Jeszcze dzisiaj po godzinie 9, bo jest tego coraz więcej. Te historie się mnożą, za nie bardzo serdecznie.
1: My nawet nie wiedzieliśmy, że
0: takie cuda wożą ludzie, nie?
1: Tak.
0: No właśnie, że to wlezie, nie wejdzie, panie, przy tym nie wejdzie. Po czym wlazło i jeszcze ruszyło i dojechało.
1: I jeszcze miejsce było.
0: Tak, jest, jeszcze sąsiadkę zabraliśmy. O, dokładnie. No to za chwilę więcej, a już teraz informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kilka godzin temu na Zakopiance pomiędzy Krakowem a Myślenicami, niedaleko miejscowości Mogilany na kilometrze 679, doszło do zderzenia dwóch aut ciężarowych i jedna osoba została w tym wypadku ranna. Jezdnia w kierunku Zakopanego jest tam zwężona i cały czas obserwujemy tam właściwie spory kilkukilometrowy korek. Zakopianka jest zakorkowana także w przeciwną stronę, czyli w kierunku Krakowa, a także fragment podhalański jest mocno zatłoczony w pobliżu Nowego Targu, Szaflar, Białego Dunajca i oczywiście samego Zakopanego. Na autostradzie A4 na węźle Kąty Wrocławskie doszło do zdarzenia auta osobowego i samochodu dostawczego na jezdni w kierunku Legnicy. Na kilometrze 130

0: ósmym cały czas mamy zwężenie i pewne spowolnienia na fragmencie ponad dwukilometrowym. Na ekspresowej ósemce na Mazowszu przed Warszawą od strony Mszczonowa. Uwaga, w pobliżu węzła Warszawa-Janki. Tutaj doszło do awarii busa i na kilometrze trzecim zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Tutaj także obserwujemy spory poranny korek. Zresztą podobnie jest na innych trasach mazowieckich, chociażby na Krajowej Siódemce na północ od Warszawy, także na Krajowej 61 w pobliżu Zegrza oraz na ekspresowej ósemce w Warszawie oczywiście, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, a także pomiędzy Radzyminem a Wolą Rasztowską na jezdni w kierunku Białegostoku. Jeszcze jedna informacja, Tarnobrzeg Rzeszów, Krajowa 9, w Majdanie Królewskim obowiązuje ruch naprzemienny na kilometrze 148. To w związku z wypadkiem osobówki i motoroweru.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze jeden ciekawy przykład, jeszcze jedna ciekawa historia od Jacka z Radomia, który pisze: kiedyś wiozłem Cinquecento vanem lodówkę dwukomorową o wysokości 1,90 m.
0: Jak to możliwe?
2: No właśnie teraz van.
0: Coś się nie zgadza.
2: To jest niemożliwe.
0: No właśnie, chyba że szyber, dach i...
2: A jednak się wydarzyło u Jacka.

0: daj mi znać.
1: No i ruszyły termometry i te wartości na termometrach cały czas wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. 20 stopni mamy już teraz w Sandomierzu. 14-15 stopni w Jeleniej Górze. W całej Polsce dominują 17, 18. No fantastycznie, wreszcie. Ciepło, a będzie jeszcze goręcej, bo dzisiaj nawet spokojnie dobijemy do 29. Natomiast w najbliższych dniach no przekroczymy 30, bo w weekend nawet 38 stopni na Dolnym Śląsku. No ciekawy jestem. A dzisiaj myślę, że warunki po prostu idealne do wszystkiego. Jeśli ktoś dzisiaj startuje na urlop, no to pięknie. Jeśli ktoś startuje do pracy, też przepięknie, bo naprawdę bardzo przyjemnie, letnio, wakacyjnie i ciepło przede wszystkim.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zachmurzenie dzisiaj małe, umiarkowane, no tylko ewentualnie na północnym wschodzie okresami może występować duże zachmurzenie. Tam też mogą pojawić się delikatne przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20-21 stopni na północnym wschodzie, miejscami w rejonach podgórskich Karpat. Także około 25 zobaczymy na termometrach w centrum i 29 na zachodzie i na południowym zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany i porywiste. Ciśnienie w Warszawie w południe na barometrach będzie wynosiło 1009 hektopaskali i raczej przewiduje się stały stan ciśnienia. Tutaj żadnych zmian nie planujemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jak dzisiaj wygląda wasza trasa? Dokąd jedziecie? Potrzebujecie informacji o konkretnej drodze? No to proszę bardzo, chętnie pomożemy, chętnie podpowiemy. No a już za chwilę chętnie wrócimy także do tematu tych dziwnych przedmiotów, które przewoziliście albo przewozicie w okresie wakacyjnym swoimi samochodami. O tym więcej już za kilka minut. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: Nie szamański, tylko zwykły układ. No.
1: Układ czego?
0: Chorograficzny.
1: Okresowy pierwiastków
0: zwyczajny
1: chyba.
0: Po prostu.
1: Nie, nie, ty jak się gibiesz z lewej na prawą i to jest układ?
0: Tak jak?
1: Według ciebie?
0: Wykut, wiesz ile ja to ćwiczyłem?
1: Właśnie, ile?
0: Ostatnie 5 minut. No dobrze, 10 minut już. Po godzinie 9. Za chwilę wrócimy do bagażników, chociaż niekoniecznie bagażników, bo już te rzeczy i różne inne cuda, które wozicie,
1: wszędzie.
0: Pakujecie absolutnie wszędzie.
1: Wszędzie.
0: Za chwilę niesamowita historia Fiata Multipli. Fiat Multipla, pojemne autko, prawda?
1: Oj tak.
0: Klasyka gatunku. Kiedyś się wszyscy śmiali, a dzisiaj każdy się ogląda.
1: No, to
0: i
1: prawda.
0: I mnóstwo osób marzy o tym, żeby mieć to auto. To w ogóle super fajny samochód, fajne rozwiązanie. No, przestrzelone po prostu może nie te czasy, nie to miejsce.
1: Wyprzedziło swoją epokę.
0: No, tak mi się wydaje.
1: Właściwie kilka epok może.
0: Tak mi się wydaje. No w ogóle wszystkich wyprzedziło. No dobrze, ale teraz już zaglądamy na drogi, bo do tych informacji wrócimy za moment. To co, jedziemy?
1: Oj tak, ruszamy.
0: No to proszę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A4 w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Targowisko a Niepołomice doszło do zderzenia auta osobowego i motocykla. Zablokowany jest tam lewy pas w kierunku Krakowa. Ruch odbywa się pasem prawym. Już teraz obserwujemy tam dosyć poważny kilkukilometrowy korek, który zaczyna się zaraz za Targowiskiem. Ten fragment ewentualnie można omijać starą czwórką, a zatem krajową 94. Przez Targowisko, Łysokanie czy dalej w kierunku Wieliczki i Krakowa oczywiście także. Na Zakopiance cały czas utrudnienia utrzymują się pod Krakowem w Mogilanach, gdzie nad ranem kilka godzin temu doszło do wypadku dwóch ciężarówek na kilometrze 679. Jedna osoba została w tym wypadku ranna i mamy tam zwężenie w kierunku Zakopanego. Na Zakopiance wspomniane już mamy utrudnienia

Także na Podhalu przybywa samochodów, jak to zwykle bywa, wakacyjną porą w pobliżu Nowego Targu, Szaflar, Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego. I to, co ciekawe, w obu kierunkach. Te fragmenty można omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. Na Mazowszu poranny

0: Górnego i Łomianek oraz na Krajowej 61 na wysokości Zegrza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I powiem ci szczerze, ja muszę to poćwiczyć, że też te funkcje autorespondera, że sam zadaję sobie pytanie i sam odpowiada.
3: To jest bardzo, ja to ćwiczę od wielu, wielu lat.
2: Super to jest,
3: naprawdę. To jest świetne.
2: To jest naprawdę super. Nauczymy się.

0: Aż to się w życiu pozmieniało. Teraz kawa jest, jakieś cukierasy, żeś skombinował.
1: Skąd żeś te cukierasy
2: wziął? Też nie wiem. No
0: idzie,
2: jakoś...
0: idzie, poszedł na spacer, cukierasy przyniósł. No,
2: no właśnie, a Mikołajki przed nami dopiero.
0: Weź jeszcze raz idź. Dobra, wracamy do tych dziwnych rzeczy, które przewozimy samochodami z Femi. Dzień dobry, zapewne nie będę wyjątkowo oryginalny, ale przewoziliśmy polonezem wraz z kolegą obok wannę, taką narożnikową. Kto powie, że to była zła myśl motoryzacyjna? Wszystko jechało, i rodzina, i VIP-y, i wszelaki towar. Pozdrawia Marcin.
2: Wszelaki towar, tak.
0: To Marcin Zgorzowa.
2: Bardzo wszelaki.
0: To ładne. Co jeszcze ciekawego przewoziliście swoimi samochodami?
3: Dzień dobry. Jeżeli chodzi o przewożenie jakichś niesamowitych albo zadziwiających rzeczy samochodem, to aktualnie tak się zastanawiam ze swoim kolegą Andrzejem, aktualnie jedziemy, że chyba tak naprawdę nic nas nie zdziwi. I przewoziliśmy robaki, i świniaki, i zwierzęta, i owoce, i warzywa, i ludzi. Żywych oczywiście. Więc tak, czekamy tylko na wasze ciekawe odpowiedzi. Pozdrawiamy szerokości przyczepności z trasy do Mrągowa. Wszystko jest w porządku. Na razie. Cześć.
0: Ładnie. Cześć.
2: Pełny asortyment.
0: Tak jest. Dobrze, witam. A mój Passat B5...
2: Dobrze się zaczyna.
0: W gazie przewiózł różne rzeczy, ale ostatnio wiózł drzewo. Złożyłem kanapę tylną i do końca załadowany po sufit drzewem ruszyłem w trasę, czyli jednak się da. No to Passat to jest Passat. To
2: no
0: jest
2: tak,
0: w ogóle,
2: no
0: tutaj
2: tak.
0: Nie dyskutujemy w ogóle.
2: Drzewa, ale ciekawe, czy nasi słuchacze jechali do lasu z drzewem.
0: Właśnie, z drewnem do lasu. Bartłomiej pyta, co jest wyznacznikiem, że dobrze zapakowaliśmy klamoty do bagażnika?
2: Mhm.
0: Wyznacznikiem jest to, gdy mucha, która tam wleci, nie ma czym oddychać.
4: No to ja, słuchajcie, przewoziłem w swoim Oplu Vectrze w latach bodajże 2010 taki pręt długi, metalowy, 15-metrowy. 15-metrowy pręt w Oplu Vectrze. Niemożliwe? No, gdyby był rozłożony, to możliwe, ale on był teleskopowy i składał się chyba z 6 albo z 7 elementów. No i ja go złożyłem po prostu, ale pręt po złożeniu miał około 15 metrów. Pozdrowionka. Dawid z Kamika.
0: Przyznam szczerze, że ja się trochę zagubiłem w tej historii.
2: Ja troszkę...
0: Czy złożony, czy rozłożony miał
2: właśnie
0: 15?
2: Nie, no chyba... właśnie. Czyli teoretycznie można by polonezem na przykład żyrafę
0: takie złożoną, z teleskopową żyrafę taką, że bierzesz, wciskasz jej tę szyję, a ona jeszcze gra. Mogłoby tak być. Cześć, kafelki do łazienki w ilości około 1 tony do Alfy Romeo 147. Weszło? No pewnie, że weszło.
5: No witam serdecznie. Jeżeli chodzi o pytanie o najdziwniejsze rzeczy, no cóż, dla mnie to w tym czasie nie były te dziwne rzeczy, a

0: ale dla większości naszych słuchaczy pewnie będą. To był cały obóz rekonstrukcji średniowiecznej, czyli rycerski. To jest namiot, stelaż do namiotu, łóżko, stół, potem wiata, cała kuchnia, czyli trójnóg, ruszt, patelnia, garnek, klemaliera, no i do tego i wszystkiego oczywiście całe uzbrojenia kompletne.
1: Witam, Wojtek Puś pozdrawia prowadzących. Ciekawych rzeczy, które wiozłem, to w latach 90. byłem szczęśliwym posiadaczem Trabanta Kombi i największą rzecz, jaką przewiozłem tym autem, to była belka jeansu. Nie pamiętam już, jak ona była duża, ile ważyła, ale ponad 100 kilo ważyła. Nikt nie wierzył, że wejdzie, a weszła. Jak dojechałem na miejsce, gdzie miałem ją dowieźć, też nikt nie wierzył, że to przewiozłem Trabantem. A kolejną rzeczą, którą przewoziłem dziwną, była żona, która rodziła i lekarze powiedzieli, że gdybym spóźnił się 2 minuty, to by urodziła w samochodzie. Pozdrawiam, Wojtek Łódź.
2: Nie, kluczowe 2 minuty.
3: Że ona byłaby zadowolona. Najdziwniejszą rzeczą, którą przewoziłem, była żona.
2: Rzeczywiście i ta pauza
3: później była żona. Dobrze. To jeszcze Darek.
4: Kiedyś w Krakowie był taki sławny Ford Fusion srebrny. Pan przewoził w środku palety i na dachu Forda tego miał 10 Europalet przyczepionych i gdzieś nawet zdjęcie też jest w internecie, jak na rondzie mogilskim stoi na światłach. A propos korka w Mogilanach i tego wypadku ciężarówek cały czas jest. Pozdrawiam, Darek.
3: Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. To za chwilę więcej informacji drogowych, a my czekamy na wasze informacje, co najdziwniejszego przewoziliście swoim autem.

0: Aj, powiem ci, to chyba nie wiem, o co to chodzi. To może ta kawa mnie tak rozproszyła, bo przecież miałem o tej multipli.
1: A, faktycznie, no.
0: I miałem powiedzieć i nie powiedziałem, tak. Bo to nasz słuchacz pisze. Dobra, to powiem za chwilę.
1: O, dobrze, ale najpierw, dobrze, suspense.
0: Tak jest.
1: Multiplowy suspense.
0: Najpierw wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A4 w województwie małopolskim jest zakorkowana w kierunku Krakowa pomiędzy węzłami Targowisko a Niepołomice. Na kilometrach 438, 7, 9, mniej więcej tutaj w pobliżu miejscowości Staniątki, doszło tam do zderzenia motocykla i samochodu osobowego. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Krakowa. Ruch odbywa się prawym pasem, jest utrudniony, bo ten kilkukilometrowy korek właściwie z minuty na minutę robi się coraz dłuższy. Już zaczyna się na wysokości węzła Targowisko. Ten fragment ewentualnie można omijać starą czwórką, a zatem krajową 94. Na autostradzie jedzie się wolniej, dużo wolniej wręcz na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków-Bielany w kierunku Rzeszowa, a także w pobliżu Skawiny i węzła Kraków-Południe i to w obu kierunkach. Na Zakopiance cały czas utrudnienia utrzymują się w Mogilanach, a zatem pod Krakowem, tutaj kilka godzin temu zderzyły się

0: dwie ciężarówki na kilometrze 679. Jedna osoba została w tym wypadku ranna i mamy zwężenie w kierunku Zakopanego i także niestety kilkukilometrowy zator. Poranne godziny szczytu, no właściwie płynnie przechodzą w przedpołudniowe. S8 w Warszawie już nie jest zakorkowana tak jak jeszcze godzinę temu w pobliżu węzłów Wisłostrada i Marymącka, ale jest zakorkowana nieco wcześniej, pomiędzy węzłami Głębocka a Łabiszyńska w kierunku zachodnim. Podobnie Krajowa 79 niedaleko Piaseczna oraz Krajowa 7 na północ od Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To w takim razie nie będę was dłużej trzymał w niepewności. A propos tego Fiata Multipli, to kiedyś w 6 osób pojechaliśmy do Bielska, do IKEA w Krakowie, a raczej z Bielska do IKEA w Krakowie, Fiatem Multipla właśnie. Na miejscu zapadła decyzja o kupieniu mebli kuchennych, no więc postanowiliśmy, że moja żona z dzieciakami wrócą pociągiem. Lubili pociągi. No ja się. A my w samochodzie, no było nie było, osobowym zmieściliśmy 4 osoby i 16 paczek z szafkami kuchennymi. Niech mnie jakikolwiek kombiak czy SUV pobije.
3: Ale to jest niemożliwe fizycznie właściwie.
2: No właśnie, no, to przecież to jest nie jest z gumy, to się nie rozciąga.
3: No chyba.
2: A jednak wlazły.
3: Mm-hmm.
2: I rozumiem, że szafki stoją do dzisiaj. Fajna historia, bardzo dziękujemy. To za chwilę więcej.

0: Byłem świadkiem, jak pan w polonezie w Warszawie przewoził rury. I uwaga, sytuacja wygląda tak. Jedzie ten polonez we Warszawie z tymi rurami. Zapala się czerwone, więc pan w polonezie co robi? Wciska?
1: Hamulec.
0: Bardzo dobrze, znakomicie, Kubuniu. No i w takim razie samochód zwalnia, ale że jechał trochę za szybko, więc wcisnął głębiej, mocniej docisnął ten pedał. Ten polonez zahamował ostrzej i uwaga, te rury wyleciały mu przez przednią szybę.
1: Ajaja! To taki słodko-gorzka historia.
0: Tak, to jest w ogóle też bardzo niebezpieczne. To jest bardzo zabezpieczony towar i to mogło wylecieć nie przez przednią szybę. Tylko przez kierowcę, więc to absolutnie to tutaj nie ma śmiechów, więc no ale to
1: ale chyba
0: minione lata.
1: Nic złego się nie stało.
0: Dokładnie, minione lata, więc różne głupoty człowiek robił, a dzisiaj to łapie się za głowę i mówi, jak to?
1: Właśnie, to było niemożliwe.
0: W maluchu 6 osób i tak dalej. Dobrze. To w takim razie, co u was? No i co ciekawego przewoziliście?
2: Witam. A propos przewożenia dziwnych rzeczy, to w moim starym Mercedesie 123 w beczce przewoziłem fontannę ogrodową, kamienną, która nie wiem ile ważyła, ale on prawie że szorował po ziemi. Ten Merc ze mną jeździł chyba z 20 lat, bo go kupiłem w bardzo dobrej cenie. No i ta fontanna została przewieziona i do dzisiaj działa. Pozdrawiam, Adam.
0: Czyli patrz, czyli fontanna działa, a Merc już nie.
1: Rozumiem, ale to do fontanny często się wrzuca grosika na przykład, żeby wróci, tak jak do Ditrevi w Rzymie. To ciekawe, czy tutaj też
0: nagle
1: się wrzucało.
0: Patrzysz na podjeździe, Merc stoi i szoruje o ziemię. No dobrze, mój najdziwniejszy transport to rower na kołach 28 cali w Skodzie Fabii. Jakoś dało się to włożyć, ale, pisze Grzegorz, gorzej było z wyciągnięciem.
1: No właśnie.
0: Tak jest, tak się czasami w ogóle w życiu dzieje i lekarze i w ogóle różne przypadki jakby tak, to tak wychodzi czasami, no.
3: Kilkanaście lat temu ze swoimi kolegami ciągnęliśmy do Zakopanego spod Warszawy kuchnię polową KP340. Kuchnia była podczepiona do Renault Scenic. Jak wyglądała ta podróż, to może jest opowieść na inną okazję. Nie wiem, czy zaliczycie mi to do tego rankingu dzisiejszego, ale to był przedmiot, który był przewożony nie w samochodzie, tylko poza samochodem. Pozdrawiam, Marek.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Zaliczamy.
0: Tak, co do przewozów towarów, to w połowie lat 80. w Syrence 105 przewoziłem na trasie Połczyn-Zdrój-Słupsk 5 klatek ze srebrnymi lisami.
1: Lisami?
0: Lisami? Oczywiście wszystkie siedzenia
1: chytruskami.
0: Tak, zdemontowane oprócz fotela kierowcy. Adam pozdrawia.
1: No to chociaż dobrze, że fotel kierowcy został.
0: No, bo by było zdziwienie wszystkich innych podróżujących. Kto to prowadzi?
1: Lisy by były zdziwione.
0: Tak jest.

To wracamy do tych ładunków przedziwnych, które przewoziliście swoimi samochodami albo widzieliście kogoś, kto przewoził, bo to też jest bardzo ciekawa sytuacja. Mianowicie, proszę bardzo, ja nic nie przewoziłem, ale

0: No i proszę bardzo, jeszcze 11 minut do godziny 10. Witam, ja w swoim Golfie trzeciej generacji około 20 lat temu przewoziłem płytki ceramiczne do remontu całej łazienki. Nadkola szorowały po oponach, ale dałem radę. Pozdrowienia dla słuchaczy, Piotr z A3.
1: Te remonty często przewijają w tych opowieściach.
0: Też kiedyś pamiętam, poleciałem w ogóle jakby beztrosko, w ogóle bez świadomości, bez jakby planowania. Do sklepu mówię, ja tu muszę kupić gres do kuchni na podłogę. I jakby zapomniałem, że to po pierwsze jest cięższe niż takie płytki na ścianę do łazienki klasyczne, zwykłe. Ile ja tego potrzebuję? No wyszło chyba tam, nie wiem, z 15 metrów kwadratowych. Strasznie tego dużo było. No i nakupowałem. I jak zacząłem to ładować do tego samochodu, mówię, co ja zrobiłem?
1: A ty do sklepu na cwaniaczka wszedłeś.
0: A ja na cwaniaczka, no, w laczkach, nie? I nagle mówię, ty, przecież ja tą szafę... I tak rozkładałem trochę na przednie siedzenie. Nie, no dramat, ten samochód naprawdę. No tak, było nieźle. Mamy jeszcze informację od naszego słuchacza, drogową tym razem.
2: Cześć PRK. Co się dzieje od miejscowości Złotoria na S8 w kierunku Warszawy? Dlaczego żadne służby nie informują, że tam jest jakiś, nie wiem, wypadek? Wszystko stoi, cyrk po pachy. Dobra, miłego dnia.
0: Miłego dnia.
1: Dziękujemy. No to sobie.
0: Cyrk po pachy, to mnie rozmawiało.
1: Jest wypadek, zaraz o tym powiem po sygnale. Jeszcze nasz słuchacz o tym mówi. No ale taki cyrk, bym powiedział, słodko-gorzki, bo mamy rzeczywiście tam wypadek.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A chodzi o ekspresową ósemkę w województwie podlaskim pomiędzy Białymstokiem a, powiedzmy, Zambrowem, niedaleko węzła i miejscowości Rzędziany. O tym opowiada nasz słuchacz. Bardzo proszę.
4: Dzień dobry. Chciałem poinformować o nieprzejezdnej drodze numer 8, odcinek Białystok, Warszawa, na wysokości miejscowości Rzędziany, kierunek Warszawa, 628 km. Zderzenie kilku osobówek, lądował helikopter, potężny korek w stronę Warszawy.
1: Dziękujemy za to ostrzeżenie. Rzeczywiście mamy tam poważny korek, już kilkukilometrowy. Także ten fragment najlepiej omijać zdecydowanie wcześniej, oczywiście, jeżeli jest taka możliwość, i kierować się na pobliskie trasy lokalne. Przypomnę jeszcze raz, pomiędzy Białymstokiem a Zambrowem mamy blokadę w kierunku Warszawy. Na drodze krajowej numer 10 w Solcu Kujawskim, a zatem pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem, doszło do dachowania auta osobowego na kilometrze 284. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Na ekspresowej piątce pomiędzy węzłami Pruszcz a Trzeciewiec, to także w województwie kujawsko-pomorskim, doszło do pożaru busa. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Poznania. Chodzi o kilometr 32. Jeszcze jedna informacja z ekspresowej ósemki, ale z Warszawy, czyli z północnej obwodnicy miasta. Pomiędzy węzłami Głębocka a Łabiszyńska doszło do wypadku auta osobowego, samochodu dostawczego i motocykla. Na 18 kilometrze zablokowany jest lewy, a także środkowy pas w

0: kierunku Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dawno, dawno temu, tak powinna zaczynać się ta opowieść, no przeróżne dziwne rzeczy przewoziliśmy w naszych samochodach. Fiat Cinquecento 700, dodatkowo jeszcze z gazem, 6 osób, jeszcze raz podkreślam, Cinquecento, 6 osób, dwa worki ziemniaków po 30 kg, dwa duże kije do zamiatania i cała masa innych rzeczy. Nie da się, wszystko się da. Trasa Gubin-Sulechów podczas studiów, dojazd do akademika. Pozdrawiam.
3: Ile dobrych placków ziemniaczanych wtedy było.

0: Ależ ładnie, naprawdę pięknie. Trzy minuty jeszcze zostały nam do godziny 10. Dagmara Kowalska i Piotr Kwilan już się pojawili na stanowisku. Dzień dobry, kochani.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dobrze was widzieć.
2: Również.
0: A ja z ogromną przyjemnością wrócę już jutro. Jutro też coś fajnego wykombinujemy od 6 do 10. A co?
3: No tak, jak w tym kasku tam, wiesz, będziesz myślał po drodze, to coś tam się
0: najlepiej się myśli podczas jazdy motocyklem.
3: Oczywiście.
0: To jest najlepsza forma wietrzenia głowy i wtedy do głowy przychodzą najlepsze pomysły.
3: Tylko jak to zapisać?
0: Jakby tu masz taki guzik, wciskasz i dyktujesz, więc to się nagrywa. No to jakoś to ogarniemy. No to w takim razie Dagmara i Piotrek zapraszają po godzinie 10. Będą z wami, będą
3: tak,
0: dobrze grać.
3: Zobacz,
0: i będą dobrze
3: jest,
0: gadać. A ty się odezwiesz, bo
2: ja
0: wychodzi na to, że
2: tylko powiedzieć,
0: jesteś.
2: Że jesteśmy dobra. Po prostu zadowoleni, że za chwilę wszyscy wejdą na nasz pokład, bo ruszamy w trasę, moi drodzy, a oprócz tego ciekawi jesteśmy różnych tematów, bo zawsze coś się wywiąże.
0: Ale najlepsze jest to, że bez biletu za dara można.

0: Moi drodzy, minęła godzina 10. Czas sprawdzić, jaka będzie aura. Będzie chyba całkiem przyjemna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Środa zapowiada się zdecydowanie spokojniej niż w ciągu ostatnich dni. W większości kraju od rana jest sporo słońca i właśnie taka pogoda będzie dominowała przez większą część dnia. Tylko na północnym wschodzie chmur będzie nieco więcej i tam miejscami może przelotnie, choć raczej słabo popadać.
2: Dla kierowców to jest bardzo dobra wiadomość, bo na większości tras warunki będą bardzo dobre. Nie zapowiadają się gwałtowne zmiany pogody ani burze, które w ostatnich dniach potrafiły mocno komplikować podróże.
0: Temperatura również będzie zachęcać do wyjazdów. Na północnym wschodzie około 20-21 stopni, w centrum mniej więcej 25, a najcieplej na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Tam po południu termometry pokażą nawet 29 stopni.
2: Wiatr będzie słaby, jedynie nad morzem, chwilami bardziej odczuwalnym. To oznacza, że pogoda nie powinna sprawiać większych niespodzianek ani kierowcom, ani wszystkim, którzy planują dziś spędzić czas na świeżym powietrzu.
0: A jeśli wybieracie się w dłuższą trasę, to właśnie dziś warunki będą zdecydowanie spokojniejsze niż jeszcze na początku tygodnia. Warto jedynie pamiętać, że na północnym wschodzie może na krótko pojawić się deszcz, ale będzie to raczej lokalny i niewielki opad.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja tak patrzę.

0: patrzę, co tu się dzieje na tej naszej mapie.
1: No, Dagmara, i co zobaczyłaś?
0: Na razie jeszcze nic, bo mapy nie widzę.
1: No właśnie.
0: Ale jak jechałam do pracy, to było nieźle. W sensie dość ciepło. Chociaż kocyk by się przydał.
1: No właśnie, nie wiem jak wy, ale my zadowoleni z różnych powodów, ale myślę sobie, że ta pogoda rzeczywiście jest bardzo przyjemna. Dagmara w końcu, oho, tadam, eureka.
0: Wyczarowałam mapy, bo już wszystko widzę. Legnica 21,5, Gdańsk 16,6.
1: No to Rod Stewart na początek. Witamy się, dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: Czas najwyższy sprawdzić, co dzieje się na drogach. 11 minut po godzinie 10.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A zacznę od dobrej wiadomości, długo wyczekiwanej dobrej wiadomości z Zakopianki, z fragmentu podkrakowskiego, z Mogilan dokładnie, gdzie kilka godzin temu, jeszcze właściwie w nocy, doszło do wypadku na jezdni w kierunku Zakopanego. Chodzi o kilometr 679, gdzie zderzyły się dwie ciężarówki. Jezdnia była całkowicie, potem częściowo zablokowana w kierunku Zakopanego. W tej chwili już odblokowano wszystkie pasy i w kierunku Tatr jedzie się bez przeszkód, w Mogilanach tylko, bo na fragmencie podhalańskim, czyli no, w pobliżu Nowego Targu, Szaflar, chociażby Poronina, czy z samego Zakopanego, jest już zdecydowanie gorzej, inaczej. Tutaj korki i w kierunku Krakowa, i w kierunku Zakopanego, i to dosyć poważne korki, cały czas się utrzymują. Autostrada A4 pomiędzy węzłami Targowisko a Niepołomice jest częściowo zablokowana w kierunku

W kierunku Krakowa na kilometrze 439. Doszło tam do zderzenia auta osobowego i motocykla. Zablokowany jest tam lewy pas właśnie w kierunku stolicy Małopolski i tam także kilkukilometrowy zator się utrzymuje. Jedna osoba została ranna w wypadku auta osobowego, samochodu dostawczego i motocykla na ekspresowej ósemce w

0: możliwy, ale utrudniony, bo obserwujemy tam spory korek, pomimo że już właściwie poranne godziny szczytu za nami. Chodzi o kilometr 18, właśnie tam doszło do zdarzenia na ekspresowej 8. Jeszcze jedna trasa, obwodnica Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Kowale a Gdańsk-Szadułki. Na kilometrze 340 doszło do awarii ciężarówki i mamy tam blokadę jednego pasa w stronę Gdyni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt Polskie Radio PL.
5: To była reklama.
6: No i mamy naszą zagadkę dla was, moi drodzy. Mm-hmm. Czyli tak, my wam będziemy podawać podpowiedzi, a wy będziecie, mam nadzieję, zgadywać ochoczo, o co może chodzić. Proszę bardzo, muzyka. Tak? Zobaczymy, co będzie.
7: Bardzo
6: tak.
7: Ciekawa jestem, czy połączycie to coś z tą muzyką i pierwszą podpowiedzią.
6: Degmaro, jesteśmy w kościele chyba. Nie, jednak nie. Dobrze, pierwsza podpowiedź.
7: Jest małe i pilnuje porządku.
6: Mhm. Jest małe i pilnuje porządku. Co to może być? Nasza aplikacja oczywiście służy do komunikacji między innymi w tej sprawie. W sprawie zagadki tekstowo albo głosowo. Czekamy. 14:30 po godzinie 10:00 to jest Polskie Radio Kierowców.

0: moi drodzy, jest małe i pilnuje porządku. Taka jest pierwsza podpowiedź i Aga Krawcowa pisze do nas, że to chodzi o mały odkurzacz samochodowy.
1: Ej.
0: Nie,
1: ale bardzo fajna odpowiedź, bardzo mi się spodobała. Pomyślałam sobie, że to może pasować do pierwszej podpowiedzi i patrzę już na drugą, żeby zobaczyć, czy pasuje też do drugiej. Czekajcie, sekundeczka. No, mogłoby pasować.
0: No, jakby się uprzeć, to tak. Ale podajmy może drugą podpowiedź. Na co dzień prawie nikt nie zwraca na to uwagi. Mm-hmm. Takie są dwie podpowiedzi, czyli jest mała i pilnuje porządku. Na co dzień prawie nikt nie zwraca na to uwagi. O co może chodzić? Czekamy w naszej aplikacji.
1: A my tymczasem pytamy, co jest dzisiaj największym luksusem dla Polaków na wakacjach. Bo kiedyś to mogłoby się wydawać, że no, na przykład jakiś super hotel, taki z 5 gwiazdkami, basen i różnego rodzaju gadżety i dodatki do tego, najlepiej wszystko w cenie. A dzisiaj no, największym luksusem dla Polaków jest, żeby nikt niczego od nas nie chciał. I to mówię całkiem serio, bo z najnowszego barometru jednej z firm wynika, że numerem jeden na urlopie jest cisza i święty spokój. Tak odpowiedziała niemal 1/3 badanych, a zaraz za nimi bliskość natury, brak tłumów i daleko, daleko, daleko hotel o wysokim standardzie.
0: Tak, dopiero gdzieś dalej jest ten hotel. Widocznie 5 gwiazdek nie pomoże, jeśli sąsiad zza ściany postanowi ćwiczyć właśnie śpiewy, karaoke o 6 rano. No właśnie, nasi rodacy coraz częściej jadą na wakacje nie po to, żeby zaliczyć 20 atrakcji w 3 dni i wrócić bardziej zmęczeni niż przed wyjazdem,

0: Teraz liczy się coś znacznie cenniejszego, możliwość wyłączenia powiadomień, no i żeby było jak najmniej ludzi. Chociaż tych drugich nie zawsze się da wyłączyć.
1: I nie zawsze się da uniknąć, no niestety taka smutna prawda. Ale z drugiej strony, jak ma się odpowiednich ludzi obok, to wszystko działa. Słuchajcie, jest taki mały mychaczek. Oczywiście pieniądze. Ponad 1/5 badanych w tym badaniu, o którym wam dzisiaj opowiadamy, w ogóle nie planuje wyjazdu, a część ogranicza wakacyjne plany albo z nich rezygnuje, no bo koszty skutecznie studzą te nasze urlopowe marzenia. Za to ponad 1/3 Polaków planuje wyjazdy z dużym wyprzedzeniem, nie dlatego, że lubią po prostu wszystko mieć w Excelu wyliczone, tylko dlatego, że promocje lubią najbardziej.
0: A boimy się najbardziej na wakacjach nieprzewidzianych sytuacji. To wcale nie są atak meduzy czy rekina, tylko nieprzewidziane sytuacje, chociaż taki atak to też jest jakaś tam nieprzewidziana sytuacja. No i nieprzewidziane wydatki. Wszyscy pamiętamy paragony grozy, one są publikowane, więc czasami zdarza się tak, że gdzieś, kiedy jesteśmy w tych kurortach, czy to górskich, czy nadmorskich, to tam szaleństwo za rybę z frytkami naprawdę można zapłacić bardzo dużo.
1: Słuchaj, jak za jagodziankę można zapłacić 57 ziko, no to myślę, że naprawdę ryba może kosztować dużo więcej.
0: No właśnie, moi drodzy, czy wy także jesteście w tej grupie, która szuka świętego spokoju na wakacjach, czy na przykład zupełnie inne rzeczy was kręcą, chcecie odpocząć, naładować baterie w jakiś inny sposób, dajcie znać w naszej aplikacji i jednocześnie przypominamy wtorkowe podpowiedzi, jest małe i pilnuje porządku, na co dzień prawie nikt nie zwraca na to uwagi. O co może chodzić?

0: No tak, no właśnie chcieliśmy powiedzieć, że to słabo zgadywanie nam idzie. Prawda, Dagmaro? Czyż nie?
1: Słyszę cię, ale właśnie próbuję przetworzyć to, co przed chwilą mi powiedziałeś.
0: Poza anteną, tak? Dagmaro, nie wspominamy teraz o tym, co powiedziałem, bo niech to pozostanie tajemnicą. Ale zresztą tajemnicę dzisiaj będziemy rozwiązywać. Ale zanim to wszystko, to najpierw Kuba Domoracki, bo jesteśmy w lekkim niedoczasie albo w doczasie właśnie aż za bardzo. Sprawdźmy, co na drogach, szybko.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Cały czas utrudnienia utrzymują się na trasach małopolskich, na A4 zwłaszcza, gdzie obserwujemy kilkukilometrowy korek pomiędzy węzłami Targowisko a Niepołomice w kierunku Krakowa. Właściwie ten korek jeszcze przed Targowiskiem się zaczyna. Ten fragment ewentualnie można omijać starą czwórką, a zatem krajową 94 i można już na wysokości Bochni właśnie zjechać

0: z autostrady, by uniknąć tego korka, no dosyć poważnego korka. On nie wziął się z niczego pomiędzy targowiskiem a Niepołomicami właśnie. Na kilometrze 439 doszło do zderzenia auta osobowego i motocykla. Mamy tam częściową blokadę w kierunku Krakowa. Na ekspresowej 8 w Warszawie pomiędzy węzłami Głębocka a Łobiszyńska trasa jest częściowo zablokowana w kierunku Poznania. Tutaj z kolei na kilometrze 18 doszło do wypadku auta osobowego, samochodu dostawczego i motocykla. I tam także mamy spory korek. Na ekspresowej 5 w województwie kujawsko-pomorskim doszło do pożaru busa. Pomiędzy węzłami Pruszcz a Trzeciewiec na kilometrze 32 zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. I jeszcze jedna trasa w naszym kraju. Jedna zakorkowana. Oczywiście tych zakorkowanych tras jest zdecydowanie więcej, ale ja wspomnę o obwodnicy Trójmiasta. Pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Kowale, a Gdańsk Szadułki. Zdecydowanie wolniej jedzie się w kierunku Gdyni. W związku z awarią ciężarówki na kilometrze 340 zablokowany jest jeden pas w stronę północnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Uwaga kierowcy, to post policji w Siedlcach. Droga wojewódzka numer 698 w kierunku Mordów na wysokości miejscowości Wyczółki jest całkowicie zablokowana. Doszło tam do zdarzenia drogowego z udziałem busa przewożącego pasażerów i samochodu osobowego. Trzy osoby z obrażeniami zostały przewiezione do szpitala. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, moi drodzy. To tak, to informacja od naszego słuchacza.
3: Tak, a my prosimy o to, żebyście brali udział w naszej zagadce. My przypominamy podpowiedzi. Było już ich dwie właściwie i w sumie możemy podrzucić też trzecią. Można bez tego jechać, ale lepiej, żeby było.
2: Tak, to jest trzecia podpowiedź. Słuchajmy, posłuchajmy naszego słuchacza, który próbuje odgadnąć.
4: Może chodzi o taki mały notesik, terminarz, w którym sobie zapisujemy różne sprawy, które musimy wykonać. Pozdrawiam, Krzysztof z Kugi.
2: No tak, notesik, nie chodzi o notesik, jest mały i pilnuje porządku, na co dzień prawie nikt nie zwraca na to uwagi, można bez tego jechać, ale lepiej, żeby było. No mógłby być notesik, ale nie chodzi o to, pytanie o co może chodzić, czekamy w naszej aplikacji.

0: No właśnie, a propos odpoczynku, czego wam do tego odpoczynku potrzeba? Jakie warunki powinny zostać spełnione, żebyście skutecznie odpoczęli na wakacjach? Dla niektórych to jest wysiłek fizyczny, dla niektórych to może być także wycieczka wysokogórska, a dla innych, jak słyszeliśmy, święty spokój.
1: Mm-hmm. Chcesz dobrze odpocząć i być zdrowym człowiekiem, spędzaj wakacje tylko z PRK. Pozdrawiam, Wojtek Stigłana.
0: Bardzo nam miło. Dla mnie na wakacjach najważniejszy jest czas spędzony z rodziną, bez pośpiechu, dobra kuchnia, piękna pogoda, plaża w pobliżu, zwiedzania z umiarem. Właśnie wracam z urlopu we Włoszech, cały czas w towarzystwie najlepszego Radia PRK. Pozdrawiamy Anię i bardzo nam miło również. Jeśli chodzi o zgadywanie, no to, moi drodzy, no właśnie.
1: Czy chodzi o wycieraczki samochodowe, pyta Mateusz z Białegomana. Nie, dzisiaj nie chodzi o wycieraczki, a jeśli nie o wycieraczki, to chodzi o apteczkę. Mateusz z Białegomana raz jeszcze nie. Też nie o apteczkę. Chodzi, chociaż warto ją mieć na pokładzie swojego samochodu, nie?
0: No tak, no to posłuchajmy jeszcze.
2: Cześć, Krzysztof z Kia City. Czy chodzi o wskaźnik prędkości? Pozdrawiam, hej.
0: Hej, nie chodzi o wskaźnik prędkości, więc Dagmaro, ja uważam, że to jest dobry czas, żeby podać kolejną podpowiedź.
1: No, myślę, że to jest bardzo dobry moment. Czyli mamy tak, jest małe i pilnuje porządku. Jest naprawdę małe i nie widać tego zza kierownicy, to tylko dodam jeszcze.
0: Dagmara.
1: No, nic nie mówiłam przecież. Na co dzień prawie nikt nie zwraca na to uwagi. Można bez tego jechać, ale lepiej, żeby to było. Mhm. No, bezpieczniej wtedy jest i lubi być dobrze dokręcona.
0: No, no to jedziemy.

0: Za 10 minut godzina 12, czas sprawdzić, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradzie A2 w województwie łódzkim ciężarówka wywróciła się na jezdnię na węźle Skierniewice. Mamy informację, że do tego zdarzenia doszło na kilometrze 397 i autostrada w kierunku Warszawy została całkowicie zablokowana. Na ekspresowej 8 w Warszawie, już wspomnianej, cały czas utrudnienia utrzymują się pomiędzy węzłami Głębocka a Łabiszyńska, gdzie na kilometrze 18 doszło do wypadku auta osobowego, samochodu dostawczego i motocykla. Zablokowane są tam dwa pasy w kierunku Poznania i chyba nie muszę dodawać, że cały czas obserwujemy tam spory korek. No ale może dodam, korek liczy w tej chwili ponad 3 km i zaczyna się mniej więcej na wysokości węzła Marki. Na drodze wojewódzkiej numer 698 pomiędzy Siedlcami a Łosicami w miejscowości Wyczółki doszło do wypadku autokaru i samochodu osobowego. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u i 3 osoby zostały tam ranne. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Jeszcze wspomnę o dwóch trasach. Krajowa 9 pomiędzy Tarnobrzegiem a Rzeszowem w miejscowości Majdan Królewski nie jest już zablokowana. Na kilometrze 148 nad ranem doszło tam do wypadku motoroweru i samochodu osobowego i mieliśmy tam częściową blokadę. W tej chwili jezdnia jest już odblokowana. To jest jedna informacja, taka właściwie dobra. A druga to A4 w województwie małopolskim, gdzie już powoli powinny się kończyć problemy pomiędzy Targowiskiem a Niepołomicami w kierunku Krakowa, gdzie wcześniej doszło do zdarzenia auta osobowego i motocykla.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jest mały i pilnuje porządku.

0: Na co dzień prawie nikt nie zwraca na to uwagi. Można bez tego jechać, ale lepiej, żeby było. Lubi być, no właśnie, dobrze dokręcona. Słuchamy.
1: Witam. Chodzi o tablicę rejestracyjną. Pozdrawiam, Mariusz ze Skody.
2: Dzień dobry. Czy tutaj Paweł z Poznania. Czy chodzi o rejestrację samochodową? Pozdrawiam.
3: Ta też dobrze by było, żeby była dobrze dokręcona, bo czasem zdarza się, że znika nam z pola widzenia. Niedobrze. Musimy być oznaczeni na drodze. Nie, ale nie chodzi nam o numer rejestracyjny. Jest jeszcze kilka elementów, które powinniśmy dokręcać. Nie przekręcać, ale dokręcać.
0: No w samochodzie to jest ich bardzo dużo, więc podajemy jeszcze kolejną podpowiedź. Nie uszczelnia całego układu, ale pomaga go chronić.

0: zegarze minęła godzina 11. Czas sprawdzić, jaka będzie pogoda, a źle nie jest na pewno.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy potwierdzenie, że jest lepiej niż w ciągu ostatnich kilku dni. Większa stabilność, sporo słońca dzisiaj w całym kraju, niewielka ilość chmur. Jedynie mieszkańcy i kierowcy podróżujący przez północno-wschodnią Polskę mogą od czasu do czasu trafić na więcej chmur i krótki przelotny deszcz.
2: Ja ten przelotny deszcz widzę w tej chwili w okolicach Mazur i Suwałk. Delikatnie tam pada i rzeczywiście w sumie można powiedzieć, że widoczność jest dobra, nawierzchnia w większości regionów sucha, a pogoda zmienia się, ale nie już tak gwałtownie jak ostatnio.
0: Tak, poza tym aura sprzyja podróżowaniu, widoczność jest dobra, nawierzchnia w większości regionów sucha, a pogoda nie zmienia się już tak gwałtownie jak w poprzednich dniach. Coraz wyraźniej czuć również wzrost temperatury. W zachodniej części kraju zbliża się ona do 30 stopni, w centrum będzie około 25, a najchłodniej pozostanie na północnym wschodzie oraz miejscami w rejonach podgórskich.
2: Czyli to jest bardzo dobry dzień na dalsze wyjazdy, ale pamiętajmy, że i przy takiej temperaturze, i przy takiej pogodzie wnętrze samochodu bardzo szybko się rozgrzewa i nawet krótki postój na słońcu potrafi zrobić dużą różnicę. Dobrze mieć przy sobie i trochę wody, i schłodzony samochód, ale poprawnie, nie za niska temperatura.
0: Jeżeli spojrzymy na

0: Na drugą część dnia większych zmian nie będzie. Nadal najwięcej słońca na zachodzie i południowym zachodzie, a jedynie na północnym wschodzie pozostanie ten region z większą ilością chmur. 11:02. Jedziemy dalej.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: 23,5 stopnia w Legnicy jest najcieplej, a najchłodniej w Elblągu 17, no i prawie 6 stopni na termometrach. W Warszawie 21,5.
0: Jest małe i pilnuje porządku. Na co dzień prawie nikt nie zwraca na to uwagi. Można bez tego jechać, ale lepiej, żeby było. Lubi być dobrze dokręcona. Słuchamy.
3: Witam, Sławek ze Spintera. Czy to jest może korek wlewu paliwa? Pozdrawiam.
4: A może chodzi o korek wlewu oleju? Pilnuję porządku, bo jak odkręcony, to bałagan total. Tomek CRX.
0: Nie chodzi o te elementy, ani o korek wlewu oleju, ani wlewu paliwa. Kolejna podpowiedź. Nie kosztuje wiele, ale potrafi oszczędzić kłopotów. W zasadzie to są bardzo, bardzo małe pieniądze. No i tyle.
2: Chyba, że jedziesz naprawdę super luksusowym samochodem, to nawet ta część jest bardzo droga.
0: Czekamy na wiadomości od was.

0: na miejscu pojawiła się Emilia Kleszczewska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam
2: Chyba jednak
1: was.
2: Była kolacja.
1: A tak, tylko sobie dorzucam.
2: Okay. Śniadanie na pewno było, bo to widać i to, co się dzieje na drogach, też widać, że Emilka ma opanowane.
1: No mam nadzieję.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A rzeczywiście tak, Mara. Śniadanie było dosłownie przed sekundą nawet. A jeżeli chodzi o trasy, to mam oczywiście jeszcze informacje od naszego Kuby. Na autostradzie A2 w Skierniewicach, czyli w województwie łódzkim, na 397 kilometrze samochód ciężarowy wywrócił się na jezdnię. No i mamy blokadę w stronę Warszawy. Tam teraz nie można przejechać autostradą A2. Kolejna wiadomość z ekspresowej 8 węzeł Głębocka do węzła Łabiszyńska. 18 kilometr. Jedna osoba została ranna po tym, jak samochód osobowy zderzył się z dostawczakiem i z motocyklem. Zablokowany jest lewy i środkowy pas ruchu w kierunku Poznania i tam rzeczywiście jest korek. Uwaga na drodze wojewódzkiej numer 698 na Mazowszu pomiędzy Siedlcami i Łosicami w miejscowości Wyczółki. Tam doszło do wypadku autokaru i samochodu osobowego. 3 osoby zostały ranne, no i na miejscu lądował też śmigłowiec LPR-u. Dlatego droga jest zablokowana i rzeczywiście tą drogą wojewódzką 698 przez najbliższy czas na pewno nie przejedziecie. To nie wszystko. Kolejna ekspresówka S5 i akurat województwo kujawsko-pomorskie od węzła Pruszcz do węzła Trzeciewiec, 32 kilometr. Tam palił się bus. Zablokowany jest cały czas jeden pas w kierunku Poznania. Także to już kolejna blokada w kierunku Poznania. No i Zakopianka mamy na Podhalu korek, a autostrada A1. Są też fragmenty remontowane w pobliżu węzłów Warlubie, Kopytkowo i Pelplin. Tam duże spowolnienia. I na koniec jeszcze informacja, gdzie już utrudnień nie ma. Droga krajowa numer 9 na Podkarpaciu, Tarnobrzeg, Rzeszów oraz autostrada A4, targowisko Niepołomice na wysokości miejscowości Staniątki. To województwo małopolskie i 439 kilometr.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No tak, my was pytamy o coś, co jest niewielkie w tym naszym samochodzie i coś, co warto mieć dokręcone i podpowiadamy na wszelki możliwy sposób i na przykład pojawia się odpowiedź, czy to jest uszczelka pod głowicą.
0: Także mamy kołpak od Direxa, organizer na przedmioty od Kazimierza. Kołpak. Czy chodzi o pokrywę silnika, maskę Mateusz, korek wlewu paliwa, jeśli nie wycieraczki, to apteczka, pisze Mateusz z Białego Mana, ale mamy jeszcze wiadomość głosową. Czy to

0: Może śruba do dokręcania kół? Pozdrawiam Kasia z Kijanki.
1: Nie, nie chodzi o śrubę.
2: Ale...
1: Dagmara, jesteśmy już, można powiedzieć, bardzo blisko dobrej odpowiedzi.
2: Właśnie to chciałam powiedzieć.
1: Tak, nie kosztuje wiele, ale potrafi oszczędzić kłopotów. Dagmara dodała, że w drogich samochodach to też może swoje kosztować. Mm-hmm. Kolejna podpowiedź jest następująca. Jest niewielki

0: Teraz, moi drodzy, zaglądamy do bagażnika i zaczynamy rozmowę o tym, no właśnie o czym?
1: Co leży tam od miesięcy, a może nawet od lat, chociaż doskonale wiecie, że już dawno powinno zniknąć.
0: Opakowanie popłynie do spryskiwaczy, ręka do góry, to ja akurat. I żeby nie było, że tam już w tym opakowaniu nic nie ma, bo jest odrobina. To tak jak mleko w lodówce i tam już na dnie cokolwiek. Może coś jeszcze uda się wlać na przykład do kubka z kawą, ale mamy także opcję płynu do spryskiwaczy, zużytych wycieraczek, karton po zakupach, to oczywiście są przykłady.
1: Butelki, a może buty. Butelki plastikowe. Wypiję. Nie wyrzucasz,
0: zbierasz.
1: Chcesz oddać. Tak. No takie mamy prawo. Więc chcesz być w ramach. No i tak wozisz. I tam ci się przewala w tym bagażniku. Z lewej na prawą, z prawej na lewą.
0: Każdy ma w bagażniku taki eksponat, którego jakoś nie możemy się pozbyć. Pytanie, co u was zalega najdłużej i dlaczego wciąż jeździ z wami w podróży za jeden uśmiech. Czekamy na komentarze w tej sprawie w naszej aplikacji. Jeśli chodzi o zagadkę, cały czas nierozwiązana, moi drodzy. Cały czas nierozwiązana. I mamy tak. Jest małe i pilnuje porządku. Na co dzień prawie nikt nie zwraca na to uwagi. Można bez tego jechać, ale lepiej, żeby było. Lubi być dobrze dokręcona, nie uszczelnia całego układu, ale pomaga go chronić. Nie kosztuje wiele, ale potrafi oszczędzić kłopotów. Posłuchajmy.
2: Wydaje mi się, że chodzi na pewno już o maszynkę, czyli tak zwany wentyl, która trzyma powietrze w kole. Pozdrawiam, Tomek CRX.
1: Każde koło ma swojego małego strażnika. Jest niewielkie i łatwo to zgubić. No, ja myślę, że to jest wentyl od koła. Beata napisała.
0: No nie.
1: Zagadka to korek wentyla w kole. Marcin. A może chodzi o żarówkę?
0: Powiedziałaś jedną rzecz, tak? Powiedziałaś o przed chwilą...
1: Wentylu kole.
0: Aha, no dobrze. No to zgadujemy dalej, bo to nie chodzi o wentyl, ale jesteśmy już bardzo, bardzo, bardzo blisko.

0: Emilia Kraszewska na miejscu. Sprawdźmy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaglądamy na drogi, ale też mamy wiadomości od Was.
3: Droga 726, Rawa Mazowiecka Rzeczyca, miejscowość Matyldów. Wypadek, śmigło, 3 osoby poszkodowane, droga zablokowana.
2: Dziękujemy za wiadomości. To nie wszystko, bo też jest kolejna informacja od naszego słuchacza, że na 37 kilometrze na S3 pali się bus. Wszystko stoi korek 3 kilometry w kierunku Gorzowa. To wiadomość właśnie od słuchaczy, ale potwierdzamy to, jeżeli chodzi o wiadomości od służby. S3 dokładniej jest to węzeł Pyrzyce do węzła Myślibórz w pobliżu miejscowości Krzemlin. 37 kilometr, tak jak pisał nasz słuchacz, trwa akcja gaśnicza samochodu dostawczego. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego i to utrudnienie od godziny 10 będzie do godziny jeszcze 13. Jeżeli chodzi też o wasze wiadomości, autostrada A2 w stronę Warszawy jest już przejezdna, jedynie zjazd na Skierniewice jest zablokowany. Tam już nasza słuchaczka przejechała, także dziękujemy i już wiemy, że autostrada A2 jest częściowo czysta i można nią jechać. S8, węzeł Głębocka do węzła Marywilska, czyli sama Warszawa, 18 kilometr. Tam już nie ma utrudnień. Dostaliśmy informację od służb, że został odblokowany przejazd, a przypomnijmy, tam doszło do zderzenia się samochodu osobowego, dostawczego i motocykla. Na szczęście nie było rannych, ale zablokowany był lewy i środkowy pas w kierunku Poznania. Na koniec jeszcze informacja o drodze krajowej numer 9. Tam także już bez utrudnień Majdan Królewski, 147 km między Tarnobrzegiem i Kolbuszową. Tam zderzył się samochód osobowy z motorowerem. Jedna osoba została ranna i prowadzeni byli jednym pasem naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A propos naszej zagadki, to zgadywanie cały czas trwa, moi drodzy. Jest małe i pilnuje porządku. Na co dzień prawie nikt nie zwraca na to uwagi. Można bez tego jechać, ale lepiej, żeby było po prostu. Lubi dobrze być przykręcone. Nie uszczelnia całego układu, ale pomaga go chronić. Słuchamy.
4: Witam, witam, moje rdyjko. Mi się tak wydaje, że to będzie, chociaż teraz dopiero was włączyłem, tak słuchałem, ale mi się wydaje, że to będzie albo ciężarek może od wyważania, jeżeli jest małe, jest przy kole, bądź, co jeszcze możemy zgubić, bądź kołpak, ale nie jestem pewny na 100%, zobaczymy, czy trafiłem. Jak trafiłem, to dobrze, a jak nie, to będziemy próbować dalej. Dzięki, pozdrawiam, Wojtek Zman.
0: Wojtku, no to próbujemy dalej. Podaję kolejne podpowiedzi. Nie kosztuje wiele, ale potrafi oszczędzić kłopotów. Jest niewielkie i łatwo to zgubić. I już ostatnia podpowiedź. Każde

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: 21 minut do godziny 12. Moi drodzy, jeśli chodzi o naszą zagadkę, to już naprawdę zaczynają się pojawiać dobre podpowiedzi, ale mam nadzieję, że jak najwięcej z was zgadnie, o co mogło dzisiaj chodzić. Było trochę tych rzeczywiście podpowiedzi. Słuchamy.
1: Nocą wchodzę na dach, zaimponować świat.
0: A, to miało być to, ale nie będzie, więc będzie coś zupełnie innego, bo to miała być teraz nie piosenka, tylko miała być, mam nadzieję, że teraz zagra.
2: A może chodzi o czujnik ciśnienia opon, Mariusz ze Skody.
0: Czujnik ciśnienia opon od Mariusza ze Skody. Nie chodzi o to. Mamy jeszcze jedną odpowiedź.
3: Witam jeszcze raz, Wojtek Zmana. No, teraz panie redaktorze, tutaj po tej podpowiedzi mi się wydaje, że to będzie czujnik ciśnienia w kole, który jest strażnikiem, bo w sumie pilnuje naszego ciśnienia w kole. Jeżeli jest mało, to daje informację na komputer, że trzeba podjechać i dopompować koło. Tak sądzę. Zobaczymy, czy trafiłem. Wojtek Zmana, jeszcze raz pozdrawiam serdecznie.
0: No tak, każde koło ma swojego małego strażnika, jest niewielkie i łatwo to zgubić, nie kosztuje wiele, ale potrafi oszczędzić kłopotów, nie uszczelnia całego układu, ale pomaga go chronić, lubi być dobrze dokręcona. To już ostatnia szansa, żeby odgadnąć, moi drodzy. 19 minut do godziny 12, nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji.

0: No tak, i mamy 10 minut do godziny 12. To jest Polskie Radio Kierowców. Emilia na miejscu. Trochę się dzieje na tych naszych drogach, co?
1: Troszeczkę tak, tutaj nam się korkują, zwłaszcza te trasy do Warszawy. W Krakowie jest dużo, no ale to tak jak zawsze przed południem. Zwłaszcza co dzisiaj już praktycznie chyba wszyscy wyjeżdżają na wakacje, bo środa, może ktoś zrobi sobie długi weekend. Może dlatego te korki?
0: No to już mamy przyczynę naprawdę. No, Emilia, ty jak wymyślisz, to od razu wiadomo.
1: Ja wiem.
0: Sprawdźmy szczegóły.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No może ktoś sobie chce zrobić długi weekend w wakacje. Dobrze, moi drodzy. Zakończyły się utrudnienia na S5. Węzeł Pruszcz do węzła Trzciewiec w miejscowości Zbrachlin w województwie kujawsko-pomorskim na 32 kilometrze. Palił się bus. Nie było osób rannych, ale zablokowany był prawy pas do Poznania i można było przejechać tylko jednym z nich. Od 9.20 mieliśmy te utrudnienia. Tam już służby zakończyły pracę. Jest aktualizacja S3. Węzeł Pyrzyce do węzła Myślibórz w miejscowości Krzemlin. Na 37 kilometrze odblokowano już jeden pas jezdni, ale właśnie tam jeszcze niedawno trwała akcja gaszenia samochodu dostawczego. Zablokowana była też jezdnia. Cały czas jest w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego, ale wiemy, że no właśnie odblokowany jest ten jeden pas, także do Gorzowa jakoś można już jechać. Jeżeli chodzi o S8, to w Warszawie odblokowany mamy węzeł Głębocka do węzła Marywilska. Tam na 18 kilometrze zderzył się samochód osobowy, samochód dostawczy i motocykl. Zablokowany był lewy i środkowy pas, także do Poznania. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje na trasach, to zaglądamy sobie do Krakowa właśnie, bo tutaj sporo aut jest na autostradowej czwórce w kierunku Rzeszowa czy Tarnowa. Spory korek na węźle w Balicach. Wcale nie lepsza sytuacja jest właśnie na tych trasach pod Warszawą, czyli jeżeli chodzi o, już mówię, którą trasę, o trasę, którą jedziecie sobie do Warszawy z Łodzi, autostrada A2, a dokładniej na wysokości Brwinowa. Tam mamy korek. Jeżeli chodzi o Garwolin, S17 też nam się delikatnie korkuje w stronę Warszawy. No i jeżeli z Warszawy wyjeżdżacie, Wola Rasztowska, S8 w kierunku Białegostoku, tam trwają cały czas prace drogowe i korek ma już ponad 3 kilometry.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 8 minut będzie godzina 12, po godzinie 12 rozwiążemy sobie absolutnie zagadkę, ale przyszła jeszcze jedna odpowiedź, posłuchajmy.
3: Witam, ja w sprawie konkursu. Czy to chodzi o grot anteny radiowej? Pozdrawiam, Sławek.
0: Sławku, piękny głos i chcielibyśmy bardzo, żeby to była dobra odpowiedź, ale nie jest. Co dzisiaj jest rozwiązaniem naszej zagadki, to okaże się po godzinie 12, moi drodzy. A teraz słuchamy sobie całkiem przyjemnej muzyki.

0: Na zegarze zbliża się godzina 12, a to jest Polskie Radio Kierowców. Czas sprawdzić najnowszą prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Południe przynosi naprawdę przyjemną, letnią aurę w niemal całej Polsce. Na zachodzie i południowym zachodzie dzisiaj nawet 29 stopni, w centrum około 25, a nieco chłodniej będzie jedynie na północnym wschodzie. Jeśli ktoś planuje popołudniowy wyjazd, to dziś pogoda będzie zdecydowanie sprzyjała podróżom. Większość tras pozostanie sucha, a większych utrudnień związanych z aurą praktycznie nie będzie. Jedynie na północnym wschodzie nadal może pojawić się więcej chmur i tam krótki deszcz, ale będą to raczej lokalne epizody. W pozostałych regionach dnia dzień ten upłynie pod znakiem słońca i spokojnej letniej pogody. Wieczorem chmur będzie jeszcze mniej, a noc zapowiada się spokojnie. Trzeba jedynie uważać, jeżeli będziecie podróżować bardzo wcześnie rano na północy i północnym wschodzie kraju. Tam lokalnie mogą pojawić się krótkotrwałe mgły. Noc będzie ciepła z temperaturą około 14 stopni na wschodzie do 18 na zachodzie i nad morzem. To będzie dobra okazja, żeby przewietrzyć mieszkanie po cieplejszym dniu, a dla kierowców oznacza spokojny wieczór i poranek bez większych pogodowych niespodzianek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak, rozwiążemy zagadkę, ale najpierw posłuchamy sobie Coco Jumbo.

0: Absolutnie może być coś na rzeczy, jeśli chodzi o to, o czym ty mówiłaś wcześniej, Emilia, że pogoda sprzyja wyjazdom, więc może rzeczywiście część osób podjęło taką decyzję, żeby ruszyć w trasę i na przykład nad Bałtyk jadą.
1: Czyli jednak miałam rację.
0: Mogłaś mieć częściowo rację, że w związku z tym także panuje nieco większy ruch. A jeśli chodzi o utrudnienia, to sprawdzamy, gdzie występują.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i właśnie, pozostając przy tych wakacjach, zajrzymy sobie na ekspresową szóstkę, bo tam jest naprawdę dość spory korek, który już jest zresztą od dłuższego czasu, ale dawno nie mówiliśmy o tych utrudnieniach. Tam właśnie ten korek 5 km już ma w kierunku Gdyni, a dokładniej tworzy on się przed samym Gdańskiem, za węzłem Gdańsk Południe. To oczywiście też na wysokości Borkowa czy Straszyna, jeżeli chcecie dokładniej wiedzieć, jaki to odcinek. Jeżeli chodzi o informacje, co tam się stało, 340 km, zepsuła się ciężarówka i zablokowany jest jeden pas do wspomnianej już Gdyni. A jeżeli chodzi o pozostałe części naszego kraju i może jeszcze cały czas to pomoże, droga krajowa numer 89, tam też mamy spory korek do centrum Gdańska, też jest częściowa blokada tejże drogi krajowej numer 89. I to nie wszystko. Jeszcze tutaj mamy utrudnienia na drodze krajowej numer 91 Gdańsk-Orunia. I dobrze, kończymy już z tym Pomorzem. Jeżeli dojeżdżacie natomiast do Gdańska przez województwo kujawsko-pomorskie na przykład, to przypominamy, że spory korek jest na wysokości Rulewa i w Warlubiu, czyli autostrada A1. Tam trwają prace służby, no i te korki tworzą się tak naprawdę cały czas. To nie wszystko. Podobna sytuacja jest w miejscowości Kierwałt, czyli kolejny odcinek autostrady A1. No i przypominamy, że cały czas mamy spore utrudnienia w drodze z Wrocławia do Katowic. To autostradowa czwórka na wysokości miejscowości Brzezimierz, gdzie też trwają prace służby. To nie wszystko. Kolejny odcinek autostradowej czwórki na wysokości miejscowości Niemodlin. I tam korek jest niedługi, ma on mniej więcej kilometr. Na koniec dosłownie krótka przypominajka. Autostrada A4 zakorkowana jest w kierunku Rzeszowa. To oczywiście obwodnica Krakowa i spory ruch jest na ekspresowej 8 za Warszawą na wysokości Woli Rasztowskiej w kierunku Białegostoku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli jesteście świadkami utrudnień, to także czekamy na informacje od was w naszej aplikacji. A propos zagadki, cześć Piotrze, czy chodzi o szpilkę? Śrubę, za pomocą której przykręcone jest koło w samochodzie. Pozdrawiam z Torunia. Przesyła te pozdrowienia Łukasz z Czarnej Skali. Za moment dowiemy się, o co chodziło w dzisiejszej zagadce.

0: Firan przesuwa uparcie czas do przodu o godzinę. Mamy po 11.40 tam 3 w tym momencie, a nie po 12.43.
1: No to wyrównaliśmy rachunki, ale bardzo dziękuję. Teraz aktualnie 19 minut po godzinie 12. Mogło tak być rzeczywiście, że gdzieś tam ta godzina umknęła, albo dodaliśmy sobie. Czasami tak bywa, moi drodzy, ale umówmy się, że szczęśliwi czasu nie liczą. Jednak czas jest ważny w radiu, więc 19.5 teraz po 12. I czas teraz także rozwiązać naszą zagadkę. Pozdrawiamy naszego słuchacza i mam nadzieję, że zaraz popłyną pozdrowienia także do innych, którzy brali czynny udział dzisiaj w zgadywaniu. Jest małe i pilnuje porządku. Na co dzień prawie nikt nie zwraca na to uwagi. Można bez tego jechać, ale lepiej, żeby było. Lubi być dobrze dokręcona, nie uszczelnia całego układu, nie kosztuje wiele, jest niewielka i łatwo to zgubić. Każde koło ma swojego małego strażnika. I była jeszcze niepublikowana do tej pory podpowiedź. Zakręca się to ręką. Słuchamy waszych odpowiedzi.
2: Dzień dobry. Prawdopodobnie to będzie kapturek nakręcany na wentyl.
3: Prawdopodobnie to chodzi o zakrętkę na wentyl. Pozdrawiam, Karol z Kury.
4: Siemanko, jestem pierwszy, bo dopiero włączyłem przed podpowiedzią. No na pewno nie jestem pierwszy. Ale moim zdaniem to jest zaślepka do wentylka od koła. Tak sobie wymyśliłem. Maniek Swiesty to powiedział. Pozdrawiam was ze słonecznego Szczecina. 3 dni mam do urlopu, więc radość niezmierna. Najlepszego. Trzymajcie się, cześć.
0: Uszanowanie do konkursu, Witold. Czy to przypadkiem nie jest banalna czapeczka nakręcana na wentyl, chroniąca wentyl i maszynkę w środku? Pozdrawiam.
5: Witam, Marek z Reno. Ja bym obstawiał nakrętkę na wentyl. Pozdrawiam.
6: Kaperka, czyli nakrętka na wentyl. Pozdrawiam, Tomek Seri.
7: Hej, PRK. No chyba rozwiązaniem dzisiejszej zagadki nie jest tak mała część jak kapturek, nakrętka, zaślepka, wentyla. No chyba, że się mylę. Pozdrawiam, Darek.
1: I to jest, moi drodzy, dobra odpowiedź. Kapturek na wentyl, nakrętka, rozwiązanie. Ewa napisała taką wiadomość, Kamila z Daci także, Wiesiek z Kupięć, Krzysiek z Giżycka, Piotr z domu także tutaj tekstowo i wam także należą się brawa. Wszystko się zgadza. Mała, niepozorna rzecz. Trochę nam zajęło czasu, żeby odgadnąć, ale udało się, oczywiście. Już prawie 22 minuty po godzinie 12.

0: urlopem, czy już po?
1: Przed. Tak? I to dosłownie przed.
0: A, czyli dopiero włajasz-włajasz, tak? Będzie? No,
1: włajasz-włajasz będzie i to, ale nigdzie nie wyjeżdżam. Zostaję w naszej pięknej polskiej ojczyźnie północ.
0: No właśnie, pytanie, czy jest sens wtedy, kiedy jest ciepło i jest lato w Polsce, wyjeżdżać gdzieś za granicę? Ja już jakiś czas temu doszedłem do wniosku, że chyba jednak nie. Ciekaw jestem, jakie jest wasze zdanie.
1: A moje jesteś ciekawy?
0: No, oczywiście, Emilia.
1: Ja uważam tak samo jak ty.
0: No to widzisz, high five. No,
1: high
0: dobrze.
1: Five.
0: No dobrze, ruszamy na drogi, żeby sprawdzić, co i gdzie się dzieje i czekamy także na wasze komentarze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A nad morzem jesteście, także korzystacie właśnie z tej pięknej pogody, którą mamy aktualnie w Polsce. Karwia, Jastrzębia Góra, Chłapowo, Władysławowo, Chałupy. Tutaj wszędzie na drodze wojewódzkiej numer 215 jest rzeczywiście dość spory korek, a zwłaszcza jest tak chyba we Władysławowie, czyli przy rondzie imienia świętego Jana Pawła II. Tam mamy rzeczywiście najbardziej przewężoną tą trasę, ale też dalej, jeżeli na przykład jesteście w Jastarniej, czy Jurata, czy też sam Hel, no to też te utrudnienia są. I to oczywiście nie jest koniec. Jeżeli dojeżdżacie do Gdańska, a właśnie to robicie w tym momencie, bo mamy korek, to właśnie warto zwrócić uwagę na to, żeby nie wjeżdżać teraz na S6, jakoś ominąć ten wjazd do Krakowa innymi trasami, na przykład drogą krajową numer 91, chociaż ona też się korkuje, ale nieco mniej. Ale o S6, ona korkuje się głównie na węźle Gdańsk Południe i ten korek ma już ponad 4 km. Tam trwają prace służb, to jedno, a dwa, że tam jest zdarzenie drogowe, o czym też mówimy cały czas. Przypominam, co się tam dzieje, tylko znajdę szybciutko informację. Za chwilę ją znajdę, bo ona się gdzieś tak zawieruszyła. Ale dobrze, przejdziemy sobie do kolejnego województwa, kujawsko-pomorskie. Akurat, jeżeli jesteście na wysokości Grudziądza, Rulewo i Warlubie, a dalej miejscowość Pelplin, tam trwają prace służby, dlatego mamy te utrudnienia w kierunku Gdańska. Oraz tutaj trasa do Rzeszowa i przed Rzeszowem. S19 w obu kierunkach, czyli też w stronę Janowa Lubelskiego na przykład. Jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, ich tam nie ma. Takie przynajmniej podają nam informacje nasze mapy, ale warto przypomnieć, że tam też na miejscu działają służby i korek ma już w obu kierunkach ponad 3 km. Na koniec jeszcze dosłownie przypominajka z jednego odcinka. Jeżeli jesteście na wysokości Nowej Wsi, to tam też spotkają was utrudnienia na autostradzie A4. To jest ten odcinek, który prowadzi was do granicy państwa, którą jedziecie dalej do Drezna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przedmiot na gapę, no właśnie, jakoś nam ten temat umknął. Opakowanie popłynie do spryskiwaczy, zużyte wycieraczki, karton po zakupach, a może buty po zimowym wyjeździe. Każdy ma w bagażniku taki eksponat, którego jakoś nie można się pozbyć. Co u was zalega najdłużej i dlaczego wciąż z tym jeździcie? Czekamy także na komentarze w tej sprawie. 28 do 13.

0: Ja podobno dzisiaj pomyliłem czas, o czym wspomniał słuchacz. Nie wiem, czy ja się kiedyś przesłyszałem, ale któryś z redaktorów, nie wiem, czy nie Robert, fajnie przedstawił godzinę, na przykład 17 km po 13. Fajnie to brzmi, idealnie w PRK. Pozdrawiam, Tomek. Czyli teraz mamy 20 km do 13, moi drodzy, i jedziemy dalej. Jeśli chodzi o bieżące tematy, to pytałem o to, co jeździ z wami na gapę w bagażniku, o przedmioty zapomniane, albo takie, które kiedyś się mogą przydać, albo coś zupełnie bez sensu. Pytanie, czy to w ogóle możliwe, czy nie. Robimy taką listę rzeczy, które wozimy ze sobą w samochodzie, bo z jakiegoś powodu ich nie usuwamy, na przykład z bagażnika albo tylnego siedzenia. Słuchamy.
1: Dzień dobry, Tomek z Dużego. Co za skarby wozi u siebie w bagażniku, w prywatnym aucie? Tak, są to rolki, kask, komplet ochraniaczy. To jeździ ze mną cały czas, bo zimą czasami na rolkach też można pojeździć, jak gdzieś się wyjedzie, a jest sucho, nie jest nisko. Kolejny eksponat od prawie 2 tygodni, buty takie typowe na koncert rockowy, nie? Miałem okazję być w Łodzi i do tej pory też jeszcze nie są wyjęte. Podejrzewam, że przydadzą się na następny koncert. Pozdrawiam jego dnia wszystkim. Kierowców obok, tym, co na drodze są, nie?
0: Pozdrawiamy serdecznie. No właśnie, bo to tak jest, że zawsze może się przydać, a później, kiedy człowiek wszystko uporządkuje, to się okaże, że właśnie wtedy tego brakuje. Czekam na kolejne rzeczy, które wozicie ze sobą, ale pytaliśmy także o potencjał turystyczny naszego kraju i o to, czy warto wyjeżdżać wtedy, kiedy w Polsce jest ciepło.
2: Dzień dobry, szanowna redakcja i słuchacze. Oczywiście, że nie ma sensu, jak jest ciepło, wyjeżdżać z naszego pięknego kraju, bo jest tutaj tyle miejsc do zobaczenia. Takie proste przykłady. Mamy piękne Pieniny, przełom Dunaj. Nawet ostatnio tam byłem 2 czy 3 dni temu na wycieczce rowerowej. Mamy Podhale, mamy Tatry Zakopane, mamy Sudety, Karpacz. Idąc dalej, w czerwcu byłem nad morzem, kanał Ostrucko-Elbląski, na którym jest 5 pochylni, jedyna taka instalacja na świecie, gdzie statki pływają na wagony, na takie specjalne pomosty i po torach jadą pod górę, po trawie tak zwanej, statkiem po trawie, więc mamy bardzo dużo miejsc, których no po prostu u nas nie doceniamy, a jeździmy za granicę, chwalimy się, że jesteśmy na Malediwach, Seszelach, Zanzibarze, a tak naprawdę swojego nie znamy.
0: No i czas się skończył, ale dziękujemy za ten głos, czyli mamy kolejną osobę, która twierdzi, obok mnie i Emilii, że kiedy jest lato w Polsce, to nie warto wyjeżdżać, bo sporo atrakcji tutaj na miejscu. Ciekaw jestem, po której wy jesteście stronie, także w naszej aplikacji komentarze mile widziane.

0: No dobrze, tutaj widzę, że jeszcze w schowkach są różne rzeczy pochowane w samochodzie. Niektórzy od 18 lat wożą coś pamiątkowego z wesela. To nasz słuchacz, ale jeśli chodzi o sprawy takie bieżące, to parasol deszczowy na przykład nam się pojawił. Nie wyjmuję go, bo cóż, może się w każdej chwili przydać, to nasz słuchacz, ale jeśli chodzi o sprawy inne bieżące, to za 10 minut mamy 13. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja poprzednie wiadomości zaczęłam od autostrady OET ekspresowej 6, że tam są utrudnienia w województwie pomorskim. Nie podałam konkretnie, co tam się dzieje, także uzupełniamy. Awaria samochodu ciężarowego. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni. Od 10 te utrudnienia miały zakończyć się o 12, ale korek cały czas w Gdańsku. W drodze do Gdyni jeszcze jest. Jeżeli chodzi o jego długość, to sprawdzam już teraz. Niecały kilometr, także ta sytuacja się już zdecydowanie polepszyła. Miejmy nadzieję, że za niedługo do Gdyni sobie już na spokojnie przejedziecie. To oczywiście nie wszystkie informacje, które mamy od służb. Cały czas trwają prace na autostradzie A2 w Skierniewicach w województwie łódzkim na 397 kilometrze, chociaż nasza słuchaczka mówiła, że tam już można przejeżdżać bez większych problemów, ale służby jeszcze tam są. Pojazd ciężarowy wywrócił się na jezdni właśnie na węźle w Skierniewicach i zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Jeżeli chodzi o kolejny odcinek ekspresowa 5, to województwo kujawsko-pomorskie, węzeł Pruszcz do węzła Trzciewiec, miejscowość Zbrachlin, 32 kilometr, gdzie palił się bus. Nie było osób rannych, na szczęście, ale cały czas mamy tą blokadę w kierunku Poznania, no i też pod Poznaniem. Ten korek widzimy, ale on jest już naprawdę niewielki, tam już prawdopodobnie albo jedziecie, albo za chwilę pojedziecie. Jeżeli chodzi natomiast o południowe trasy, to przypominamy, że naprawdę spore utrudnienia są na S19 przed samym Rzeszowem, a także jeżeli kierujecie się w stronę Lublina. Zaczynają się te utrudnienia w Nienadówce, a kończą tak naprawdę przed samym węzłem, którym wjeżdżacie do Rzeszowa, to Rzeszów Wschód, ten węzeł. I tam trwają tylko prace drogowe. Nie mamy wiadomości, żeby coś komuś się stało, żeby była kolizja lub wypadek. Także najlepiej zjechać na drogi lokalne, jeżeli chcecie dojechać do miasta. Na przykład drogą wojewódzką numer 881 można omijać S19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
4: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam. Robert Kilen.
3: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
5: To była reklama.

0: No jest już mój ulubiony kolega z pracy.
1: Twój ulubiony Robert.
0: Tak, mój ulubiony Robert.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Robercie. Jak się dzisiaj masz?
2: Super. Ładna pogoda jest od samego dnia rana u nas. Muszę ci powiedzieć, że chyba lato wraca, oby na dłużej i oby nie było już takich, wiesz...
0: Anomalii.
2: Skoków, tak, skoków aury.
0: Moi drodzy, jeśli chodzi o popołudnie, to spędzicie je w wyjątkowo przyjemnych okolicznościach, na wysokich obrotach z Robertem, a jeśli chodzi o nas, to Dagmara gdzieś tam już wcześniej, nie wiem, co się z nią stało, ale pewnie wróci, jak to zwykle z Dagmarą, a ja wam mówię, do usłyszenia. Dzięki za dziś.

0: 13, a więc zaczynamy wysokie obroty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W najchłodniejszym miejscu w Elblągu w tym momencie 20 stopni Celsjusza, natomiast w najcieplejszym w Świnoujściu 26 stopni Celsjusza. Synoptycy już wydali ostrzeżenia przed upałem. Będzie coraz cieplej. Dziś maksymalnie do 29 na zachodzie i na południowym zachodzie przewidują. Czekamy, poczekamy, zobaczymy. No w każdym razie ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia zostały wydane. Trzeciego stopnia przed upałem ostrzeżenia, czyli najwyższego stopnia dla Dolnego Śląska i województwa lubuskiego. Tam będzie zdaniem meteorologów najcieplej. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane na północy oraz na północnym wschodzie okresami duże i tam możliwe słabe, podkreślam, przelotne opady deszczu. Innych zjawisk niekorzystnych dla nas kierowców nie widzę, poza tym, że będzie klimatyzacja pracowała na okrągło, szczególnie na południowym zachodzie kraju. Wiatr przeważnie słaby, jedynie na wybrzeżu może być umiarkowany, wieje z zachodu, a na zachodzie wieje z południa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ruszamy na wysokich obrotach, minutę po godzinie 13. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem. Robert Kilen.

0: No i stoimy na czwórce, 173 km. Zaczął się korek w kierunku Katowic. Norbert pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No to jak niektórzy stoją w korkach, to mają czas, żeby rozgrzać sobie szare komórki. Zresztą ci, którzy na przykład stoją na światłach też. Moi drodzy, jak zwykle w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców rozgrzewka. Na dzień dobry. O reinkarnacji teraz będzie.
1: O!
0: No właśnie, tak, będzie zaskakująco. Tak,
1: o reinkarnacji
0: będzie. Posłuchajcie uważnie, czy nasi słuchacze znają się na reinkarnacji. Za chwileczkę się przekonamy. Jeszcze raz powtarzam, posłuchajcie uważnie.
2: Śmieszy cię reinkarnacja. Twoja broszka. Ale to stara i mądra religia, nie dla takich matołów jak ty. To, kim będziesz w kolejnym życiu, zależy od tego, jakie życie prowadziłeś do tej pory. Jedni po śmierci przyjmują postać...
0: No właśnie, jedni po śmierci przyjmują postać. Jaką postać przyjmują? Oczywiście to, czym, kim będziesz w przyszłości, zależy od ciebie, tak powiedział ten pan. Ale chodzi o tą postać. Jaką postać może ktoś przyjąć? Jeżeli wiecie, to zapraszam. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Udowodnijcie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, że znacie się na reinkarnacji. Na reinkarnacji. Tak jak na przykład Emilia za chwileczkę udowodni, że zna się na tym, co się dzieje na polskich drogach. Na czwórce, przypominam, jak Norbert napisał, stoimy na 173 kilometrze. Zaczął się korek. A gdzie jeszcze są korki i utrudnienia? O tym już teraz.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A tych korków jest naprawdę bardzo dużo. I to praktycznie w całej Polsce. Albo wyjeżdżacie już teraz na wakacje właśnie w środę, o czym mówiłam już wcześniej. Albo wracacie być może właśnie z tych urlopów. Więc szybciutko przechodzimy do sedna. Droga krajowa numer 47. Trasa z Nowego Targu do Zakopanego. Tam korek właśnie jest głównie w kierunku Zakopanego. I jeżeli chodzi o centrum miasta, tam droga wojewódzka numer 958. Również tam nie ma przejazdu tak naprawdę do samego Ronda Solidarności, a także w Alei 3 Maja. Są tam spore utrudnienia. Jeżeli chodzi o województwo małopolskie, węzeł w Balicach w obu kierunkach jest naprawdę ciasno przed wjazdem do Krakowa, a także w drodze do Katowic. Podobna sytuacja jest na węźle Kraków Południe, gdzie mamy zdarzenie drogowe. Tak przynajmniej taką otrzymaliśmy informację od naszych słuchaczy i wiemy, że tam rzeczywiście korek też już ma ponad 4 km. Dosłownie parę kilometrów dalej w Libertowie, a także w miejscowości Gaj, czyli na Zakopiance, mamy spore przewężenie nitki w kierunku Krakowa, ale też i w drugą stronę. I to jest oczywiście informacja o tym, że tam cały czas trwają prace drogowe, dlatego mamy te utrudnienia. To nie wszystko. Jeżeli przejdziemy sobie teraz do Wrocławia, to spory ruch jest na autostradzie A4 na wysokości Kostomłotów. Dalej, jeżeli jesteście już za Wrocławiem i za Bielanami Wrocławskimi, na wysokości miejscowości Brzezimierz, korek ma już ponad 4 km. Tam trwają prace drogowe i te utrudnienia są w stronę Katowic. Teraz przejdziemy sobie do centralnej Polski. Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki na wysokości Wolborza. Też trwają prace służb od dłuższego czasu i dojazd do Warszawy jest zdecydowanie utrudniony na wysokości miejscowości Białobrzegi, czyli jeżeli z Radomia jedziecie do stolicy, tam są spore problemy z przejazdem. Garwolin w kierunku także Warszawy, stolicy. No i już w samej stolicy, powtarzam to raz jeszcze, ekspresowa ósemka w obu kierunkach korkuje się na wysokości mostu generała Grota Roweckiego. To w kierunku Białego Stoku, ale także w stronę Łodzi. Za Warszawą, za Radzyminem, na wysokości Woli Rasztowskiej są utrudnienia w kierunku również Białego Stoku. W tym samym kierunku Ostrów Mazowiecka, to też trasa S8. I na koniec jeszcze województwo kujawsko-pomorskie i pomorskie. Grudziądz, Rulewo, Warlubie, a dalej Pelplin. Tam trwają prace drogowe i ustawiają się kierowcy, a przed samym Gdańskiem ekspresowa szóstka. Mamy utrudnienia oraz na trasie S7 w kierunku na przykład Nowego Dworu Gdańskiego. Jeżeli chodzi o dojazd do Gdyni, to największe utrudnienia są na wysokości Gdańsk-Matarnia. Tam też jest informacja na mapach, że coś się dzieje na drodze. Czekamy na Wasze wiadomości. 22 513 11 11.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Konrad Smugaja pisze, że człowiek odradza się jako zwierzę. No to już wiemy, coś nie coś, dzięki Konradowi, jako zwierzę. Dobrze, no to w takim razie podpowiem, że chodzi o pierwsze wymienione zwierzę.
2: Śmieszy cię reinkarnacja. Twoja broszka. Ale to stara i mądra religia, nie dla takich matołów jak ty.

0: To, kim będziesz w kolejnym życiu, zależy od tego, jakie życie prowadziłeś do tej pory. Jedni po śmierci przyjmują postać...
1: No właśnie, postać, jaką postać przyjmują, to jest pytanie. Chodzi o pierwsze, tak naprawdę w dniu dzisiejszym chodzi o pierwsze wymienione zwierzę. Czekam, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, jak wam wygodniej. Oczywiście trzymam kciuki, no i jedziemy sobie na wysokich obrotach.

0: No to rozgrzewamy sobie szare komórki w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Żubr, Darek i Rafał z Mazdy twierdzą, że chodzi o żubra. Nie, nie chodzi, Darku i Rafale, o żubra. O kogo chodzi? O jakie zwierzę? Halo, halo.
1: Cześć, tutaj Uciu Guciu z Norwegii. Myślę, że odpowiedź na pytanie to będzie... kurczę, wyleciało mi z głowy.
0: Poczekam.
1: Nie jeżo zwierz, tylko... Lampard tam był? Wiem, że kaczka to będzie na pewno maks, co może z niego być, ale no, chyba z tym Lampardem coś było.
0: Coś z Lampardem.
1: A jak nie, to następnym razem coś trafię. Pozdrawiam, Uciu Guciu.
0: No to Uciu Guciu następnym razem, bo to nie chodzi o żubr, bubr, lis, wilk, kuna, koń, wydra, ryjówka i tak dalej, i tak dalej. Te zwierzaki możemy naprawdę wyeliminować. O jakie zwierzę chodzi?
2: Chodzi o postać lwa. Pozdrawiam, Marcin z Subaru.
0: Pozdrawiam, Marcinie z Subaru. Nie, to nie jest postać lwa. Cześć, Robert, pisze Jarek z Krakowa. Cześć, Jarku. Z filmu Chłopaki nie płaczą, to jedyne, co może z ciebie być, to Max Kaczka. Tak, ale to było na końcu. Ja pytam o to, co było na początku.
3: Chodzi o cytat z filmu Chłopaki nie płaczą. Dialog między Fredem a Gruchą, a tą postacią jest kaczka.
0: O.
3: Pozdrawiam, Wojtek z Tiguanu.
0: Wojtku, to samo co do Jarka z Krakowa, to jest na końcu, a ja pytam o to, co było od razu po tym, co powiedział nasz bohater. Posłuchajmy raz jeszcze w takim razie.
1: No to pierwszym zwierzęciem będzie żubr. Tym razem to już na pewno będzie dobrze. Uciu Guciu z Norwegii.
0: Nie, nie będzie żubr. Tym razem na pewno nie jest dobrze. Posłuchajmy raz jeszcze podpowiedzi.
4: Śmieszy cię reinkarnacja. Twoja broszka. Ale to stara i mądra religia, nie dla takich matołów jak ty. To, kim będziesz w kolejnym życiu, zależy od tego, jakie życie prowadziłeś do tej pory. Jedni po śmierci przyjmują postać...
0: No właśnie, postać... kogo postać przyjmują jedni? Ta rozgrzewka jest dość trudna, opisze Artur Skiasit. Tak czy inaczej, powodzenia dla zgadujących. Dokładnie, powodzenia dla zgadujących. Ja trzymam za was oczywiście również kciuki, o jakie zwierzę dziś możemy chodzić w rozgrzewce w szarych komórkach. Rozgrzewce szarych komórek w wysokich obrotach. Tak miałem powiedzieć. No dobra, jeszcze nie rozgrzane, ale za chwileczkę się rozgrzeje tym Linkin Parkiem.

true.

0: Jeżozwierz. Anita pisze w aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców. Ani, to nie chodzi o jeżozwierza, ani innego wielkiego jeża. Nie chodzi na pewno o jeżozwierza. O jakie zwierzę chodzi w dniu dzisiejszym, jeżeli chodzi o rozgrzewkę, pierwszą rozgrzewkę szarych komórek w wysokich obrotach PRK w Polskim Radiu Kierowców. Za chwileczkę do tego wrócimy. Teraz wracamy, jak Emilia poprawi sobie włosy, bo dla kobiety to bardzo ważne, żeby mieć ładnie ułożone włosy. Prawda, Emilio?
1: Oczywiście, że tak. Myślę,

0: Że w moim przyszłym życiu byłabym właśnie takim konikiem z takim kucem.
1: O, kucykiem. Nie chodzi o kucyka. Od razu podpowiem wam, że Emilia nie podpowiada, a wręcz utrudnia tą odpowiedzią. Za chwileczkę wracamy na drogi, a potem wracamy do zagadki.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A dzieje się sporo na trasach ekspresowych i na autostradzie. Autostrada 4 dokładniej, województwo dolnośląskie. Już wcześniej mówiliśmy, że jest korek między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Wiemy, co tam się dzieje. Jest kolizja osobówki z busem. Zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia właśnie i te utrudnienia mamy już od 13. Zakończą się po 15. Tak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Teraz przejdziemy sobie na ekspresówkę 6, czyli województwo pomorskie. Węzeł Gdańsk-Lotnisko. Gdańsk-Owczarnia. 330 km, niestety zderzenie aż 4 samochodów osobowych, ale jest to na szczęście tylko kolizja, a to oznacza, że nic nikomu się nie stało. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni. To już kolejne zdarzenie na S6, bo przypominamy, że na innym odcinku Gdańsk-Kowale do węzła Gdańsk-Szadułki była awaria ciężarówki i tam także zablokowany był jeden pas w kierunku Gdyni. Teraz już nie widać, żeby tam tworzyły się utrudnienia, ale na miejscu chyba jeszcze służby są, bo informacja nie została odwołana. S3 to województwo zachodniopomorskie od węzła Pyrzyce do węzła Myślibórz w Krzemlinie. Na 37 kilometrze trwała akcja gaszenia samochodu dostawczego. Zablokowany był pas w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego, ale tam już drogowcy zakończyły prace porządkowe, zwłaszcza po akcji gaśniczej i S3 do na przykład Pyrzyc można już jechać. Autostrada A2 z Kierniewice. Tam ciężarówka wywróciła się na jezdnię i zablokowany był pas do Warszawy już od 10.25. Tam już bez większych utrudnień, a jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to S19. Przypominamy, że tam spore utrudnienia są przed samym Rzeszowem, a dokładniej przed węzłem Rzeszów Wschód. Korek w tym momencie ma tam ponad 3 km. Czekamy na Wasze wiadomości z dróg, zwłaszcza w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No to wracamy do tego zwierzaka. Chodzi o tygrysa, pisze Patryk z Renault. Tego samego zdania jest Krzysiek z Volvo. Postać tygrysa. Zagadka. Postać tygrysa. Grażyna z Mesia. Pozdrawiam serdecznie, Grażyno. Tygrysa. A z gruchy może być najwyżej kaczka, pisze Pepe. Czy chodzi o tygrysa?
3: Witam. Krzysiek z Zamościa. Chodzi o tygrysa. Pozdrawiam.
1: Według Krzyśka też chodzi o tygrysa.
4: Robert, odnośnie konkursu. Cześć. Pasuje mi tutaj tygrys. Pozdrawiam, Jarek z Krakowa.
1: Jarek z Krakowa ma rację, pasuje tutaj tygrys. Instruktor Przemek też tak napisał, Marcin z Ham też wiedział, Radosław z Elbląga, Bartłomiej, Król Jakub się odezwał i też napisał, że chodzi o tygrysa. Kto jeszcze wiedział?
5: No hej, chodziło o tygrysa, sokoła albo lamparta. I tekst pochodzi z filmu Chłopaki nie płaczą. No, typowy klasyk, kiedy to Pazura tłumaczył Gruszę, co to jest reinkarnacja. Pozdrawiam serdecznie, Edzia prosto z pracy.
1: Proszę bardzo, Edzia prosto z pracy. My w pracy też taka wiedza się, jak się okazuje, przydaje. Edzia, pozdrawiam cię serdecznie. Oczywiście na początku był tygrys, a potem sokół, lampart i tak dalej, i tak dalej. No a na kaczce się skończyło. Lukas wiedział, to bo 1, 2, 3, bardzo dobra odpowiedź. Toczek, świetna odpowiedź. Postać tygrysa, sokoła albo lamparta. Przecież dziś Światowy Dzień Tygrysa. O, rozpracowała mnie. Kto? Aga z Tygrysa. No to Aga z Tygrysa. Musiała wiedzieć, że chodzi o Tygrysa.
6: Oczywiście postać Tygrysa. Pozdrawiam, Arek z GLB.
1: Pozdrawiam cię, Arku z GLB.
7: Witam. Tygrys soku Lampard. Tak brzmi prawidłowa odpowiedź. Pozdrawiam, Piotr Sorrento.
1: Piotrze z Sorrento, nawet sam tygrys mi wystarcza, bo dziś dzień tygrysa. Nie tylko Aga z Tygrysa, ale Adam ze Śremu też rozpracował, że dziś dzień tygrysa i dlatego o tygrysa pytam. Tomek z Częstochowy. Kolejny Tomek. W przeddzień wyjazdu do Norwegii też znalazł czas, żeby odpowiedzieć na pytanie. Brawo. Za chwileczkę będą brawa, ale teraz najpierw rozstrzygnijmy, kto był najszybszy.
8: Cześć. Według mnie... Chodzi o tygrysa, sokoła lub lamparta. Pozdrawiam wszystkich, Sato.
1: Sato był pierwszy z tym słowem, o które chodzi. Tygrys oczywiście, a czustka był albo była pierwszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. Sato i czustka. Możecie pozdrawiać oczywiście kogo chcecie poprzez aplikację swoich najbliższych. Pozdrówcie naprawdę, wykorzystajcie okazję. Brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli. Proszę bardzo, oto dowód na to.
9: Śmieszy cię reinkarnacja. Twoja broszka. Ale to stara i mądra religia, nie dla takich matołów jak ty. To, kim będziesz w kolejnym życiu, zależy

0: od tego, jakie życie prowadziłeś do tej pory. Jedni po śmierci przyjmują postać tygrysa.
1: Właśnie, tygrys to jest odpowiedź. Kanguru 1 właśnie w tej chwili wpadła od ciebie odpowiedź w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Nieco za późno, niemniej jednak za chwileczkę będzie można znów wykazać się i rozgrzać sobie szare komórki.

0: Beata siedziała i myślała, jak słyszeliście, a ja też siedzę i patrzę i widzę, że na czwórce 432 km w stronę Krakowa wystrzał koła w naczepie. Toczek poinformował nas o tym w aplikacji. Ta ciężarówka, ta naczepa stoi na pasie awaryjnym, więc uważajcie. A czwórka, przypominam, 432 km. Nie tylko tam, bo na czwórce na 484 km w stronę Krakowa przejazd pasem awaryjnym. O tym informuje Konrad Zwieśka. Konradzie, dziękujemy Tobie też za informacje. W każdej drogowej sprawie możecie wykorzystać aplikację. Możecie ją wykorzystać również po to, żeby sobie po raz kolejny rozgrzać szare komórki oczywiście i zdobyć pozdrowienia. Już wiemy, że dziś jest Dzień Tygrysa, nie byle jaki, bo Światowy Dzień Tygrysa, dlatego o Tygrysa zapytałem, a teraz będę pytał o kolejne Tygrysy. Posłuchajcie uważnie tej melodyjki. I pytanie brzmi, z jakiego kontynentu pochodziły te tygrysy, o które teraz pytam? Z jakiego kontynentu pochodziły te tygrysy, o które teraz pytam? Trzymam kciuki. Oczywiście mam nadzieję, że pytanie równie banalne jak poprzednie, ale rozgrzejmy sobie szare komórki. Dziś te szare komórki się w wysokich obrotach przydadzą. Piszcie, nagrywajcie wiadomości głosowe, z jakiego kontynentu pochodzą te tygrysy, o które teraz pytam.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.

0: Za 11 minut będzie godzina 14, cały czas na wysokich obrotach. Za chwileczkę wiadomości drogowe, ale najpierw wiadomość od was. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, halo? Autostrada. Cześć. A4, 432 kilometr i dokładnie trzeci słupek w stronę Krakowa. To jest tuż przed Krakowem, zjazdem na S7. Duży ma wystrzał koła w naczepie, stoi na pasie awaryjnym, troszkę śmieci jest na drodze. Nie wiem, pewnie będzie zmieniał to koło. Uwaga, koło jest od strony jezdni, o, więc proszę, uważajcie, żeby się tutaj nikomu nic nie stało. 432 trzeci słupek, tuż przed zjazdem na Kraków Bieżanów, teraz mam znak przed sobą. Uważajcie, no i tam na 484 wcześniej też był wypadek, dwa Volvo się puknęły. Straż przyjechała, ale tam się pewnie już trochę blokuje. Pozdrawiam, Toczek.
0: Dziękujemy. Mówiliśmy już o I-432 kilometrze, o którym teraz ponownie Toczek na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, i o 484 kilometrze na czwórce. Konrad Zwieśka o tym także informował, że w stronę Krakowa mamy przejazd pasem awaryjnym ze względu na ten wypadek. Co jeszcze się dzieje na polskich drogach? Posłuchajmy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: To ja już pójdę za informacją od naszych słuchaczy i też zaczniemy informację od autostrady A4, ale akurat to województwo dolnośląskie. Tam kolejny wypadek. Węzeł Kostomłoty do węzła Kąty Wrocławskie. Może nie wypadek, tylko kolizja, bo zderzyły się samochód osobowy z busem i zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia już od 13. Te utrudnienia miały być do godziny 15. Także jeszcze tam na miejscu, na autostradzie A4 przez dłuższy czas mogą być drogowcy. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 15, to Ostróda Lubawa. Ten odcinek, miejscowość Byszwałt, czyli województwo warmińsko-mazurskie, 342 kilometr i też kolizja samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. Droga jest całkowicie zablokowana i jak się okazuje już od godziny 8. Tamte utrudnienia miały zakończyć się od 10, ale dostaliśmy informację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że 15 cały czas jest jeszcze zajęta i rzeczywiście, no tam naprawdę się dość mocno korkuje ta trasa. Jeżeli macie taką możliwość, to warto oczywiście zjechać na trasy lokalne i ominąć ten korek na drodze krajowej. A jeżeli chodzi o pozostałe informacje, S6, węzeł Gdańsk-Lotnisko do węzła Gdańsk-Owczarnia, 330 km. Na miejscu działają drogowcy po kolizji czterech samochodów osobowych. Zablokowany jest pas w kierunku Gdyni, co oczywiście cały czas widzimy na mapach. Korek akurat na S6 jest już tak naprawdę w obu kierunkach, czyli nie tylko do Gdyni zwalniacie, ale też w trasie do Grudziądza. I to nie wszystko, jeżeli chodzi o trasę Grudziądz-Gdańsk, bo w stronę Trójmiasta, za Grudziądzem w Rulewie i w Warlubiu na autostradzie A1 cały czas kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu, tam trwają prace drogowe i taka sama sytuacja jest na wysokości miejscowości Barłożno, chociaż też mapy wskazują na to, że tam jest kolejne zdarzenie drogowe. Czekamy na wasze wiadomości, jeżeli jedziecie autostradą A1 i nie tylko. 22 513 11 11 to pierwsza możliwość, gdzie te wiadomości możecie wysyłać, a druga to oczywiście nasza aplikacja mobilna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.
0: No to jak to jest z tymi tygrysami? Z jakiego kontynentu te tygrysy, o które pytam, pochodzą? Azja, pisze Jacek z ekipą z Tiguana. Czy Jacek z ekipą mają rację? Todę też twierdzi, że może z Azji.
6: Tam w nawiązaniu do zagadki kolejnej, myślę, że chodzi o Azję. Serdecznie pozdrawiam, Karol.
0: Pozdrawiam, Karolu. Pozdrawiam Todę, pozdrawiam Jacka z ekipą z Tiguana, ale muszę wam powiedzieć, że akurat te tygrysy, o które pytam, nie pochodzą z Azji. Posłuchajcie raz jeszcze. To jest melodia, która ma naprowadzić nam ślad tygrysów. Skąd one pochodzą, te tygrysy? Zwykle z Azji, ale nie te. Aplikacja czeka oczywiście na wasze odpowiedzi.

0: Tymczasem 14, o 14 najcieplej i najzimniej, już mówię wam gdzie, najcieplej w Świnoujściu, a najchłodniej w Suwałkach, czyli na północy i na północnym zachodzie najcieplej, na północnym wschodzie najchłodniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Od 19,5 do 27 pokazują teraz termometry. W Suwałkach 19,5, w Świnoujściu 27. I tam jest najcieplej. Na zachodzie dziś cieplej niż na wschodzie, ale wszędzie dosyć ciepło. Nie ma co narzekać. Po południu i wieczorem zachmurzenie pozostanie z nami małe, bądź umiarkowane. Jedynie na północy oraz północnym wschodzie czasem może popadać słaby, przelotny deszcz, zdaniem synoptyków. Będzie jeszcze cieplej, bo do 29 stopni Celsjusza na zachodzie i na południowym zachodzie przewidują synoptycy, a wiatr przeważnie mamy słaby. W zachodniej połowie kraju wieje z południa, a we wschodniej przeważnie ze zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i czas teraz na koncert życzeń.
2: Ja to z tej strony chciałbym pozdrowić, tym razem nietypowo, Rudą, Antenę, Anię z Ząbek, Monikę i ich brzydsze połowy. No i wszystkich radiosłuchaczy i redakcję PRK. Pozdrawiam, Sapo.
0: No to dla wszystkich pozdrowionych i dla brzydkich, brzydszych, przepraszam, nie brzydkich, ale brzydszych połów również. Teksas, gramy już teraz na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam na kolejną godzinę z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Robert Kilan.

0: Nie pochodzą z warszawskiej Pragi?
1: Z warszawskiej Pragi. A może ten tygrys to jest z Niemiec? Paweł tutaj pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No i trochę macie w tym, co piszecie i mówicie, racji. Skąd? Ja pytam o kontynent, więc Warszawa, warszawska Praga na razie kontynentem nie jest. Niemcy też. Natomiast skąd są te tygrysy? Do tego wrócimy. Posłuchajcie raz jeszcze, żeby się upewnić. Czy dobrze myślicie? Jeżeli wiecie, skąd są te tygrysy, z jakiego kontynentu są te tygrysy, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Tymczasem smutny, spóźniony rodzic Sebastian pisze w aplikacji: na trasie Wrocław-Katowice pokazuje mi nawigacja plus 45 minut. Help, którędy szybciej. Sebastianie, spóźniony rodzicu, nie ma szybszej drogi. Co prawda oczywiście na wysokości Oławy jest ten korek, który opóźni cię o te kilkadziesiąt minut, ale A4 do Katowic z Wrocławia i tak najszybciej o tej porze. Co powie Emilia na temat sytuacji na polskich drogach?
2: Ciekawe.
1: Ciekawe, co... O, właśnie, jeszcze cofam. Ciekawe, co powie Emilia na temat sytuacji na polskich drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Żadnej niespodzianki nie będzie, bo my troszeczkę odniesiemy się do informacji od naszego słuchacza. No, że właśnie między tym Wrocławiem a Katowicami jedzie nam się zdecydowanie wolniej, a ja dodam jeszcze informację, do jakiego zdarzenia tam doszło. 125 kilometr, kolizja samochodu osobowego z busem. Zablokowany jest pas w kierunku właśnie Wrocławia, ale też do Katowic są te utrudnienia. Od 13 korek jest na autostradowej 4, ma się zakończyć przed 15 podobno. Droga krajowa numer 53 to najnowsza informacja z Warmii i Mazur. Olsztyn pasem. W pobliżu miejscowości Tylkowo, 21 kilometr, tam jest kolizja osobówki z busem. Znowu ten bus i nie tylko busy się dzisiaj pojawiają w tych informacjach, ale też samochody ciężarowe, jeżeli chodzi o kolizję. No i tam na drodze krajowej droga została całkowicie zablokowana od 14 do 16. Najlepiej wybrać objazd. Za 20 minut postaram się podać też informacje, jak ominąć drogę krajową numer 53. Kolejna krajówka to 15 i też Warmia i Mazury. Ostróda Lubawa, miejscowość Byszwałt, 342 kilometr i też kolizja właśnie samochodu osobowego, ale już z ciężarówką. Droga także jest zablokowana od 8, czyli od samego rana na drodze krajowej numer 15 pracują drogowcy, którzy jeszcze nie zakończyli tam prac. S6, Gdańsk-Lotnisko do węzła Gdańsk-Owczarnia, 330 kilometr, tam od godziny 13 na miejscu działają służby. Po kolizji 4 samochodów osobowych nie ma możliwości przejazdu jednym pasem w kierunku Gdyni. A patrząc na nasze mapy, to jeszcze na pewno trzeba dodać słów kilka o autostradowej 4 w Krakowie, gdzie mamy naprawdę spory ruch i do Katowic, i do Rzeszowa, a najpoważniejsza sytuacja jest na węźle w Balicach oraz na węźle Kraków Południe. Nieco dalej, bo przecież na Zakopiance, czyli dosłownie pod węzłem Kraków Południe, korkuje nam się trasa na wysokości Libertowa i w miejscowości Gaj, gdzie trwają prace drogowe, a także na drodze krajowej numer 44, to Skawina, gdzie w trasie do Krakowa postoicie na pewno kilkanaście minut, to myślę, że jest takie minimum. Autostrada A4 za Bochnią, dokładniej w Wierzchosławicach, mamy spory korek, który ma kilka kilometrów, to akurat trasa z Tarnowa do Krakowa.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
5: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
4: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
6: To była reklama.
1: No to wracamy do tych tygrysów. Witam serdecznie z Europy, pisze instruktor i pozdrawia instruktor Przemek. Przemku, kto jeszcze tak myśli jak ty?
7: Są to tygrysy Europy. To mówiłem ja, Grzesiek ze Sprintera.
1: Grzesiek ze Sprintera, tak? Też tak twierdzi jak instruktor Przemek. Mariusz z Jeepa. Cześć, tygrysy Europy pochodzą z Europy. Ze śmiechem. Oczywiście, że tak.
8: Te tygrysy to były tygrysy Europy. Z Europy pochodziły. Toczek.
1: Bardzo dobrze, Toczku. Tygrysy Europy to bo 1, 2, 3. Aro, 11, 10. Monika z Mandarynki też napisała dobrą odpowiedź. Kadaś. Aga, skuterzystka. Pozdrawiam, Aga. Jedź ostrożnie na tym skuterze.
9: Dzień dobry, witam was. Hello, hello. Hello, hello. Pierwszy tygrysy Europy.

0: Może pierwszy, elo.
1: Nie pierwszy, ale Maciuś pierwszy, pozdrawiam, elo. Tomek z Częstochowy też wiedział, że chodzi o Tygrysy Europy. Olaf z Kampera, Łukasz z Gdańska, Szymon z Wiertni, Zuz.

0: Kojczy, tak, dobrze, Tarnobrzeg, widzę. Okej. Okay. Tomek z biura, bo w biurze też można słuchać Radia Kierowców, szczególnie na spedycji. Tomku, pozdrawiam, oczywiście, że tak, udowodniamy, nie tylko w samochodzie, wszędzie można słuchać Polskiego Radia Kierowców. Tygrysy Europy, tak napisał Krzysiek z Giżycka i też ma rację, kto był najszybszy?
1: Witam, oczywiście chodzi o Tygrysy Europy, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam i co? Nie mam imienia znowu. Drogi słuchaczu, drodzy słuchacze, nagrywajcie imiona albo jakieś pseudonimy artystyczne, jak chcecie. No w każdym razie, jeżeli rozpoznałeś się po głosie, to masz możliwość pozdrawiania kogokolwiek. Poprzez aplikację możesz nagrać te pozdrowienia, możesz napisać. My do pozdrowień dołączymy piosenkę. Tomek Wawa, tak się podpisał słuchacz, który był pierwszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali Tomku. Tak samo jak na razie bezimienny słuchacz. Także pozdrawiaj kogo chcesz, wykorzystując aplikację. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o Tygrysy Europy, więc są z Europy. No i co? Jedziemy dalej? A propos Tygrysów Europy i w ogóle Europy, no to dzisiaj, jak co dzień, w wysokich obrotach oczywiście Eurojazda. Będziemy jeździć po Europie, zliczać kilometry, no i ktoś wygra po 17 w wysokich obrotach. Jak co dzień? 300 zł.

0: Słuchaj mnie.
1: Pamiętamy o koncercie życzeń. Tomek z Wawen pozdrawia swoją kochaną żonę Agatę oraz dziękuję jej za pyszną zupkę, którą przygotowała na moją prośbę, czyli swojski kapuśniak. No to za kapuśniak dla kochanej żony Agaty. Tomku, od ciebie. Niech będzie ta piosenka.

0: No to co, wracamy na polskie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niewiele się zmienia na trasach, ale akurat to chyba jest dobra informacja, chociaż to nie oznacza, że utrudnień nie ma. Powtarzamy po prostu wiadomości z drogi krajowej numer 53. To najświeższa informacja z Warmii i Mazur. 21 km Olsztyn pasem w pobliżu miejscowości Tylkowo, gdzie jest kolizja osobówki z busem. Droga jest zablokowana od 14. Droga krajowa numer 15 również Warmia i Mazury, ale akurat odcinek

0: Truda Lubawa w miejscowości Byszwałt. Osobówka zderzyła się z ciężarówką i tam także nie ma możliwości przejazdu już od 8. Tam też są dość spore korki, także warto omijać drogę krajową numer 15. S6, węzeł Gdańsk, lotnisko Gdańsko-Wczarnia. Przechodzimy do województwa pomorskiego zatem, 330 km. Po kolizji czterech samochodów osobowych nie można przejechać już od 13 w kierunku Gdyni. Te utrudnienia miały być do 15, no ale wydaje mi się, że one zdecydowanie się wydłużą, te prace na S6, ponieważ już mamy 14.30. No a korek na wysokości Gdańsk-Matarnia w kierunku Gdyni ma cały czas, już sprawdzam, ponad 8 km, tak naprawdę już prawie 10, także tam trzeba uzbroić się w cierpliwość albo przejeżdżać na przykład trasą ekspresową S7. Jeżeli chodzi o odcinek Grudziądz-Gdańsk, tam także cały czas mamy dość spore przewężenie autostrady A1 w Rólewie, w Warlubiu i przed Pelplinem. A jeżeli chodzi o trasy małopolskie, to poza tym, że mamy spore korki na autostradowej czwórce, o czym mówimy cały czas, i też na węźle Kraków Południe w kierunku Tarnowa i Katowic, to przypominamy, że naprawdę spory zator jest na wysokości miejscowości Szaflary. To droga krajowa numer 47 i trasa od Nowego Targu do Zakopanego. Nieco lepszy przejazd jest już w Poroninie, chociaż cały czas wyjeżdżacie dłużej krajówką w kierunku Nowego Targu. A Zakopane, tam korek jest od samego ronda Andrzeja Chramca, to droga wojewódzka numer 958 i te utrudnienia mamy do ronda Solidarności. Tak samo duży korek jest w Alei 3 Maja i też jeżeli jedziecie dalej, czyli w kierunku Kościeliska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 28 minut będzie godzina 15, już za chwileczkę, już za momencik wybierzemy się w pierwszą dzisiejszą podróż w ramach Eurojazdy. Zapamiętajcie, ile kilometrów zrobimy.

0: Jeszcze 22 minuty i będzie godzina 15. Wysokie obroty w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, no i oczywiście Eurojazda w wysokich obrotach. Zacznijmy już podróż naszą. Tak sobie pomyślałem, że zacznijmy podróż dziś motoryzacyjnie na południu Niemiec. Pomiędzy dwoma miastami będziemy się przemieszczać w jednym z tych miast. Jedno z tych miast jest kolebką Mercedesa, drugie BMW, więc zacznijmy może tam, gdzie BMW, w Monachium. Zaczynamy naszą podróż i jedziemy do Stuttgartu. Ile to kilometrów, wiecie? Najkrótszą drogą pojedźmy, ósemką, z Monachium do Stuttgartu i zapamiętajmy to, bo na tym to polega. Na razie trzeba zapamiętać, ile to kilometrów, potem będziemy jechać dalej, a po godzinie 17, jak ktoś będzie pamiętał, ile kilometrów dziś w wysokich obrotach w Eurojeździe przejechaliśmy, no to będzie miał szansę na 300 zł. Monachium, Stuttgart, sprawdźcie trasę, zapamiętajcie liczbę kilometrów.
1: Konkurs.
0: Tak, tak, to konkurs Eurojazda. Przypominam, Monachium, Stuttgart. Pierwszy etap dzisiejszej trasy. Po godzinie 17 będzie finał, ale przed 17 jeszcze oczywiście z tego Stuttgartu gdzieś pojedziemy. Być może za granicę Niemiec, albo zostaniemy w Niemczech. Jeszcze tego nie wiem.

Proszę bardzo, na dwójce z Warszawy do Poznania, kilometr 318. Bad Boy informuje, że tam leżą jakieś śmieci, a bodajże na 318 kilometrze stoi duży na awaryjnym. Prosimy o ostrożność, wszyscy chcemy wrócić do domku. Masz rację, Bad Boy, wszyscy chcemy wrócić do domku, więc ostrożnie jedźmy do tego domku. Pozdrowienia dla wszystkich wytrwałości, dziękujemy pięknie za to, że informujecie poprzez aplikację o tym, co się dzieje na polskich drogach, nie tylko na dwójce, dzieją się różne rzeczy na czwórce też, o czym informowaliśmy i będziemy informować. Za 7 minut wracamy na drogi, a jeżeli chodzi o was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, to dziękuję pięknie za to, że jesteście z nami. W każdej drogowej sprawie możecie oczywiście pisać albo nagrywać wiadomości głosowe w aplikacji PRK.

I proszę bardzo, spowolnienia związane z Poland Rock w stronę Czaplinka od Wałcza, droga wojewódzka numer 163 zakorkowana. Nasz słuchacz, stały słuchacz Krzysztof informuje o tym. Dziękujemy Krzysztofie, przypominamy 163, jeżeli jedziecie na Poland Rock, no to już postoicie. Od Wałcza w stronę Czaplinka się spowolniło. A co jeszcze się dzieje na polskich drogach? O tym już teraz Emilia Kleszczewska.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A ja przychodzę z dobrą informacją z autostrady A4 w województwie dolnośląskim, gdzie między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie była kolizja samochodu osobowego z busem i od 13 nie można było przejechać jednym pasem w kierunku Wrocławia. Te utrudnienia się już zakończyły, chociaż na mapach jeszcze są niewielkie spowolnienia przed Kostomłotami, to trasa Legnica-Wrocław, ale za niedługo rzeczywiście powinniście już tam jechać bez większych utrudnień. Zupełnie inna sytuacja jest na kolejnym odcinku autostrady A4. Jeżeli już jesteście za Wrocławiem i za Bielanami Wrocławskimi i jedziecie w kierunku Krakowa, na wysokości miejscowości Polakowice już kierowcy zwalniają i ten korek kończy się za Kurowem. Także jeżeli chodzi o długość tych utrudnień, to korek ma już 11 km. Rzeczywiście tam można zjechać na przykład na drogę krajową numer 8, chociaż tam też się ta trasa korkuje w Łagiewnikach. Także wybierzcie, która dla was droga jest lepsza, ale wydaje mi się, że tutaj za bardzo alternatywy mimo wszystko nie ma. Jeżeli chodzi o trasy w województwie łódzkim, spory ruch jest między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim w Wolborzu, gdzie cały czas trwają przebudowy i korek mamy w obu kierunkach, chociaż bardziej w stronę wspomnianego Tomaszowa, no i dalej w kierunku Warszawy. A Warszawa sama, już przechodzimy sobie do stolicy, cały czas spory ruch jest na ekspresowej 8, to głównie kierunek Białystok. Jeżeli chodzi o autostradę A2, to tutaj już od kilkunastu minut tworzy się gęsty korek, prawie zator, to na wysokości lotniska Chopina i też nasze mapy podają informację, że doszło do zdarzenia drogowego na tym odcinku, który prowadzi was w kierunku Siedlec. Czekamy na informacje od służb. Jeżeli chodzi o dojazd do stolicy, w Garwolinie mamy nieco większe utrudnienia na S17, w Białobrzegach, chociaż tutaj sytuacja wygląda już zdecydowanie lepiej, ale w drodze z Warszawy do Białego Stoku utrudnienia mamy też na wysokości miejscowości Ostrów Mazowiecka. To dalej ekspresowa 8, gdzie korek ma już 3 km i tam też widzimy, że coś się na drogach dzieje. A jeżeli wy wiecie, co na tych trasach właśnie się dzieje, to dajcie znać 22 513 11 11. Pierwsza taka możliwość, a druga to oczywiście aplikacja mobilna.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to wracamy muzycznie na wysokie obroty. Za 8 minut będzie godzina 15. O 15 informacje pogodowe oczywiście. No ja przypomnę wam, że już przejechaliśmy się z Monachium do Stuttgartu dziś w ramach Eurojazdy.

0: 19,8, prawie 20 stopni w Suwałkach i tam jest najchłodniej, chociaż nie chłodno, przyznacie, 20 stopni Celsjusza, 28,3 w Legnicy i z kolei na Dolnym Śląsku jest najcieplej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W centralnej Polsce 24 w Warszawie, 24,5 w Łodzi, 25,5 w Poznaniu. Dosyć ciepło i pogodnie. Dziś są

0: wydane ostrzeżenia przed upałem. Najmocniejsze ostrzeżenia trzeciego stopnia dla Dolnego Śląska i dla województwa lubuskiego. Tam może być naprawdę ciepło, do 29 stopni na zachodzie i na południowym zachodzie przewidują synoptycy. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej małe bądź umiarkowane, jedynie na północy i na północnym wschodzie okresami duże i tam możliwe słabe, ale jeszcze raz podkreślam, słabe przelotne opady deszczu. Wiatr też przeważnie słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany. W zachodniej połowie kraju wieje na ogół z południa, a we wschodniej przeważnie z zachodu. Tak czy owak, to ciepły wiatr.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jedziemy dalej. Minutę po godzinie 15 rozpoczynamy kolejną godzinę na wysokich obrotach. Zapraszam, Robert Kilen.

Już 9 minut po godzinie 15. Może zajmijmy się samochodami. Co wy na to, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze? Kolejna rozgrzewka szarych komórek. Teraz będzie chodziło o samochód. Zagadka taka trochę muzyczna, powiedziałbym. Posłuchajcie fragmentu.

Nie tylko chodzi mi o markę tego samochodu, ale chodzi mi o kolor. Głównie o kolor tak naprawdę. Jakiego koloru był ten samochód? Jeżeli wiecie, jakiego koloru był ten samochód, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: Emilia teraz ze swoim głosem poinformuje o tym, co się dzieje na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To odnośnie tych kolorów, na trasach kolorowo jest w większości województwa, głównie na Mazowszu i w województwie pomorskim, ale zaczniemy od wiadomości od Was. Autostrada A2 z Warszawy do Poznania, kilometr 318, bodajże 5 samochodów stoi, duży na awaryjnym, prosimy o ostrożność. Wszyscy chcemy wrócić do domku i tutaj pozdrawia nas też nasz słuchacz, my go również pozdrawiamy. A druga informacja, droga wojewódzka numer 163 od Wałcza w stronę Czaplinka. To już też mówiliśmy o tym wcześniej, ale przypominamy, że ta droga wojewódzka rzeczywiście i dzisiaj, i też w najbliższych dniach może być zakorkowana ze względu na festiwal między innymi. Jeżeli chodzi o teraz już te trasy pomorskie, to naprawdę bardzo duży korek jest na S6 w obu kierunkach, czyli jeżeli zmierzacie do Gdyni i w kierunku Pruszcza Gdańskiego, czy dalej do Grudziądza, warto zjechać na przykład na S7 i objechać sobie tą ekspresową szóstkę obwodnicą metropolitalną Trójmiasta, bo tutaj akurat nie ma większych problemów, także wydaje mi się, że powinniście zdecydowanie szybciej przejechać. S7 też się korkuje, natomiast, ale pod samym Gdańskiem, jednak to jest trasa, która prowadzi Was do Gdyni, czyli możecie przejechać z Gdyni do Grudziądza na spokojnie, ale w drugą stronę już niekoniecznie. Droga krajowa numer 89, mamy sporą blokadę od tak naprawdę samego centrum Gdańska w kierunku Pruszcza Gdańskiego i podobna sytuacja jest na drodze krajowej numer 91. To Pomorze, a Mazowsze. Zaglądamy sobie na S8. Mamy spore spowolnienia i jest zdecydowanie ciasno na S8 od Blizny Łaszczyńskiego w kierunku Białegostoku. Korek kończy się tak naprawdę przed samym mostem generała Grota Roweckiego, ale w drugą stronę, czyli do Łodzi też są problemy. Jest spory ruch już w Alejach Jerozolimskich i w Alei Prymasa Tysiąclecia. Tam też widzieliśmy, że jest zdarzenie drogowe i za niedługo postaramy się dowiedzieć, do jakiej kolizji bądź wypadku tam doszło. To nie wszystko. S2 na wysokości lotniska Chopina. Jedziemy wolniej zdecydowanie w kierunku Siedlec. No i Garwolin, czyli trasa S17 do Warszawy, Białobrzegi. Tutaj też są te utrudnienia, chociaż już niewielkie na S7. No i na koniec jeszcze cały czas powtarzamy, że za Wyszkowem na wysokości miejscowości Ostrów Mazowiecka korek ma 3 km i do Białegostoku na pewno tam trzeba doliczyć sobie kilkanaście minut więcej na przejazd.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czyżby Yellow? Pytam Sława z aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Nie, Sława, się to nie Yellow. Żółta to była łódź podwodna. Ja pytam o samochód. Jakiego koloru jest ten samochód? Wsłuchajcie się.

Trudne? Znamy się na kolorach, czy nie znamy się na kolorach? Mam nadzieję, że się znamy. Jakiego koloru był ten samochód? Jeżeli wiecie, trzymam za was kciuki oczywiście. Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Raz jeszcze przypomnieć, jakiego koloru był ten samochód. To ma niewątpliwie związek z 29 dniem lipca. To pytanie oczywiście.

0: Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, teraz z nami w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dzień dobry, pani Kamilo, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Opłaty dodatkowe za parkowanie przy sklepach, to nie ukrywam, wzbudza emocje, sprawa opłat na terenach należących do prywatnych operatorów, tak to nazwijmy, czyli do sklepów, jak się domyślam. Powracam wśród kierowców, niejednokrotnie jest tak, że my dostajemy jakiś mandat, te parkingi zlokalizowane przy centrach handlowych oferują oczywiście darmowe parkowanie, ale na przykład na godzinę, na dwie godziny, albo trzeba pobrać bilet, żeby móc tam stanąć za darmo, jeżeli ktoś nie pobierze takiego biletu, takie

0: jego świstka, no to od razu służby wlepiają mandat i to nie mały, 98 zł nawet. Pamiętam, kiedy się dostałem za to, że nie pobrałem tego biletu. Czy to jest absolutnie legalne i tak mogą działać te centra handlowe i sklepy?
1: Parkingi prywatne są zarządzane przez takich operatorów, którzy jak najbardziej mogą ustalić swój regulamin, który będzie polegał na tym, że za postój mamy zapłacić, na przykład po godzinie czy po dwóch jakąś określoną kwotę.
0: Rozumiem.
1: Bo bezpłatny parking nie zawsze jest bezwarunkowy i to jest rola kierowcy, żeby zobaczyć, sprawdzić, zorientować się, gdzie dokładnie parkuje, czy to jest parking prywatny. Musi o tym wiedzieć jeszcze zanim na niego wjedzie. Więc
0: no właśnie tutaj
1: też...
0: akurat to nie jest chyba dobrze oznaczone, bo kierowca w centrach handlowych, owszem, tak, no bo są oczywiście jakieś szlabany, jest napisane, że 2 godziny albo godzina jest za darmo, a potem no 4, 5, nawet 10 zł za godzinę. Kolejna godzina po tym darmowym okresie. No ale na przykład weźmy takie parkingi pod dyskontami. Tam to nie jest, nie ma żadnego szlabanu, nie jest to napisane jasno i dużymi literami, żeby kierowca wiedział, że jak wjeżdża, no to musi liczyć się z dodatkową opłatą, jeżeli nie pobierze biletu z parkometru. I tutaj te opłaty budzą moje, nie wiem, kontrowersje, powiedziałbym, bo tam już nawet no, 100, nawet więcej złotych można zapłacić, jak się nie pobierze tego.
1: Powiem tak, że często też jedziemy na pamięć, czyli na przykład parking, który dotychczas był bezpłatny, nie miał żadnego zarządcy, parkowaliśmy bez problemu pod takim sklepem, nagle się okazuje, że on zarządcę ma i że musimy jakieś opłaty uiszczać. I często właśnie kierowcy jadąc na pamięć nawet nie rozglądają się, czy jakaś duża, bo ona powinna być duża i czytelna i widoczna tablica jest. Tam powinno być napisane naprawdę, że parking jest prywatny i że są określone zasady parkowania.
0: I Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów to zbadał i takie rzeczy są, tak? W większości przypadków, jak się domyślam.
1: Spływają skargi, tych skarg jest bardzo dużo, jest ich w pierwszym półroczu tego roku jest ich ponad 450. To są skargi między innymi dotyczące słabego oznakowania tych parkingów, bo rzeczywiście kierowcy zgłaszają, że nie wiedzieli, że ten parking już jest płatny, jest prywatny, albo pobrali bilet z parkomatu, ale odruchowo, włożyli go do portfela i poszli na zakupy, a po powrocie już za tą wycieraczką znaleźli wezwanie do zapłaty i takie skargi do nas wpływają i takie reklamacje wpływają do tych zarządców parkingów. I te reklamacje jak najbardziej powinny być rozpatrywane.
0: I są? Bo ja nie ukrywam, że moja została rozpatrzona w ciągu 2 tygodni i rzeczywiście odstąpiono od wymierzenia kary w postaci 98 zł.
1: Wiemy, że są rozpatrywane, ale wiemy też, że są przedsiębiorcy, którzy z automatu takie reklamacje odrzucają i tutaj już jest większy kłopot dla konsumentów i tutaj właśnie te sprawy też trafiają później do UOKiK-u za takie praktyki, czy nie odpowiadania na reklamacje, czy nieuznawania, jeżeli nawet konsument ten bilet przedstawił, że on go miał, tylko na przykład, nie wiem, spadł z tej deski rozdzielczej.
0: No dobrze, to dlaczego tak od razu odrzucają tą reklamację tej firmy?
1: Na to nie mam odpowiedzi, ale wiemy, mamy za to działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wydaliśmy już decyzje skarowe, między innymi na spółkę APCOA Parkingi Polska. To jest ponad 820 tysięcy złotych. Ta decyzja już jest prawomocna od 2 lat i tam również taka praktyka była kwestionowana, że nieodpowiadanie na reklamacje, czy ograniczenie drogi reklamacji, czy też straszenie w tych wezwaniach, w tych bilecikach, które są, że od razu będą jakieś windykacje, czy po prostu takie pospieszanie do zapłaty, tej opłaty dodatkowej za parkowanie.
0: No rozumiem. I to jest niezgodne z prawem, to straszenie ludzi, tak, bo tak naprawdę powinno być tak, jeżeli dobrze zrozumiałem, pani Kamilo, powinna być wielka tablica, która informuje, że wjeżdżasz na teren prywatny i jeżeli nie pobierzesz bileciku z parkometru, no to może być opłata dodatkowa, jak pani to powiedziała. Natomiast domyślam się, że jeżeli pobraliśmy ten bilet i rzeczywiście on spadł z deski rozdzielczej i przedstawiamy jakąś kserokopię, nie wiem, skan tego biletu w reklamacji, no to oni powinni, tak jak w moim przypadku, nie ukrywam, od razu anulować tą dodatkową opłatę, a tego nie robią.
1: Jeżeli mamy taki bilet jako dowód przy naszej reklamacji, to sprawa powinna być prosta. Trudniej jest, jeżeli konsumenci chcą przedstawić na przykład sam paragon ze sklepu, że w danym momencie byli na zakupach i mają paragon jako poświadczenie, no to już

0: taka sprawa, która, no nie dopełniliśmy czegoś. Czyli jeżeli mieliśmy pobrać bilet, czy jeżeli mieliśmy określony czas na to parkowanie, uwarunkowane czymś, a tego nie dopełniliśmy, no to tutaj już zarządca parkingu może nam rzeczywiście nas wzywać do tej opłaty dodatkowej.
1: I o tym porozmawiamy za parę minut. Również jeżeli, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, macie jakieś pytanie do pani Kamili, to zapraszam. Mamy eksperta w wysokich obrotach, więc warto wykorzystać. Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wracamy do rozmowy za parę minut.

0: No to jak to jest z tym samochodem? Jakiego był koloru? Czy już to wiemy? Halo?
1: Dzień dobry, czy to był fioletowy, purple, Norbert?
0: Nie, Norbercie, to nie był fioletowy samochód. Jaki to był samochód? Jakiego koloru?
2: Siemka. Kolor to perłowy. Mam nadzieję, że dobrze usłyszałem.
0: Perłowy.
2: Tak, to mój syn usłyszał. Pozdrawiam, Uciu Guciu z Norwegii.
0: Pozdrawiam i syna, i Uciu Guciu ciebie. Oczywiście nie, trzeba wsłuchać się lepiej, bo nie perłowy to był samochód. Fire Tiger, a Arek Skedi takiej odpowiedzi udzielił. Czyli co, czerwony? Nie, to też nie był czerwony. Czy to był samochód koloru blue? Tak LG pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Nie, nie był niebieski. Posłuchajmy raz jeszcze tej piosenki. Już nawet nie pytam o markę.

0: Nie pytam o to, jakiej marki był to samochód, tylko jakiego koloru był ten samochód. Posłuchajcie. Jak wiecie, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Czekam, trzymam kciuki. 15:30, wracamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: My tutaj na mapach mamy wszystkie trasy i wszystkie utrudnienia, ale jak się okazuje, nie wiemy wszystkiego.
3: Dzień dobry. Do tych wszystkich wiadomości jeszcze brakuje jednej ważnej informacji. Opole, obwodnica zakorkowana, ruch wahadłowy, trasy drogowe, oczekiwanie na przejazd około pół godziny.
2: I dziękujemy za czujność naszego słuchacza. Możecie cały czas wysyłać swoje wiadomości 22 513 11 11. No i dostępna jest też nasza aplikacja mobilna. I jedna z naszych słuchaczek też poinformowała, że bardzo duży korek jest za Tarnowem w kierunku Krakowa. To już akurat widzimy. Rzeczywiście spore są tam te utrudnienia i jeżeli chodzi o długość utrudnień, to już 5 kilometrów ma ten korek w stronę województwa małopolskiego i tam podobno doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych, ale jeszcze nie mamy dokładnych potwierdzeń od naszych służb. Jeżeli natomiast chodzi właśnie o wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to wiemy, że na S5 przez najbliższy czas nie przejedziecie na odcinku Bydgoszcz-Miedzeń do węzła Bydgoszcz-Błonie. Tam na 71 kilometrze pali się samochód ciężarowy. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania od 15, ale tam podobno służby zamierzają się szybko uporać z utrudnieniami, ponieważ gaszenie tego samochodu i sprzątanie po zdarzeniu drogowym ma potrwać do godziny 16. A teraz droga krajowa numer 15. Już dobre informacje mamy z odcinka Ostróda-Lubawa, gdzie w miejscowości Byszwałt na 342 kilometrze była kolizja samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym. Tam droga była całkowicie zablokowana już od 8, także przez cały dzień tak naprawdę służby pracowały na tej drodze krajowej numer 15, ale teraz mamy już wiadomość, że przejechać przez 15 można. Na koniec droga krajowa numer 14, województwo łódzkie, Łowicz-Głowno, 7 kilometr. Tam samochód osobowy wypadł z jezdni, ranna jest jedna osoba i wprowadzony jest ruch wahadłowy od 15. Te utrudnienia zakończą się po godzinie 17.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Wracamy do rozmowy. Przypominam, opłaty dodatkowe za parkowanie przy sklepach. O tym rozmawiamy z Kamilą Guzowską z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pani Kamilo, nasi słuchacze mają pytania. Myślę, że zasadne. W jaki sposób zarządca takiego parkowania

0: Kingum zdobywa nasze dane teleadresowe, żeby nam wysłać do, wysłać nam wezwanie do zapłaty, pyta Andrzej. I tu, w tym samym tonie kolejne pytanie a propos karania na parkingach przy marketach. Kto udziela firmom danych osobowych, jakimś prywatnym firmom? Znaczy, że co? RODO tutaj nie obowiązuje? Chris się o to pyta.
1: To jest, najczęściej to jest taka sytuacja, że po powrocie z zakupów znajdujemy już jakiś papier, jakieś wezwanie za naszą szybą. I tak, i tutaj zazwyczaj jest napisane, że wzywają nas do zapłaty jakiejś opłaty, bo parking jest prywatny, bo przekroczyliśmy czas lub dopuściliśmy się jakiegoś innego według nich wykroczenia regulaminowego. I tutaj zazwyczaj się z tym konsumenci, klienci, kierowcy nie zgadzają, bo na przykład nie mieli pojęcia, że ten parking jest prywatny, albo że trzeba coś pobrać, jakiś bilet z parkomatu, bo parkomatu żadnego nie widzieli wokół, bo nie był dobrze oznaczony. I wówczas składają reklamacje do takiego wezwania. Tutaj też są często monitoringi, są zawsze na tych parkingach, więc nasza rejestracja naszego samochodu często jest też pokazane, w którym momencie wjechaliśmy na ten parking, ile na nim byliśmy.
0: Rozumiem, czyli dane nasze mają z rejestracji naszego samochodu po prostu, tak?
1: Bardzo często tak, plus jak my potem składamy te reklamacje, no to już ta korespondencja z tym zarządcą się ciągnie i kontynuuje. Ale takie reklamacje naprawdę składajmy, bo to i też dokumentujmy to, czy rzeczywiście mieliśmy możliwość zapoznać się z tymi zasadami panującymi na parkingu. No bo jeżeli ta, tak jak pan wspominał wcześniej, ta tablica ogłaszająca, że to jest parking prywatny, jakie są zasady, była niewidoczna. Gdzieś była daleko, zanim wjechaliśmy na ten parking. Drukiem małym były napisane zasady. Albo nie było napisane, jaka jest opłata za niepobranie danego biletu. Wówczas mamy bardzo twarde dowody, żeby takie wezwanie do tej dodatkowej opłaty po prostu obalić i nie musieć jej uiszczać.
0: No dobrze,
1: tylko
0: a czy
1: dokumentujmy.
0: Dokumentujmy.
1: Oni bardzo często też mogą zmienić swoje tablice, więc zróbmy zdjęcia. Zróbmy zdjęcie, jeśli parkomat nie działa, na przykład, bo jest awaria. Jeżeli aplikacja nie zadziałała albo dostaliśmy z opóźnieniem powiadomienie, że płatność nie przeszła, bo czasami przez aplikację to się dzieje, to wszystko są bardzo potrzebne dowody w składaniu reklamacji.
0: A czy w ogóle trzeba płacić karę za brak biletu parkingowego? Pytają się nasi słuchacze również. Czy po prostu można to zignorować, czy będzie potem procedura i wyegzekwują to od nas?
1: Na pewno nie jest to mandat, jest to wezwanie do opłaty dodatkowej, ponieważ zawieramy taką umowę z przedsiębiorcą, parkując na jego terenie. I takiego wezwania do zapłaty nie powinniśmy, nie możemy ignorować.
0: Ale jeżeli my wiemy, że zawarliśmy tę umowę, prawda?
1: Dokładnie, to jest to sedno problemu. Jeżeli wiedzieliśmy o prawo do informacji, a następnie prawo do reklamacji w sytuacji sporu, to są nasze podstawowe prawa konsumentów. Także nie boimy się też tych wezwań, jeżeli one nas za tą szybą czekają. Tylko sprawdzamy. Po pierwsze, ważna rzecz, sprawdzamy, czy zgadza się firma zarządzająca parkingiem właśnie na takiej tablicy, czy zgadza się nasz numer rejestracyjny, bo zdarzają się też sytuacje, kiedy te wezwania do opłaty są składane za szybę przez już nieuczciwych przedsiębiorców, wcale nie zarządzających danym parkingiem, tylko jest podany na przykład numer konta, na który trzeba zapłacić 150 zł, bo parkujemy na parkingu prywatnym. Także sprawdzajmy wszystkie dane, czy to rzeczywiście wezwanie dotyczy naszego samochodu, naszego działania, czy data się zgadza i czy wszystkie inne rzeczy zostały nam przedstawione, czy faktycznie nie zauważyliśmy tej tablicy.
0: A jeżeli na przykład sobie nie radzimy, no bo pani powiedziała, najpierw zbieramy dowody na miejscu, prawda, że tej tablicy nie zauważyliśmy albo nie zauważyliśmy z miejsca, w którym zaparkowaliśmy tego parkometru, z którego mamy pobrać bilet, nie wiemy o tym, jesteśmy nieświadomi, idziemy do sklepu, potem patrzymy, ojejku, 100 zł czy tam 150 mamy do zapłaty. No to co? Zbieramy te dowody, składamy reklamację do operatora. Najczęściej pewnie to się odbywa drogą mailową, prawda? No bo jak inaczej?
1: Mailowo, telefonicznie, listownie, osobiście, czasami w biurze. Te drogi powinny być różnorakie, a jeżeli nie wiemy, bo nigdy jeszcze nie przechodziliśmy żadnej z takich dróg, to jest infolinia konsumencka 801-440-220. Tam jest bezpłatna pomoc prawna w każdej indywidualnej sprawie tego typu i tam nas pokierują, powiedzą, co jest ważne do zrobienia. Okay, żeby rozumiem. Taka reklamacja była uznana.
0: No ale przyzna pani, że nie zawsze wszystko jest fair ze strony tych zarządców parkingu. Ja nie ukrywam, że też spotkałem się z taką rzeczą, że w sklepie powiedzieli mi, że nie mogę złożyć w sklepie reklamacji, bo mimo, że to ich teren, to zarządcą jest ktoś inny i to jest zupełnie zewnętrzna firma i muszę się odwoływać mailowo tylko i

0: wyłącznie, a sklep umywa ręce.
1: No akurat ma prawo tak działać, ponieważ zazwyczaj sklep jak sam z siebie nie zarządza tym parkingiem, tylko rzeczywiście robi to firma zewnętrzna, ale wtedy powinniśmy mieć wszelkie dane do tej firmy na tej tablicy bądź na tym wezwaniu. Jeżeli tego nie ma, no to również jest to sygnał dla nas, że coś tutaj jest nie tak i to być może nie z naszej winy.
0: No to my już wiemy, co robić. My zbieramy dowody na miejscu, składamy reklamację do operatora, nawet jeżeli nie byliśmy świadomi, że parkujemy na prywatnym terenie i potem to nie jest mandat, jak powiedziała pani Kamila, to jest opłata dodatkowa, dosyć duża, a jeżeli my nie radzimy sobie, to jeszcze raz pani Kamilo, ten numer.
1: 801-440-220. Bezpłatna infolinia konsumencka, tak.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę. Mam nadzieję, że rozwialiśmy wszelkie wątpliwości. A nie, przepraszam, jeszcze jest jedno pytanie. A co z opłatami za elektryki? Piotr z Tesli pyta. Domyślam się, że chodzi o ładowanie samochodu elektrycznego na terenie tego parkingu. Jak jest ładowarka?
1: To wszystko powinno być również na tej tablicy informacyjnej zawarte. Najważniejsze rzeczy. To nie jest tak, że to oczywiście wszystko musi być drobnym drukiem wypisane, ale te najważniejsze rzeczy również a propos ładowania też powinny być zawarte. Czy można, jak długo i jakie są ewentualne z tym później problemy, czy co może być nie tak, jeżeli czegoś nie dopilnujemy.
0: Czyli wszystko powinno być jasno i klarownie wyjaśnione na tym parkingu, z którego korzystamy i na tej ładowarce, z której korzystamy. Dziękuję pani Kamilo.
1: Tak.
0: Pani Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów była z nami w Wysokich Obrotach. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.

0: Co się dzieje na czwórce według naszych słuchaczy? Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, autostrada A4 w stronę Krakowa, tuż przed bramkami w Balicach, no może tam z kilometr. Była stuczka, wypadek czterech pojazdów, tam już się zaczyna korkować, także myślę, że za jakieś pół godziny to tam korek będzie sięgał kilku kilometrów. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy za informację. Jeszcze zakorkowany jest wyjazd z Gdańska ulicą Sucharskiego i dalej drugą 89 i aż do S7, pisze Piotrek z Dafa. Wyjazd z Gdańska zakorkowany. Co jeszcze się dzieje na polskich drogach? O tym już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Dziękujemy za Wasze informacje. To oczywiście nie wszystko widzimy. Bardzo duży korek S10 to Bydgoszcz i trasa w kierunku Torunia. Jeżeli jedziecie, to tam rzeczywiście mogą Was spotkać utrudnienia. I też na S5 Bydgoszcz-Miedzeń, węzeł Bydgoszcz-Błonie, 71 km. Akurat tam palił się samochód ciężarowy. Trwa cały czas jego dogaszanie. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania. Od 15 do 16 miały trwać te utrudnienia, ale one jeszcze cały czas na mapach są widoczne. Jeżeli chodzi o dobre informacje, no to pojawiła nam się wiadomość z S6. Mimo, że tam cały czas właśnie jesteście i stoicie w korkach, o czym też podajecie nam w naszych komunikatach, to już służby

0: zakończyły pracę na węźle Gdańsk-Lotnisko do węzła Gdańsk-Owczarnia. A tam, przypomnijmy, po 13 zderzyły się 4 samochody osobowe i zablokowany był jeden pas w kierunku Gdyni. Mimo że służby już tam pojechały, tak można powiedzieć, już zakończyły pracę, no to rzeczywiście S6 nie tylko do Gdyni, ale też w stronę Grudziądza cały czas stoją i korkuje się ta S6. S7, tak jak już wcześniej też wspomniał nasz słuchacz, utrudnienia są w kierunku Gdyni, Zapruszczem Gdańskim. No i jeżeli chodzi o trasy małopolskie, to nie tylko Kraków, nie tylko te Balice, o których mówicie wy, ale też węzeł Kraków Południe korkuje się dość mocno i to w drodze do Katowic. Tam także widzimy, że jest kolizja, zdarzenie drogowe. Czekamy na więcej informacji odnośnie tego odcinka. Droga krajowa numer 44 w Skawinie oraz Zakopianka w Libertowie. Tam również są utrudnienia przed wjazdem do Krakowa. No i sytuacja jest nieco lepsza, ale to nie oznacza, że można przejechać na spokojnie do Zakopanego przez Nowy Targ. Droga krajowa numer 47. Najwięcej utrudnień jest w Szaflarach, tak jak zawsze w Poroninie. No i tak naprawdę już do samego Zakopanego dojeżdżacie przewężoną trasą. A w Zakopanem nic się też nie zmienia. Droga wojewódzka numer 958 korkuje się do Ronda Solidarności i utrudnienia są też w Alei 3 Maja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jak to z tym samochodem? Aga z Gdyni twierdzi, że to jest Red Cadillac. Nie czerwony Aga, ale o Cadillaca oczywiście pytałem. To jest Pink Cadillac, czyli różowy Cadillac i myślę, pisze Bartłomiej, że 29 lipca 1999 roku koncern General Motors, oczywiście General Motors oficjalnie przejął markę Cadillac i to jest pretekst. Oczywiście, że tak. Jaki był Cadillac?
3: Witam.
2: Witam.
3: Obstawiam, że ten Cadillac był różowy.
2: Mm-hmm.
3: Pozdrawiam, Tomek Duo Kraków.
2: Tomek Duo Kraków ma rację, Kanguro 1 też wpadł na to, Żaba dobrze napisała, samochód był różowy, Pink Cadillac z uśmiechem Agnieszka, Adrian, Ania Starnowa, Przemek, różowy, pisze Bartek, kto był najszybszy?
4: Dzień dobry, oczywiście. Dzień dobry. Ten Cadillac był różowiutki.
2: Mm-hmm.
4: Pozdrawiam, Maciek z Warszawy.
2: Maciek z Warszawy był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrali prawidłową odpowiedź. Maćku z Warszawy, możesz pozdrawiać kogo chcesz, wykorzystując aplikację oczywiście. Nagraj pozdrowienia dla swoich najbliższych, albo dla kogo chcesz, jak powiedziałem, albo napisz. Dodamy piosenkę do tych pozdrowień. To Pink Cadillac, więc różowy. Ekipa senatorskiej była natomiast najszybsza, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. Czyli Maciek z Warszawy, ekipa senatorskiej, możecie pozdrawiać. Dla wszystkich brawa, brawa, brawa. I trafnie odgadł Bartłomiej, że 29 lipca, więc dziś mamy rocznicę, w 1999 roku General Motors przejmuje Cadillaca. Ciekawa sprawa z tym Cadillaciem, muszę wam powiedzieć, bo kojarzy się ta marka oczywiście z General Motors, ale historia powstania jest związana z Henrym Fordem, który po kłótni z udziałowcami Henry Ford Company odszedł ze swojej firmy, zostawił także fabrykę w rękach takiego pana, który nazywał się Leland. Ten z kolei założył markę Cadillac, która wyprodukowała swój pierwszy automobil będący kopią Forda modelu A. Proszę bardzo. I tak powstał Cadillac.

0: Już minuta po godzinie 16. Sprawdzamy sytuację pogodową.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 20 stopni pokazują termometry w Suwałkach i tam jest najchłodniej, najcieplej 29,5, prawie 30 w Legnicy, czyli cieplej niż przewidywali synoptycy na zachodzie i na południowym zachodzie kraju. Po południu i wieczorem zachmurzenie pozostanie z nami małe bądź umiarkowane, jedynie na północy oraz północnym wschodzie okresami tam może być duże i słabe przelotne opady deszczu też mogą się zdarzyć. No ale ciepło w całym kraju, prawie w całym kraju wydane również ostrzeżenia przed upałem, pierwszego, drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Trzeciego stopnia najwyższego przed upałem wydali ostrzeżenia synoptycy na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim, więc Wrocław, Legnica, Zielona Góra, tam naprawdę może być bardzo, bardzo ciepło. Wiatr przeważnie jest słaby, na wybrzeżu jedynie umiarkowany i uwaga, w zachodniej połowie kraju wieje z południa, a we wschodniej połowie kraju przeważnie jest to wiatr zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przejechaliśmy już z Monachium do Stuttgartu i teraz, uwaga, uwaga, jedziemy w dalszą podróż.
1: Konkurs.
0: A ze Stuttgartu wybierzmy się do Berlina, najkrótszą drogą, autostradami oczywiście niemieckimi. Jedziemy w takim razie dziś z Monachium do Stuttgartu, później do Berlina. Ile to kilometrów? Jeżeli dowiecie się, ile to kilometrów, zapamiętajcie tę liczbę, bo się przyda po godzinie 17. Jedziemy dalej. Na wysokich obrotach oczywiście, kłaniam się, zapraszam, skidrokiem sobie, aż nóżka się sama rusza, jak słychać taką muzykę w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilian.

10 minut po godzinie 16. My... Wracamy na drogi. Cię. Nie, bo patrzę, bo tutaj słuchacze piszą, ile jest kilometrów w tej naszej trasie euro jazdy. Nie trzeba tego pisać, moi drodzy, trzeba to zapamiętać. Po godzinie 17 się to przyda, naprawdę. Wtedy będzie można zdobyć 300 zł. Zapamiętajcie, ile jest tych kilometrów. A teraz wyjeżdżamy na drogi.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ja przychodzę akurat z dobrymi informacjami z drogi krajowej nr 14 i z autostradowej 4. Województwo łódzkie, Łowicz, Głowno, 7 kilometr. Tam już zakończyły się prace drogowców, a przypomnijmy, samochód osobowy wypadł z jezdni i na miejscu pojawiły się też służby ratunkowe, ponieważ jedna osoba została ranna. I jeżeli chodzi o to, jak przejeżdżaliście, no to jednym pasem naprzemiennie na tej krajówce nie było aż tak dużo utrudnień, ale teraz wiemy, że już na pewno całkowicie trasa jest dostępna w kierunku Łowicza i w stronę Głowna. Jeżeli chodzi o autostradową 4, no to tam już zdecydowanie więcej było tych utrudnień i korek też był kilkukilometrowy. Tam staliście nawet 20-30 minut albo i więcej. Węzeł Wrocław Wschód do węzła Brzezimierz. 176 kilometr, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany był pas w kierunku Katowic od 14. Także mamy wiadomości, że tam można już jechać, chociaż korek jeszcze cały czas jest niedługi, no ale jest. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to wiemy, że jeszcze cały czas trzeba troszeczkę zwolnić na S5 Bydgoszcz-Miedzyń, Bydgoszcz-Błonie, 71 kilometr, gdzie palił się samochód ciężarowy i zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania. Aktualizacja drogi krajowej nr 15 to, że już Ostróda-Lubawa w miejscowości Byszwałt zakończyły się tam prace na 342 kilometrze. Droga wcześniej była całkowicie zablokowana. Jeżeli chodzi o trasy, no to niezmiennie spore utrudnienia między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim. Tam trwają prace drogowe. Tak samo jest na autostradowej jedynce za Grudziądzem, w Rulewie i w Warlubiu oraz przed Pelplinem, gdzie tworzy się korek i też widzimy na mapach, że jest kolejne zdarzenie drogowe. Także jak zawsze tutaj kierujemy Was na drogę krajową nr 91, na starą trasę i tam można przejechać sobie, ominąć te utrudnienia na A1 i w miejscowości Pelplin z powrotem wrócić na trasę w kierunku Gdańska. No a w Gdańsku, w Gdyni, w Sopocie tych utrudnień jest naprawdę chyba najwięcej w tym momencie, po godzinie 16. Zakorkowana jest cała trasa S6 i to tak naprawdę już od samego węzła Gdynia Wielki Kack i to w obu kierunkach, tak jak już mówiłam, do węzła Gdańsk Południe. To pierwsze utrudnienie, ale też dalej na trasie S7 Gdynia Chylonia zaczynają się utrudnienia i kończą się przed węzłem Gdynia Wielki Kack. Także tutaj mamy taki kolorowy, czerwono-pomarańczowo-żółty sznur, który oznacza korki. Nie lepsza sytuacja jest na trasie S7 od wspomnianego węzła Gdańsk Południe w kierunku na przykład miejscowości Miastko, a dalej jeżeli jedziecie do Szczecinka. To już chyba wszystkie informacje, jeżeli chodzi o północ. Na koniec jeszcze tylko przypominamy, że na południu na autostradowej 4 są spore utrudnienia w kierunku Tarnowa i Katowic.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Profesor Mariusz Jędrzejko, terapeuta uzależnień, pedagog jest z nami. Dzień dobry panie profesorze, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
0: Postanowiliśmy porozmawiać z panem, panie profesorze, dlatego że no, dzieją się rzeczy dziwne. Już wyjaśniam, o co chodzi. Łukasz Żak dostał 20 lat za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Na ten wyrok złożyło się wiele okoliczności. Samo zachowanie skazanego, podobno jak stwierdził sędzia, jakoś nie było skruchy w jego zachowaniu, ale nie tylko o tym. Jeżeli chodzi o kolegów Łukasza Żaka, do aresztu zgłosił się tylko jeden, a Mikołaj N. i Damian J. zniknęli. Przestali stawiać się na dozorze. Oficjalnie poszukiwany jest pierwszy z nich. Statusu drugiego mężczyzny policja jeszcze nie ustaliła. Zresztą potwierdza to komenda stołeczna policji, że Michał N. przestał stawiać się na dozór policyjny. Jest oficjalnie osobą poszukiwaną. Więc tak naprawdę nie ma, albo niedostatecznie jest rozwinięta ta nieuchronność kary. A przecież wiadomo, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, że odstrasza nieuchronność kary, a nie jej wysokość. Jest to udowodnione naukowo podobno, panie profesorze.
1: No tak, ale pamiętajmy również o tym, że istota rzeczy nie jest w karze albo w jej nieuchronności.
0: A w czym?
1: Tylko w tym, żeby ludzie zachowywali się moralnie. I to, co cechuje Polskę od ostatnich 30-40 lat, to jest postępujący upadek moralności, szczególnie tej na drogach, bo my dzisiaj mówimy w ogóle o potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa Polaków. Kupujemy samoloty, czołgi, natomiast w ogóle nie patrzymy na elementarne przejawy bezpieczeństwa. I jeśli 20-30% polskich kierowców zachowuje się w sposób absolutnie normatywny, kolejne 50-60% łamie czasami te przepisy, to my dzisiaj na polskich drogach mamy około 1/5 kierowców, którzy są drogowymi bandytami i innego określenia dla tego nie ma. I dam panie redaktorze i państwu przykład. Zakończyliśmy na naszym Wydziale Psychologii WSKZ-u we Wrocławiu badania dotyczące młodych polskich kierowców. I proszę zwrócić uwagę na niezwykłą dane. 83% polskich motocyklistów deklaruje, że za każdym razem, kiedy wsiadają na motocykl, łamią przepisy prawa.
0: No tak, panie Mariuszu, no, ale panie profesorze, ale dlaczego tak się stało? Pan powiedział, od 30-40 lat to się dzieje. Kto jest temu winien?
1: Dlatego, że my nie rozumiemy, że chodzi o to, że ta dotkliwość kary musi być przełożona na takie działania, które tak zabolą człowieka, nawet jeśli on jest bardzo bogaty, że on się zastanowi. Ja podam przykład taki jeden, który moglibyśmy prawnie zrobić od razu. Znacząca część polskich samochodów to są samochody leasingowe. Ja je spotykam, te eleganckich marek, które zawsze mnie wyprzedzają, nawet kiedy jadę 99, a jest ograniczenie do 100. Oni jadą 120-130. Gdyby taki kierowca za złamanie tego przepisu płacił dodatkową karę leasingową w wysokości 5000 zł, z czego połowa zostaje w firmie leasingowej, a połowa idzie na gminny program profilaktyki bezpieczeństwa, to proszę mi wierzyć, że to będzie bolało.
0: No tak, ale to zaprzecza pan temu, co powiedziałem, że odstrasza nieuchronność kary, a nie jej wysokość. Tutaj pan postuluje, panie profesorze, jeszcze większe kary, żeby zabolało, tak? Natomiast no, możemy nawet żądać 10 000 zł, tylko że jak nie będzie to wyegzekwowane, to co?
1: No właśnie, ja chcę powiedzieć, że pewna część polskich kierowców w sensie moralnym i takiego zwykłego prospołecznego czy społecznego zachowania jest nas już utracona. To są ludzie kompletnie pogubieni. My musimy położyć maksymalny wysiłek na kształcenie czy kształtowanie nowego pokolenia kierowców. Tych chłopców i dziewczynki, które mają teraz 12, 13, 14 lat i za

0: chwileczkę wsiądą na swoje super szybkie hulajnogi, a później pierwsze samochodziki.
1: No właśnie, no ale ja to rozumiem, tylko że nie obawia się pan, panie profesorze, że jeżeli my nawet wyszkolimy dobrze kierowców, to oni w ruchu drogowym, spotykając się z tymi, którzy jeżdżą właśnie i nazwał pan ich bandytami drogowymi, to nabiorą też takich cech, żeby się przystosować do takiego, a nie innego ruchu?
0: To tak nie działa.
1: Nie?
0: Ja to mogę powiedzieć z punktu widzenia swojej podstawowej pracy, czyli pracy z osobami uzależnionymi i zaburzonymi. Jeśli człowiek wewnętrznie ma ukształtowany pewien system podstawowych wartości, to nawet jeśli obok ludzie będą pili alkohol, to on nie będzie pił tego alkoholu i nie wsiądzie za kierownicę. Otóż to, co jest pierwotne, to jest ukształtowanie postaw, bo my dzisiaj jesteśmy bogaci, niezależni, w ruchu drogowym niczym się nie różnimy od Europy Zachodniej. Natomiast proszę mi powiedzieć, jak to jest, że ja przekraczam, a jeżdżę naprawdę bardzo dużo poza granicę Polski, przekraczam granicę naszej ojczyzny, wjeżdżam do Czech i ja się czuję bezpieczny, wjeżdżam do Austrii i naprawdę nie widzę ludzi, którzy łamią przepisy. Dlaczego? Bo to jest skonstruowany cały system, a my ciągle łatamy, podwyższamy, robimy wszystkie inne rzeczy. Nie ma takiego komponentu, a w ogóle to takim podstawowym elementem, który nie uczy Polaków szacunku do prawa, a szacunek do prawa to jest szacunek dla własnej ojczyzny. Nie uczymy ich tego, że jeśli to zrobisz, to nieuchronnie poniesiesz tego konsekwencji.
1: Właśnie, nieuchronnie, to bardzo ważne słowo, panie profesorze. Jak to zrobić, żeby tak naprawdę, bo myślę jednak, że przeważająca większość polskich kierowców to ma dobrze ukształtowane w głowie to poczucie odpowiedzialności, jazdy i tak dalej, wyobraźnie. Natomiast jak
0: panie
1: zrobić...
0: Panie redaktorze, proszę mi wybaczyć, to jest nieprawda, co pan powiedział. Nie, mniejszość ma ukształtowane. I właśnie dla mnie takim dowodem jest to, jak ja się zachowuję na drodze. Jeśli ostatnio wracam z Lublina do Warszawy, jestem najwolniejszym samochodem osobowym na drodze, a ja po prostu przestrzegam przepisów, bo chcę dojechać do Olenki i do Krzysia. Chcę wrócić.
1: Rozumiem.
0: To znaczy, że my mówimy, że przekroczenie o 5 kilometrów to nie jest złamanie prawa, a o 10 to wiecie, tak, nie? To ja zawsze zadaję pytanie. Włosi dali sobie z tym radę. Wie pan, co zrobili między granicą austriacko-włoską a Wenecją? Ustawili ponad 300 radarów montowanych w barierki.
1: No tak, no tak.
0: Ale,
1: rozumiem, ale nie tylko w prędkości jest to zło, wszystkie, całe zło na drogach nie tylko w prędkości, również na przykład w wymuszaniu pierwszeństwa przejazdu, w zachowaniach ryzykownych i tak dalej, i tak dalej. Co zrobić w takim razie, panie profesorze, żeby ta mniejszość stała, znaczy żeby ta mniejszość dobrze wychowanych kierowców stała się większością? O tym porozmawiamy za parę minut, jeżeli pan pozwoli.

0: 16:30, wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 53 Olsztyn pasem, miejscowość Tylkowo, 21 kilometr. Tam zderzył się samochód osobowy z busem. Droga była całkowicie zablokowana od 14. Mamy dobre wiadomości, że tam te utrudnienia się już zakończyły. Droga krajowa nr 14, podobna sytuacja. Już można jechać między Łowiczem i Głownem w Nowinach w województwie łódzkim na 7 kilometrze. Samochód osobowy wypadł z jezdni i tam był przejazd jednym pasem naprzemiennie właśnie. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to też mamy wiadomość od Was, od Państwa.
3: Dzień dobry, witam wszystkich kierowców. Z tej strony Krzysztof z trasy A1 w stronę Gdańska. Na 76 i 82 kilometrze prace drogowe na koncesjonowanie.

0: danym odcinku autostrady. Generalnie są dwa megakorki, przynajmniej trwające po 30 i 40 minut. Jedna nitka autostrady jest wyłączona na 4 kilometrach, druga chyba na więcej, ale nie wiem, bo stoję w tym korku, więc są objazdy proponowane.
1: Dziękujemy za wiadomość i oczywiście tak tutaj przez całe wakacje tak naprawdę i nie tylko trwają te prace na autostradzie A1, więc problemy są codziennie na tym odcinku i oczywiście tą możecie objechać na przykład drogą krajową numer 91 cały czas. To nie wszystko, cały czas mamy naprawdę spory ruch na autostradzie A4, głównie przed węzłem w Balicach, dalej jeżeli jedziecie w kierunku Tarnowa do samego węzła Kraków Południe i też później na wyjeździe od wschodniej strony Krakowa autostradowa 4. Górka korkuje nam się tak naprawdę do samego Tarnowa i też w drugą stronę, więc jeżeli możecie, to oczywiście zjedźcie z autostradowej czwórki albo ją wymińcie, jeżeli oczywiście jest taka możliwość. Nowy Targ, Zakopane, cały czas korek w Szaflarach, w Poroninie, przed Zakopanem, czyli droga krajowa numer 47, no i bez zmian w Warszawie, gdzie spore utrudnienia zaczynają się już na wysokości Pruszkowa, to akurat trasa w kierunku Łodzi, chociaż w drugą stronę od Blizny Łaszczyńskiego mamy spory ruch i przewężoną nitkę w kierunku Białegostoku. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Karze nieuchronności, kary tak trochę filozoficznie z profesorem Mariuszem Jędrzejką, terapeutą uzależnień, pedagogiem rozmawiamy. Zaczęliśmy od tego, że Łukasz Żak dostał 20 lat za spowodowanie wypadku. Sędzia stwierdził, że nie widział skruchy w tym sprawcy, ba, a jego koledzy teraz sobie uciekli. Policja robi co może, żeby ich namierzyć, ale do dziś nie wiadomo, a właściwie wiadomo, że nie stawiają się na dozór policyjny. Czyli tak naprawdę, panie profesorze, przestępcy trochę, mówiąc kolokwialnie, bimbają sobie na to prawo.
1: Prawo jest nieuchronne. Mogą sobie bimbać jeszcze tydzień, dwa, pięć, dziewięć miesięcy, ale i tak trafią w ręce sprawiedliwości. To po prostu pokazuje praktyka, że nie da się przed tym uciec. Ale my potrzebujemy czegoś więcej.
0: No właśnie, teraz tak się zastanawiam, bo wie pan, panie profesorze, w mediach pojawia się taka informacja, że oni sobie bimbają, prawda, zniknęli, czyli inni myślą sobie, że o, proszę bardzo, policja jest nieudolna, wymiar sprawiedliwości jest nieudolny, można sobie uciec i nic się nie stanie. A potem jakoś te wiadomości o tym, że prawo jest nieuchronne i zostali złapani, osadzeni i tak dalej, jakoś umykają z przestrzeni publicznej.
1: Nie, one nie umykają. Proszę zwrócić uwagę, że policyjni łowcy cieni potrafią złapać bandytę po 20-30 latach od popełnienia przez niego przestępstwa. Być może, że za mało informujemy, ale chciałbym, żeby pan i słuchacze zwrócili uwagę na następującą rzecz. Otóż wy od wielu, wielu lat podejmujecie profilaktykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mamy Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, niezwykłe konferencje, tysiące różnych rzeczy, które powinny wpływać na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. I zauważcie państwo, że to nie wpływa na to bezpieczeństwo. Co to znaczy? To znaczy, że my potrzebujemy dzisiaj zupełnie innych środków oddziaływania.
0: Jakich? Panie profesorze.
1: Na przykład potrzebujemy nieporównywalnie większą ilość odcinkowych
0: pomiarów prędkości.
1: Po prostu nieporównywalną. Potrzebujemy tego, że do prawa trzeba wprowadzić takie rozwiązania, które będą bardziej bolały finansowo, ale to, co jest najważniejsze, to my potrzebujemy edukacji młodych ludzi na poziomie szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej. Bo dzisiaj my mówimy, że ojejku, prowadzimy zajęcia. Otóż jeśli weźmiemy program nauczania w szkole podstawowej, to o bezpieczeństwie w ruchu drogowym jest tam jedna godzina, może dwie na 8 lat edukacji. A dzisiaj motorower, motocykl, hulajnoga, szybka, wszystkie inne rzeczy są podstawowymi środkami, za pomocą których porusza się człowiek. Czyli my mamy absolutną zmianę technologizacji życia człowieka, a za tym nie idzie edukacja. Mamy tyle bzdur, których uczymy młodych ludzi, a nie mamy tego komponentu.
0: Czyli tak naprawdę nie tylko prawo, ale i edukacja nie nadąża za rozwojem cywilizacji.
1: No, edukacja nie może nadążać, dlatego że my nie patrzymy na to, co stanowi o naturze i sile substancji narodowej. Przecież to, co się dzieje w ruchu drogowym, nie tylko skraca życie, ale obciąża pana finanse, moje finanse, tych panów, którzy nas dzisiaj słuchają. Ja po każdej rozmowie u państwa dostaję maile albo smsy. Otóż ludzi, którzy są zwolennikami jasnej, czytelnej odpowiedzialności za czyny, które popełniasz na drogach, jest zdecydowana większość. Tylko nie wiadomo czemu władza tego nie chce zrobić. Zwróćcie uwagę, ile walczyliśmy o to, żeby nie sprzedawać alkoholu w godzinach nocnych. Zajęło nam to 5 lat. Pytanie brzmi, czy pojawił się naprzeciwko jakiś merytoryczny kontrargument? Nie. Pojawiły się emocje, obawa przed wyborcami, wielu innych rzeczy. W sferze bezpieczeństwa nie prowadzi się dialogu. Jeśli nauka coś mówi, to się po prostu to stosuje. No i nie mamy innego wyjścia. Musimy to robić, musimy edukować. Ja wierzę mimo wszystko, pomimo tych wielu otyskiwań, ja wierzę w sprawność polskich policjantów i innych służb. Znajdą ich, odpowiedzą za to, co zrobią. Tylko rzeczywiście powiedział pan na początku bardzo ważne zdanie. Taki pan Żak to jest człowiek bez żadnych zasad moralnych. I to jest dramatem, że my widzimy takie osoby, które potrafią uciec i jeszcze nie nie pokorzyć się i powiedzieć: panie i panowie Polacy, was przepraszam, byłem łajdakiem, ale poprawię się.
0: No właśnie, to nie pada z gry.

0: Bywają twardzieli, mimo tego, że 20 lat przesiedzą bez prawa odwołania, ale dalej to się dzieje, panie profesorze. 28, zacytuję panu, 28 lipca pijany bez uprawnień jechał ulicami Poznania. Policja lubuska następnego dnia zatrzymali do kontroli osobowego Seata, którego tor jazdy mógł wskazywać, że 29-letni kierowca prowadził pod wpływem alkoholu. Dalej, prowadząc samochód miał już 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów, więc tak naprawdę no trochę zaprzeczam temu, co pan mówił, panie profesorze, bo bimbają sobie ci, którzy mają dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów, w dalszym ciągu wsiadają za kierownicę i jeżdżą. Czyli co, prawo jest nieudolne, panie prawdę panie mówiąc. Doktorze, no.
1: Drodzy państwo, powiem wam prawdziwą historię sprzed kilku tygodni. Poszedłem do jednego z sąsiadów, którego syn jeździ na szybkim motocyklu bez kasku.
0: Jak to jeździ bez kasku? I nikt go nie zatrzymał?
1: Jeździ bez kasku. Po prostu pędzi po naszej józefowskiej drodze bez kasku. Powiedziałem mu, nie chodzi o to, że on jedzie. Chodzi o to, że możesz mieć trupa w rodzinie i będziesz swojego syna odwiedzał na cmentarzu. Nie chcę powiedzieć, jakiego słowa wobec mnie użył. Wie pan, co się stało? Kilka dni później ten młody człowiek wyłożył się na tym asfalcie, jest teraz w gipsie poskładany, a wie pan, kto jest winny? Ja, bo ja podobno to wykrakałem. I niech płacą najwyższą cenę za to. Niech wyją, bo nie ma innego wyjścia. Zdaje się, że sprawiedliwość musi dosięgnąć i muszą poczuć to na własnej skórze, na własnym umyśle, we własnej duszy, bo przecież jak inaczej to my się zagadamy i zajedziemy. Ja postuluję do prawodawców, wprowadźcie do ustawy prostą zasadę. Jeśli ktoś jedzie samochodem leasingowym i przekracza tę normę punktową, albo jedzie pod wpływem alkoholu, to traci ten samochód na rzecz Skarbu Państwa. Niech go spłaca do końca swojego życia. Mhm. Musi to boleć, dlatego że jak nie, to będą ginęli ludzie, tak jak ofiary pana Żaka. Jestem ciekawy, czy jak za 20 lat wyjdzie, czy pójdzie na ich grób, złoży kwiaty i szczerze popłacze.
0: Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. To była mocna rozmowa na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Będziemy wracać do tego, do tej odstraszającej nieuchronności kary. Wysokość, jak się okazuje, też ma znaczenie, zdaniem naszego gościa. Profesor Mariusz Jędrzejko, terapeuta uzależnień, pedagog, był z nami. Panie profesorze, miłego popołudnia, wszystkiego dobrego.
1: Robicie dobrą robotę, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 17. O tej porze jak zwykle wracamy na polskie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy wiadomość od naszego słuchacza, od Antka z Gryfina. Uwaga, droga krajowa numer 10 w Szczecinie. Kierunek centrum, kolizja czterech samochodów osobowych na wysokości przystanku autobusowego Basen Górniczy. Korek ma co najmniej kilometr. Dziękujemy za tą informację. To nie wszystko. Jeżeli chodzi o korki, to też one są na pewno na autostradzie A4, Targowisko Kraków. W pobliżu miejscowości Węgrzce Wielkie na 432 kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy. No i on blokuje teraz jeden pas w kierunku Krakowa, także od 16 zablokowany jest ten odcinek autostrady A4 i utrudnienia mają się podobno zakończyć jeszcze przed 17.

0: Na razie jest tylko informacja, że na miejscu jeszcze działają służby. S61 to budzisko Suwałki, miejscowość Czerwonka na Podlasiu. Na 197 kilometrze trwa akcja gaszenia pożaru samochodu ciężarowego. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Suwałk od 16 i akurat tam te utrudnienia jeszcze będą na pewno do godziny 18. Zaglądamy też na trasy na naszych mapach, gdzie najbardziej się korkuje. No tutaj cały czas jest tak naprawdę to województwo pomorskie oraz województwo małopolskie. Jeżeli chodzi o trasę Gdynia-Gdańsk, to mowa o S6, gdzie utrudnienia są w obu kierunkach. Małopolska to autostradowa czwórka, gdzie po południu zazwyczaj są te korki dość spore, a dzisiaj przede wszystkim na węźle w Balicach oraz na wyjeździe na dojeździe do Krakowa z na przykład Tarnowa na wysokości Podłęża mamy już niewielki, ale jednak zator. I jeszcze stolica, tutaj też zdecydowanie większy ruch jest cały czas na S8 od Blizny Łaszczyńskiego w kierunku Białegostoku, a także na wysokości miejscowości Ostrów Mazowiecka. To też trasa do Białegostoku. Ponadto jeszcze Gliwice, trasa w kierunku Katowic, czyli autostradowa czwórka zaraz za węzłem, który łączy autostradę A4 z autostradową jedynką. I z takich informacji, o których dawno też nie mówiliśmy, to na pewno S10 też jawi się na mapach, Bydgoszcz. I trasa, która prowadzi Was do Torunia, tam jest dość ciasno.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to mamy koncert życzeń kolejny. Ekipa senatorskiej serdecznie pozdrawia naszego Bogdana, który wkrótce przeprowadzi się do nowiutkiego, pachnącego fabryką mieszkania i mocno liczymy na zaproszenie na parapetówkę. No, to ekipa senatorskiej, proszę bardzo, do Bogdana ślemy pozdrowienia, ale jednocześnie tak troszeczkę czegoś od niego wymaga. Gramy dla Bogdana w takim razie.

0: No to dziś my, jeżeli chodzi o Eurojazdę, my jechaliśmy z Monachium do Stuttgartu i później do Berlina, najkrótszą drogą po niemieckich autostradach. Ile to kilometrów, jak zapamiętaliście, to możecie już wysyłać odpowiedzi na to pytanie. Wraz, uwaga, to naprawdę jest ważne, wraz z numerami do siebie, numerami telefonicznymi.
1: Konkurs.
0: Na tym właśnie polega Eurojazda, żeby dowiedzieć się, zapamiętać i wysłać ilość, liczbę przejechanych kilometrów. Oczywiście dzisiaj po Niemczech jeździliśmy sobie w trasie Eurojazdy, natomiast po godzinie 17 ktoś zdobędzie 300 zł odpowiadając na proste, mam nadzieję, ale sami sobie wylosujecie, na proste, mam nadzieję, pytania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli chodzi o pogodę,

0: No to jaka jest, każdy widzi, coraz cieplej, robi się wręcz upalnie, 30 stopni w Legnicy, już na termometrach miało być 29, więc jest więcej niż przewidywali synoptycy na zachodzie, na południowym zachodzie kraju. W popołudniu i wieczorem zachmurzenie raczej małe bądź umiarkowane, a w nocy małe bądź nawet bezchmurne niebo. Tylko one na północnym wschodzie okresami zachmurzenie umiarkowane będzie dzisiejszej nocy. Jeżeli chodzi o temperaturę, w nocy to będzie ciepła noc od 13 na północnym wschodzie przez 16, nawet 17 w centrum, do 19 na północnym zachodzie kraju. Wiatr pozostanie słaby, południowo-wschodni i południowy będzie nam towarzyszył dzisiejszej nocy. No ale cieszę, że w nocy zachmurzenie małe lub bezchmurne niebo. Miejmy nadzieję, że jutro też tak będzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 17. Już niedługo ktoś, jak powiedziałem, wygra 300 zł na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w Eurojeździe. Trzymam kciuki i zapraszam. Robert Kilanek.

0: Mamy 29 dzień lipca. O ile kilometrów można się dziś pomylić?
1: Konkurs.
0: Powiedzmy, że jeżeli chodzi o Eurojazdy, 29 plus 7, 36 kilometrów. O tyle możecie się pomylić, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą trasę w Eurojeździe. Jeżeli pamiętacie, skąd, dokąd jechaliśmy, no to zliczcie te kilometry, zgłoście się, dopiszcie swój numer telefonu, nie zapomnijcie o imieniu. Odzwaniamy za parę minut i ktoś zgarnia 300 zł z anteny PRK Polskiego Radia Kierowców. Wyjeżdżamy z Patrykiem Bedlińskim. Dzień dobry, Patryku.
2: Dzień dobry, Robercie.
0: Na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i dzień dobry oczywiście słuchaczom, także tym, którzy no niestety stoją teraz w korkach, chociażby na Zakopiance. Tłoczymy się w południowej części trasy między Nowym Targiem a Białym Dunajcem, zwłaszcza na wysokości Szaflar, i trudno wskazać kierunek, w którym jedzie się gorzej. W obie strony zwalniamy także pod Krakowem w Libertowie na Zakopiance, tutaj gorzej w kierunku samego Krakowa. No i na czwórce także problemy, zarówno po stronie zachodniej od Krakowa, jak i po stronie wschodniej, czyli tłumacząc już bardziej precyzyjnie. Problemy mamy w okolicach Balic, na płatnym odcinku, na trasie prowadzącej w kierunku Krakowa od Katowic, ale problemy mamy także na trasie, którą do Krakowa dojeżdżamy od strony Tarnowa. Między Targowiskiem a Krakowem na kilometrze 432 zepsuła się ciężarówka i zablokowała jeden z pasów w kierunku Krakowa. Mamy tam niestety wyraźny korek. Na S5 także uważajcie, problemy są między węzłami Bydgoszcz-Miedzyń i Bydgoszcz-Błonie. To kilometr 71. Zapalił się duży pojazd i ta ciężarówka zupełnie zablokowała przejazd w kierunku Poznania. Na S61 mamy zablokowaną jezdnię w kierunku Suwałk. To trasa Budzisko-Suwałki i 197 km. Pojawiły się służby, które gaszą pożar samochodu ciężarowego. Możemy to objechać, kierując się na równoległą wobec 61 trasę.

0: Między innymi przez Czerwonkę i Żubryn. Trzeba będzie także objeżdżać odcinek 61 w Mazowieckiem, bo nie ma przejazdu między Serockiem a Pułtuskiem na 43 kilometrze. Ciężarówka zgubiła ładunek na jezdni, przez to droga jest zablokowana, a objazd możliwy jest trasami lokalnymi przez Pobyłkowo Małe, Trzepowo i Pokrzywnice.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Z Monachium do Stuttgartu przez Berlin jest 1200 km, pisze ona z Kupry. Olu, ale przecież nie jedziemy z Monachium do Stuttgartu przez Berlin. Absolutnie nie jedziemy dzisiaj z Monachium do Stuttgartu, a później do Berlina, więc te 1200 km to znacznie przesadzone. No dobrze, rozpoczynamy w takim razie ten konkurs, właściwie jego finałową rundę.
1: Konkurs. Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: A z nami Tomek, Wawa, tak się podpisał nasz słuchacz. Tomku, domyślam się, że zgadnę. Jesteś z Warszawy?
2: Tak, zgadza się.
0: Super, ale odgadłem. Ile dziś przejechaliśmy zdaniem twoim kilometrów?
2: No mi wyszło 866.
0: Mhm. 851, krótszą trochę drogą, ale oczywiście mogłeś się pomylić, jak powiedziałem, o 36 km. Mieścisz się, ta-da-dam, w granicach. Czyli tak naprawdę teraz pora wybrać pytanie od 1 do 56. Codziennie mamy przygotowanych 56 pytań dla naszych słuchaczy. Od ciebie zależy, czy będzie trudne, czy będzie łatwe to pytanie. Więc pomyśl, który numer chciałbyś.
2: No, myślę, że wybiorę może urodziny mojej żony, 27.
0: 27. Jakiego miesiąca?
2: Maj.
0: Mhm. Czyli nie chcesz dodać do 27 tych pięciu jeszcze?
2: Nie, zostańmy na 27.
0: Dobrze, zostajemy na pytanie numer 27. Pytanie numer 27 brzmi tak. Najdłuższy most drogowy w Unii Europejskiej, most Vasco da Gama nad rzeką Tag, znajduje się w Portugalii, Hiszpanii czy Francji? Raz, dwa, trzy. Portugalia, Hiszpania czy Francja? Tomku, nie sprawdzamy. Mówimy.
2: Portugalia.
0: No, udało ci się. Brawo, brawo, brawo. Uff. Chociaż Portugalia mniejsza niż Francja, to ma jednak dłuższy most, jak się okazuje. Widzisz? Nawet najdłuższy w...
2: Kompletny strzał był.
0: Kompletny strzał. Ten Vasco da Gama mógłby ci trochę pomóc.
2: No właśnie. No ale fajnie, że się udało.
0: No pewnie. Żona pomogła swoją datą urodzin.
2: No trzyma tutaj obok kciuki.
0: Kciuki trzyma. Dobrze. Fajnie. Podzielisz się z nią? 300 złotych masz w końcu.
2: No, 300 zł to chyba pójdzie na paliwo, bo w sobotę ruszamy do Krakowa na wycieczkę, więc akurat.
0: Super, w takim razie miłej wycieczki życzę, jeszcze raz gratuluję. Nie rozłączaj się, za chwileczkę dowiemy się, jak wam przekazać ten 300 zł, okej?
2: Super, dzięki wielkie, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: A jutro znowu zagramy i znowu ktoś wygra, naprawdę, znowu ktoś wygra 300 zł w Eurojeździe.

Więcej podróżujemy sobie po Europie w te wakacje w wysokich obrotach. Jutro kolejny raz będziemy jechać. Eurojazda już jutro, kolejne 300 zł do zdobycia oczywiście, natomiast dziś jeszcze jedziemy na wysokich obrotach 27 minut po godzinie 17, za 3 minuty wracamy na drogi.

0: Zmęczkam w okolicach Kopytkowa w kierunku Gdańska. Daniel pozdrawia, jak domyślam się, że na jedynce, bo Daniel, tam właśnie widzę lokalizację. Danielu, dziękujemy pięknie za informację. Natomiast teraz od Patryka kolejna porcja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A tym razem nieco lepsze wieści z autostrady A4, a konkretnie z małopolskiego odcinka. Kończą się problemy między Targowiskiem a Krakowem po awarii ciężarówki, zatem korek też powinien już maleć. Ale uwaga, korek mamy też po drugiej stronie Krakowa, a więc na dojeździe od strony Katowic. Korkuje się przed Balicami na końcowym fragmencie płatnego odcinka. S5, tutaj problemy między węzłem Bydgoszcz-Miedzyń a węzłem Bydgoszcz-Błonie na jezdni do Poznania. Ciężarówka zapaliła się na 71 kilometrze i przez to całkowicie zablokowany jest przejazd do Poznania na S5 pod Bydgoszczą. Na S61 również są kłopoty. Między Budziskiem a Suwałkami na 197 kilometrze trwa gaszenie pożaru samochodu ciężarowego. Skutek to blokada jezdni do Suwałk. Można objechać przez Czerwonkę i Żubryn drogami lokalnymi. Uwaga też na drogach krajowych. Problemy między innymi na Dolnośląskiej 8, między Ząbkowicami Śląskimi a Łagiewnikami w Niemczy. Na kilometrze 75 doszło do kolizji dwóch pojazdów osobowych. Na tyle poważnej niestety, że droga zupełnie została zablokowana. Kierowcy najbliżej mogą ominąć blokadę ulicami samej Niemczy, między innymi ulicą Gumińską, ale też można skierować się na drogi lokalne, na nieco dalszy objazd, jeżeli jedziecie dopiero od Ząbkowic albo od Łagiewnik, no i skierować się chociażby do historycznie brzmiącej miejscowości Targowica. No i jeszcze 61, to też zablokowana

0: Trasa. Nie przejedziemy konkretnie między Serockiem a Pułtuskiem. Na 43. kilometrze ciężarówka zgubiła ładunek na jezdni. To okolice miejscowości Klusek. No i tam właśnie jest blokada. Objazd m.in. przez Pobyłkowo Małe i Pokrzywnice.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Do Polski powracają upały. Już dziś w całym kraju jest gorąco. Są ostrzeżenia pierwszego, drugiego i nawet tego trzeciego stopnia, czyli najwyższego. A od jutra w większości regionów termometry pokażą ponad 30 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 15 województw. Będą one obowiązywały od jutra, od jutrzejszego popołudnia i potrwają do piątkowego wieczoru. Przed tym naprawdę silnym upałem, jak powiedział synoptyk Michał Kowalczuk.
1: Mam już wystawione ostrzeżenia na upały. Na przeważającym obszarze kraju są to ostrzeżenia drugiego stopnia, natomiast na południowym zachodzie są to ostrzeżenia ze stopniem trzecim, czyli tam, gdzie będziemy mieli temperaturę przekraczającą 34 stopnie w ciągu dwóch dni.
0: Największe upały prognozowane są na Dolnym Śląsku, południe województwa lubelskiego, południowo-zachodnia Wielkopolska. Tam temperatura sięgnie nawet 36 stopni Celsjusza. 36 stopni Celsjusza. I te stopnie mierzono oczywiście według tej metody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, więc pewnie w samochodach będą pokazywały termometry znacznie więcej. Ostrzeżenia dotyczą niemal całej Polski, z wyłączeniem województwa warmińsko-mazurskiego, Suwalszczyzny, Podlasia i Pogórza Karpackiego. Ponad 30 stopni może utrzymywać się jutro prawie w całym kraju. I nie tylko jutro, ale od jutra przez cały tydzień. Zwłaszcza, podkreślam, na południowym wschodzie.

0: Za 10 minut będzie godzina 18. Patryk Berliński ponownie w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców, więc dowiemy się, co się dzieje na drogach.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: A drogowe kłopoty m.in. występują na autostradzie A4 w okolicach Krakowa. Co prawda poprawiło się po stronie targowiska, ale na krakowskiej obwodnicy cały czas spory ruch i zwłaszcza odczują to ci, którzy jadą w stronę Katowic. Zwalniamy od zjazdu na Zakopiankę do okolic Tyńca, a w drugą stronę, czyli do Tarnowa, spowolnienia na wysokości Balic i węzła Bielany. Ale także ci, którzy dojeżdżają w okolice Krakowa od Katowic, problemy napotkają, bo chociażby przed Balicami mamy bardzo wyraźny korek w kierunku Krakowa. Na trasie, która prowadzi do stolicy Małopolski od Krzeszowic, czyli 79, także kierowcy bardzo wyraźnie zwalniają i to chociażby trasa prowadząca przez Zabierzów. Na Zakopiance spowolnienia w jej południowej części między Białym Dunajcem a Poroninem w obie strony. Podobna sytuacja jest w okolicach Szaflar, czyli też między Białym Dunajcem a Nowym Targiem. No i jeszcze na dojeździe do samego Krakowa w Libertowie, na końcowym odcinku Zakopianki, postoimy. Na S5 uważajcie wyjątkowo pod Bydgoszczą, między węzłem Bydgoszcz-Miedzyń a węzłem Bydgoszcz-Błonie. Na 71 kilometrze zapaliła się ciężarówka. Jezdnia do Poznania została zupełnie zablokowana. Między Budziskiem a Suwałkami problemy na S61. Tam służby pojawiły się, by gasić pożar samochodu ciężarowego. Trasa

0: do Suwałk zablokowana. Objedziemy drogą równoległą, m.in. przez Czerwonkę i Żubryn. Na Krajowej 8 całkowita blokada w Dolnośląskiem między Łagiewnikami a Ząbkowicami Śląskimi. W okolicach Niemczy na 75. kilometrze doszło do kolizji dwóch pojazdów osobowych. Kierowcy mogą omijać blokadę ulicami samej Niemczy, aczkolwiek tam wyraźne korki możemy napotkać. Można też skierować się na nieco dalszy objazd, na przykład przez Jaworek, Targowice i Sienice. No i dobre wieści z Krajowej 61, z trasy Serock-Pułtusk, bo tam już nie ma blokady. Wcześniej ciężarówka zgubiła ładunek i jechaliśmy trasami alternatywnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 5 minut będzie godzina 18. Kuba Hanak w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry, dzień dobry. Po godzinie 18 na luzie. To co, będzie dobra audycja?
1: Będzie dobra audycja i będziemy mówić o palących sprawach.
0: Aha.
1: Palących się też.
0: Sprawach.
1: Też. Aha.
0: Ale tylko elektrycznych czy spalinowych też?
1: No będziemy mówić ogólnie o tym, że płonący samochód, płonący rower, płonąca hulajnoga to problem. Nie tylko dla tej osoby, której spłonął ten samochód czy ta hulajnoga, tylko też dla środowiska trochę. Mhm. Przygotowałem się.
0: Czyli po godzinie 18 będzie już na luzie. Dobra.

0: No to dobra, dobra. Golden Life zagrali przed chwilą, a teraz będziemy grali na luzie, zawsze w dobrą stronę, chociaż dzisiaj nie weekendowy program. Będziemy dzisiaj mówić o palącym problemie, palącym się problemie, o hulajnogach, o rowerach elektrycznych, ale pewnie porozmawiamy też o samochodach, które płoną i to nie tylko elektrycznych. Będziemy burzyć ten mit i ten stereotyp, który powstał w ostatnich latach, że to tylko elektryki płoną i że są bardzo, bardzo niebezpieczne. Będziemy o tym mówić, ale będziemy też mówić o agresji drogowej, o tym, że coraz więcej agresorów na drogach, coraz więcej ludzi, którzy za wszelką cenę próbują swoje pokazać na drodze, pokazać, że są, muszą być pierwsi, że muszą być najszybsi, a jeżeli ktoś im w tym przeszkadza, to wtedy są agresywni i atakują innych ludzi. Ale zanim będziemy o tym mówić, to kilka słów o pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ciepło, a nawet bardzo ciepło w tej chwili w naszym kraju. Ponad 30 stopni w Legnicy i prawie 19 w Suwałkach. Mamy niestety ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie o burzach, nie o deszczu, ale o upale. To utrudnienie, to ostrzeżenie trzeciego stopnia obowiązuje na Dolnym Śląsku i w części województwa lubuskiego. Tam będzie najgoręcej. Drugi stopień to taka linia od Poznania, Bydgoszcz, Grudziądz po Olsztyn i potem do wschodniej granicy. Najchłodniej, czyli najmniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia upałów nad morzem i na Pomorzu Zachodnim. Tak czy inaczej, trzeba się przygotować do tych upałów, bo najbliższe dni będą bardzo, bardzo ciepłe. Dzisiaj do 29 stopni, aczkolwiek na moim termometrze w samochodzie było widać odrobinę więcej niż 29. Mało tego, na termometrze Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Legnicy jest 31 stopnia Celsjusza. Nie będzie padać, generalnie miało gdzieś tam pokropić, ale dzisiaj już na pewno padać nie będzie. Będzie słoneczne popołudnie, słoneczny wieczór, pewnie i księżyca się na niebie doczekamy. Wiatr bardzo słaby na wybrzeżu, okresami umiarkowany i porywisty, ale nie będzie w niczym przeszkadzał w spacerach wieczornych również nie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja Państwa zapraszam do Na Luzie. Dzisiaj do 22 będę z Państwem. Mam nadzieję, że będą Państwo aktywnie korzystać z naszej aplikacji, czyli mówić i nagrywać wiadomości. To co? Ja zapraszam, nazywam się Kuba Hanak, jestem z Państwem do 22.

0: 9,5 minuty po godzinie 18. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Czas już za moment na serwis drogowy. Jedną rzecz mogę potwierdzić. Na obwodnicy Warszawy rzeczywiście jest korek, na południowej.
1: Dobrze
0: obok
1: wiedzieć.
0: Obok lotniska naprawdę jest korek.
1: Dobrze wiedzieć, bo o nim nie mówiliśmy, więc będzie można zaktualizować te informacje. Chociaż to chyba bardziej niepokojąco wygląda na żywo niż na nawigacji, bo widzę, że jest kolor pomarańczowy, co wskazywałoby, że delikatnie zwolnimy, ale w korku raczej wielkim nie utkniemy.
0: Troszkę tak jest i na samej A2 jest korek i na tych drogach bocznych, które prowadzą do Alei Krakowskiej również chwilę trzeba odstać, ale o szczegółach już Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No skoro Krakus zaczyna od Warszawy, to ja zacząć nie mogę inaczej. Musimy sprawdzić, co się dzieje na warszawskiej S8. Tłoczno zrobiło się w kierunku Białegostoku na wysokości Alei Prymasa. No i właściwie w jedną stronę nam się S8 korkuje. Gdybyście jechali na zachód, to niewielkie spowolnienie napotkacie o tej porze między zjazdem na Wisłostradę, a kolejnym węzłem na wysokości Marymontu. Jeżeli chodzi o wyjazd ze stolicy na północ, no to jest korek w Dziekanowie Leśnym i koło Palmir. Na wjeździe też zwolnicie, ale w nieco innym miejscu, bliżej Warszawy, między Łomiankami a warszawskimi Młocinami. No i S2 pod Warszawą też ruch ma spowolniony. Tutaj zwalniacie w kierunku wschodnim, głównie między Opaczą a zjazdem w okolicach lotniska. Pod Krakowem natomiast tłoczno na A4 na wysokości Balic. Chwilę przed Balicami, gdybyście jechali od strony Katowic, to jeszcze na płatnym odcinku musicie uzbroić się w cierpliwość. Zwalniamy także na krakowskiej obwodnicy, zwłaszcza przy węźle Kraków-Bielany i zwłaszcza kierując się na wschód, czyli do Tarnowa między innymi. Ci, którzy jadą na zachód, do Katowic, zwalniają głównie między zjazdem na Zakopiankę, a zjazdem na wysokości Tyńca. Dojazd do Krakowa przez Libertów to także postój w korku. Dojazd do Nowego Targu 49, czyli trasą od Białki Tatrzańskiej, również nam zwalnia. No i Zakopianka w swojej południowej części też nie gwarantuje nam płynności.

0: dziennego ruchu. Zwalniamy między Białym Dunajcem a Zakopanem, zwalniamy też w Szaflarach między Nowym Targiem a Białym Dunajcem. Ale jakby tego było mało, problemy też na S5 pod Bydgoszczą. Między węzłem Miedzyń a węzłem Bydgoszcz-Błonie zapaliła się ciężarówka. Przez to zablokowana została zupełnie trasa do Poznania. Uwaga na S61, bo między Budziskiem a Suwałkami trwa akcja gaszenia samochodu ciężarowego. Mamy blokadę w kierunku Suwałk, którą objedziemy drogą równoległą do ekspresówki, między innymi przez Czerwonkę. Kończą się problemy na drodze numer 8 Łagiewniki-Ząbkowice-Śląskie. Korek może jeszcze występować w Niemczech, ale powinien się rozładowywać. A za nami już problemy na trasie Serock-Pułtusk.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Habemus Papam.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL. To była reklama.

0: 19,5 minuty po godzinie 18. Teraz nie o samochodach, ale o tym, co po szynach jeździ po mieście. Jednym z polskich miast. W Chorzowie, bo o nim mowa, ruszyły prace remontowe na odcinku torowiska na estakadzie. Obiekt od ponad roku jest wyłączony z użytkowania, a powodem jest zły stan techniczny. Jak mówi Paweł Mielczarek z biura prasowego chorzowskiego ratusza, prace wykonują tramwaje śląskie.
1: Prowadzone roboty polegające na uszczelnieniu torowiska mają zapobiec dalszemu uszkadzaniu konstrukcji estakady przez wodę. Zgodnie z harmonogramem prace potrwają około tygodnia. Wykonanie przez tramwaje śląskie tych robót pozwoli na wznowienie ruchu tramwajowego na trasie łączącej Bytom z Katowicami.
0: Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy ruch będzie przywrócony. Miasto zapowiedziało, że przekaże informacje, kiedy tylko zostanie ustalony ów termin. Estakada została zamknięta ponad rok temu ze względu na zły stan techniczny. Warunkowo ruch na i pod nią został wznowiony w czerwcu bieżącego roku. Docelowo konstrukcja ma zostać rozebrana, w jej miejsce powstanie nowa estakada. A kiedy i jak się to wydarzy, to jeszcze zobaczymy. 20,5 minuty po 18 jedziemy na luzie do 22.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to już. I ten prysznic, co mi dał na pamiątku na tydny, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: 30 minut niespełna pozostało do godziny 19. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Patryk 20 minut temu mówił o Warszawie, mówił o Krakowie, a coś mi się wydaje, że teraz powie kilka słów o Trójmieście. Czy zgadłem?
1: Na szczęście nie za bardzo mamy o czym mówić, jeżeli chodzi o Trójmiasto. W miarę płynnie ten ruch wygląda. Co innego dojazd do Trójmiasta, gdybyśmy jechali od południa Polski, no to kilka miejsc ze spowolnionym wyraźnie ruchem będzie.
0: No to teraz Patryk Bedliński i szczegóły z dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i gdybyście jechali do Trójmiasta od strony centrum Polski A1, to uważajcie wyjątkowo, bo na wysokości miejscowości Kierwałt mamy korek. Nieco wcześniej między Nowymi Marzami a Warlubiem też musicie zwolnić. Na S6 tymczasem pojawiły się problemy pod Gdańskiem, między węzłami Karczemki i Lotnisko. I choć nie jest zbyt duży ruch już teraz pod Gdańskiem, to tam właśnie trzeba będzie wyjątkowo uważać jadąc do Gdyni, bo na 331 km zepsuła się ciężarówka. Blokuje jeden z pasów. Ekspresowa piątka także z kłopotami. Tutaj problemy na podkacie między węzłami Bydgoszcz-Miedzyn i Bydgoszcz-Błonie. Nie ma korka, ale uważajcie na trasie do Poznania, bo tam zapaliła się ciężarówka i zablokowała przejazd na 71 kilometrze. Ekspresowa 61 również nieprzejezdna, a chodzi o trasę Budzisko-Suwałki. Na 197 kilometrze pojawiły się służby, które gaszą pożar ciężarówki. Jezdnia do Suwałk zablokowana, objazd między innymi drogą równoległą przez Czerwonkę i Żubryn. No a poza tym korki towarzyszą nam na Zakopiance. To jest chociażby południowa część trasy między Białym Dunajcem a Zakopanem. W obie strony tam się korkuje. Gdybyście jechali do Krakowa, to na pewno zwolnicie za Szaflarami przed Nowym Targiem. No i trzeba także zwolnić na końcowym odcinku Zakopianki już w Libertowie. Gdybyście dojeżdżali do Nowego Targu trasą równoległą do Zakopianki, czyli drogą 49, też nie

0: będzie na niej płynnie. Na wjeździe do Nowego Targu od Białki Tatrzańskiej także jest tłoczno. Pod Krakowem na A4 tłok, zwłaszcza między Skawiną a Tyńcem, i zwłaszcza odczują to ci, którzy jadą na wschód, czyli między innymi do Tarnowa. Nieco poprawiło się na dojeździe do Balic na płatnym odcinku A4. Tam był wyraźny korek na trasie z Katowic do Krakowa. Korek wciąż jest, ale już wyraźnie mniejszy. Natomiast w Śląskiem, między Katowicami a Mysłowicami, wyraźny korek w kierunku wschodnim, czyli do Krakowa między innymi, nam teraz towarzyszy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 27 do 19. Michał napisał, że ma długą trasę z Niemiec do Wielkiej Brytanii i bardzo cieszył się z dziewczyny szamana od Steczkowskiej. I pozdrawia Zbynia i naszą stację. Mówi, że słucha jej codziennie. No to wy też słuchajcie.

0: 20,5 minuty do godziny 19. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Pewnie czasami spoglądają Państwo w internet, być może w jakieś, na jakieś portale o kierowcach, o wypadkach. I rzucił się Państwu w oczy film z weekendu, a dokładnie z Suwałk. Potrącenie pieszego na przejściu i ucieczka. Prokuratura rejonowa w Suwałkach wystawiła list gończy za kierowcą podejrzanym o spowodowanie śmiertelnego wypadku w centrum Suwałk. Chodzi o 30-letniego mężczyznę, który w nocy z soboty na niedzielę, czyli z 25 na 26 lipca, miał potrącić pieszego na przejściu przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Chłodnej, a następnie odjechać z miejsca zdarzenia. O szczegółach Areta Topornicka.
1: Prokuratura rejonowa w Suwałkach wydała postanowienie o przedstawieniu 30-latkowi zarzutu spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Ponieważ mężczyzna nie został zatrzymany i ukrywa się przed organami ścigania, prokurator wystąpił do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd rejonowy w Suwałkach przychylił się do tego wniosku, co umożliwiło wszczęcie poszukiwań listem gończym. Do wypadku doszło w nocy z 25 na 26 lipca. Na oznakowanym przejściu dla pieszych w centrum Suwałk zginął 31-letni mężczyzna. W zdarzeniu brał udział czarny Mercedes, którego kierowca odjechał z miejsca wypadku. Wcześniej policjanci zatrzymali dwie osoby, które były pasażerami tego samochodu. Poszukiwany kierowca nadal pozostaje na wolności. Areta Topornicka, Polskie Radio Białystok.
0: Ja tak się zastanawiam, czy przypadkiem w szkole nie wypadałoby wprowadzić takiego przedmiotu jak odpowiedzialność. Odpowiedzialność za czyny, odpowiedzialność za zachowania, za dorosłe życie. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli decydujemy się na to, żeby jeździć samochodem, decydujemy się na to, że robimy prawo jazdy, a potem, że przekraczamy dozwolone przepisy, przejeżdżamy na czerwonym, jedziemy z nadmierną prędkością, czy nie ustępujemy pierwszeństwa, to niestety trzeba pamiętać o tym, że czeka nas za to odpowiedzialność. I choćbyśmy uciekli na koniec świata, to ja mam nadzieję, że odpowiedzialność dopadnie tego człowieka, który potrącił śmiertelnie, a potem uciekł z miejsca, nie udzielając pomocy. Nie wiem, jakie Państwo mają zdanie, czy takie radykalne jak ja, ale tak chyba trzeba zrobić. Nasza aplikacja jest po to, żeby dawać znać o tym, co na drogach, na to, żeby odpowiadać na, nie wiem, moje, być może moje prośby, być może moje pytania, być może jakieś konkursy, ale służy też do tego, żeby Państwo dzielili się z nami tym, co widzą na drogach.
2: Siema Radyjko, między Daleszewem a Radziszewem, zachodniopomorskie, tuż przed, od strony Gryfina, przed fotoradarem, w Lublinie wyskoczyło całe koło z tylnego mostu i Lublin stoi przechylony, więc, a to jest też lekko przed zakrętem, więc tam mobilki niech uważają.
0: W Lublinie, w Gryfinie, przypomina mi się piosenka brata.

Franków sprzed lat, tylko tam trochę inaczej było, bo było w kinie w Lublinie, a tu w Gryfinie w Lublinie koło wypadło. Mam nadzieję, że nic nikomu się nie stało, uważajcie w tamtym rejonie i dawajcie znać, jeżeli coś takiego zobaczycie na drodze, to od razu nasza aplikacja może służyć temu, żeby jak najszybciej te informacje przekazać w eter. 17,5 minuty do 19 na luzie. Jedziemy do 22.

0: Nie ma miejsca jak dom, nie ma miejsca jak S13 i R13, bo to nasze studio realizatorka. To taki nasz drugi dom, Patryku, nie?
1: No zdecydowanie. Myślę, że biorąc pod uwagę czas, jaki spędzamy w pracy, to możemy to drugim domem nazwać.
0: To teraz rzadko te wiadomości drogowe z domu robimy, a teraz robimy ze studia S13. Co ty na to?
1: No myślę, że to jest dobry pomysł.
0: Patryk Bedliński, dajcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A drogowe problemy między innymi na śląskim odcinku autostrady A4 między Katowicami a Mysłowicami. Tam tłoczno jest w kierunku Krakowa i pod Krakowem na dojeździe A4 od Katowic. Na płatnym odcinku przed Balicami też musicie zwolnić. Korek mamy też na wysokości węzła Kraków-Bielany i koło Skawiny na trasie w kierunku Tarnowa. Zwalniamy także na DTS, czyli drogowej trasie średnicowej, kierując się od Gliwic przez okolice Zabrza do Katowic. Korki kończą się na wysokości Zabrza. Na S6 problemy pod Gdańskiem. Między węzłem Karczemki a węzłem Lotnisko zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas w kierunku Gdyni. To kilometr 331. Dobre wieści też płyną od drogowców, bo zakończyły się problemy na ekspresowej piątce pod Bydgoszczą między węzłami Miedzyń i Błonie. Wcześniej zapaliła się tam ciężarówka i mieliśmy całkowitą blokadę do Poznania. To na szczęście przypominamy już za nami. S61, no tu niestety nie jest tak dobrze, kłopoty wciąż występują. Między Budziskiem a Suwałkami na 197 kilometrze pojawiły się służby, które gaszą pożar samochodu ciężarowego. Jezdnia do Suwałk została zupełnie zablokowana, a objazd jest możliwy chociażby drogą równoległą do 61, czyli przez Żubryn i przez Czerwonkę. Uwaga, w Warszawie spowolnienia jeszcze mogą nam się dawać we znaki na S8 w kierunku Białegostoku od okolic zjazdu w Aleje Prymasa. No i Zakopianka też niestety nie gwarantuje nam w pełni płynnego ruchu. Odczujemy to między Mogilanami a Libertowem, dojeżdżając do Krakowa. W Szaflarach już robi się coraz płynniej. Małe spowolnienie jeszcze występuje w kierunku Zakopanego. No i spory ruch między Zakopanem a Białym Dunajcem na wysokości między innymi Poronina. Tutaj niezależnie od kierunku jazdy i tak bardzo wyraźnie hamujemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na Podhalu korki, hej! Gdzie jeszcze korki, dajcie znać w naszej aplikacji. Możecie napisać albo nagrać wiadomość. Nasza aplikacja temu służy, więc jeżeli

0: Już prawie godzina 19. Nasza aplikacja służy też do waszej komunikacji, jak się okazuje, bo chwilę temu pozdrowienia słał Marcin dla Zbynia. W tej chwili zgłosił się Zbynio i prosił, żeby pozdrowić Michała. Twierdzi, że właśnie już zjeżdża z Anglii z powrotem do Polski. Pozdrawia ekipę naszego radia i dalej czekają na dziewczynę szamana. No, obawiam się, że dzisiaj może być z tym kłopot, ale niewykluczone, że w następnej playliście taki utwór się pojawi. Także bardzo się cieszę, że nasza aplikacja służy też do waszej komunikacji, ale pamiętajcie, że jej główną funkcją jest to, żeby informować nas o tym, co na drogach, o tym, co dzieje się i co widzieliście, żeby ostrzec innych. A teraz minęła godzina 19. Ja zapraszam na kolejną godzinę na luzie. Dobry wieczór, mówię i zapraszam Kuba Hanak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To znowu nie będzie żaden mecz. 30,2 w Legnicy, 20 w Suwałkach, czyli 30 do 20. W tej chwili taki wynik generuje nam pogoda. Najchłodniej w Suwałkach, najcieplej w Legnicy. Ostrzeżenia o upałach nadal aktywne. Uważajmy, bo temperatura naprawdę w najbliższych dniach będzie bardzo, bardzo wysoka. Dzisiaj będzie już na pewno tylko chłodniej, chociaż jak na godzinę 19, 30 stopni w Legnicy, to jest upał. Co tu dużo mówić? Synoptycy ostrzegali o możliwych opadach przelotnych deszczu. Nie znalazłem takiej chmury, która mogłaby do nas dojść, więc raczej tym deszczem nie ma się już co przejmować. Jeżeli coś miałoby być, to raczej koło południa, w tej chwili już na pewno nie. Będziemy mogli podziwiać księżyc, będziemy mogli podziwiać gwiazdy. Zbliżamy się do sierpnia, więc i Perseidy się już prawdopodobnie będą gdzieś pojawiać na niebie. To będzie świetna okazja do tego, żeby spędzić noc na balkonie, na łące, w lesie, w górach i patrzeć w gwiazdy. Wiatr nie będzie przeszkadzał, bo będzie słaby, tylko w górach może powiać mocniej, ale to naprawdę nie będzie żaden problem. Tym bardziej, że ciepło jest, więc ten wiatr będzie bardzo przyjemny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już za chwilę wracamy do naszego tematu przewodniego, czyli płonących elektrycznych i nie tylko pojazdów, bo jest taki mit, jest taki stereotyp, że to co na prąd płonie częściej, a to nieprawda, jak się okaże.

0: Ależ klimatycznie, badaladowo się zrobiło w PRK Polskim Radiu Kierowców. 10,5 minuty po 19. Nie wie tylko on, a nawet jeżeli wie teraz, to państwo też już za moment się dowiedzą. Patryk Bedliński powie teraz, co na drogach.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Co nieco wiem, na przykład o tym, że na dojeździe do Krakowa Zakopianką na końcowym odcinku tej trasy, no niestety spiętrzenie ruchu i bardzo powoli jedziemy przez Gaj i przez Libertów. Na południu Zakopianki nieco lepiej, płynniej powinno być już na wysokości Szaflar między Nowym Targiem a Białym Dunajcem, ale między Białym Dunajcem a Zakopanem, czyli między innymi na wysokości Poronina, jeszcze ruch jest wyraźnie spowolniony. Na A4 w Śląskiem poprawa sytuacji i raczej korka już nie napotkać między Katowicami a Mysłowicami. Korkowało się też na DTS, na trasie z Gliwic przez Zabrze w kierunku Katowic, zwłaszcza do Zabrza, i to również możemy odwołać tam na DTS, co powinno być już zupełnie płynnie. Ale nie wszędzie dobra sytuacja, bo chociażby na S6 w okolicach Trójmiasta trzeba wzmóc czujność. Między węzłami Karczemki i Gdańsk lotnisko na 331 km zajęty mamy jeden z pasów w kierunku Gdyni. To dlatego, że na wysokości Gdańska zepsuł się samochód ciężarowy. Na S5, przypominam, za nami już kłopoty w okolicach Bydgoszczy i płynnie poruszamy się między węzłem Miedzyń a węzłem Błonie. S61, no tu gorsza sytuacja, bo między Budziskiem a Suwałkami trwa gaszenie ciężarówki i zablokowana została zupełnie jezdnia do Suwałk. To kilometr 197. Można objechać blokadę równoległą do ekspresówki trasą, która prowadzi przez Żubryn i przez Czerwonkę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 16 minut po godzinie 19 na luzie. Jedziemy do 22. Obiecany temat gorący, płonący, niestety czasami. Mój i Państwa gość, starszy brygadier Tomasz Wiśniewski, zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, wszystkich zmotoryzowanych, no i oczywiście całą redakcję.
0: Panie Tomaszu, zaczniemy od takich szybkich, krótkich danych. Od stycznia do końca czerwca 2026 roku odnotowano 26 pożarów samochodów elektrycznych. W tym samym czasie spłonęło prawie 5 tysięcy aut spalinowych, 61 hybryd i 2 auta wodorowe. No to te wodorowe to musiały być spektakularne, ale nie o tym.
1: Tak.
0: Panie Tomaszu, ciągle jest ten mit obecny. Ciągle ten stereotyp jest, że elektryki są niebezpieczne, bo na pewno się spalą. Prawda, nieprawda?
1: Nie, ja tutaj bym nie stygmatyzował tych pojazdów i ostrożnie z takimi twierdzeniami, ponieważ pojazdy elektryczne, wbrew pozorom, jeżeli już mówimy o pożarach, możemy

sobie w dalszej części opowiadać trochę o przyczynach, ale same pożary jako zdarzenia, przeliczając co na 1000 zarejestrowanych pojazdów, to przy konwencjonalnych napędach to jest współczynnik około 0,2, natomiast przy tych samych liczbach zarejestrowanych pojazdów

0: Park aut elektrycznych zwiększył się o prawie 60%, z 98 tysięcy z groszem do prawie 155. Tyle aut elektrycznych w tej chwili jeździ po Polsce, a liczba pożarów wzrosła z 23 do 26. Czyli potwierdza to pana słowa, że jest to jednak promil pożarów samochodów spalinowych. Panie Tomaszu, ale tak, nie o tym tak naprawdę, bo dużo poważniejszym problemem jest... Są urządzenia transportu osobistego, są hulajnogi, są rowery i one znacznie częściej płoną niż samochody.
1: To prawda i tutaj bardzo dziękuję, że również państwo poruszacie tą tematykę i tego typu pojazdy. No bo jakby nie było, one są też uczestnikami naszego ruchu drogowego. Dlaczego one płoną? Głównie to wynika przede wszystkim z kultury naszego użytkowania tych urządzeń, tych pojazdów. Niestety one są bardziej narażone na wszelkiego typu agresywne działanie przy zjeżdżaniu choćby z krawężnika, przy nierównościach na chodniku. To jest potężny problem. A przypomnę, w takim każdym urządzeniu jest około od 40 do 60 ogniw litowo-jonowych, które są, no, jakby nie powiedzieć, dość delikatne i mogą doprowadzać do sytuacji bardzo niebezpiecznych. Mówimy tutaj przede wszystkim o uszkodzeniu dielektryka i w tym momencie wywołania tak zwanego zjawiska ucieczki termicznej. Ten thermal runaway, jak to się popularnie nazywa, jest tym efektem, który doprowadza do pewnej reakcji, którą ciężko zatrzymać. I dlatego pożary, czy to z pojazdów elektrycznych, czy tego typu pojazdów indywidualnych, są o tyle niebezpieczne, że ciężko to ugasić. Niestety pierwiastki ziem rzadkich, które są tam wykorzystywane, one nie potrzebują czystego tlenu do spalania. W związku z powyższym wytwarzają sobie same warunki do utleniania, do spalania bez udziału tlenu. Tak więc nawet jeżeli zalejemy to wodą, utopimy, zasypiemy piachem, to i tak one się dopalą. Czyli mówiąc wprost, za każdym razem przy tak postępującym zjawisku ucieczki termicznej, no mamy perspektywę szkody całkowitej w takim urządzeniu czy pojeździe.
0: I nie tylko pojazdu, bo wszystko co dookoła też może spłonąć. To ogromne temperatury. Trochę do historii sięgnę, bo kiedyś metan wypalano w kopalniach, czołgając się po ziemi, wypalano go pod stropem. Pożar zwykły, konwencjonalny, gasi się wodą, pianą, proszkiem. Jak odcina się dostęp dwutlenku węgla, bardzo ciężko zgasić, z tego co pan mówi, samochód elektryczny, czy w ogóle urządzenie, które posiada w sobie tego typu ogniwa.
1: Tak, czy jest, zgadza się.
0: Czy jest jakiś sposób jednak, żeby taki pożar ugasić?
1: Cały świat się z tym boryka i mam wrażenie, że technologia trochę wyprzedza możliwości jak gdyby strażaków. Oczywiście wszyscy się w ratownictwie tego uczymy i staramy się odrobić lekcje nowoczesnej technologii i jak sobie z nią radzić. Natomiast na dzień dzisiejszy mamy do czynienia, no, z najprostszą metodą, to jest właśnie gaszenie przy użyciu wody, aby ustabilizować proces ucieczki termicznej, ponieważ ona działa chłodząco, jak i również działa w sposób gaszący. No i również można używać różnego rodzaju substancji, które w tej chwili na rynku zostały dedykowane do gaszenia tego typu urządzeń. To są specjalne gaśnice pyrakultowe z taką glinką. De facto, no, trzeba powiedzieć, że one są zbójnicko drogie, więc no, tutaj rachunek ekonomiczny czasami jest różny. No, w przypadku samochodów, gdzie baterię trakcyjną mamy zabudowaną w podłodze i dostęp do ogniw jest praktycznie niemożliwy, no to niestety taka gaśnica, no, nie, na niewiele się zda. W przypadku, gdy mamy hulajnogę czy rower elektryczny, ten dostęp jest łatwiejszy i użycie tego typu gaśnicy jest jak najbardziej wskazane. Na pewno gdzieś tam pojawi się taka koncepcja metody gaśniczej poprzez zanurzanie w kontenerze z wodą.

0: wodą. Może i tak, ale proszę sobie wyobrazić, że pojazd jest już w rozwiniętym ogniu. No i musimy go jakoś umieścić, musimy go wciągnąć do tego kontenera, następnie zalać go wodą. To czasami graniczy z cudem.
1: I czekać.
0: I czekać, dokładnie tak.
1: Nie ma innego wyjścia. O problemie pożarów urządzeń elektrycznych, samochodów elektrycznych, rowerów i hulajnóg wrócimy po 7:30. Zostańcie z nami. Moim Państwa gościem pozostaje starszy brygadier Tomasz Wiśniewski, zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Wy też zostańcie z nami.

0: 30 minut do godziny 20 pozostało. Patryk Bydliński już za chwilę dostał wiadomość od słuchacza albo słuchaczki. Najlepszy trafik serwison w PRK.
1: Nie wiem, co powiedzieć. Bardzo mi miło. Bardzo dziękuję.
0: To teraz specjalnie dla Państwa najlepszy serwisant w PRK. Patryk Bydliński.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A my tym razem wyjeżdżamy na czwórkę pod Krakowem, która no niestety, mimo że to pora dosyć już późna, korkuje się w kierunku Tarnowa. Zwalniamy między węzłem Kraków-Bielany a węzłem na wysokości Skawiny. I właściwie tylko w tym jednym kierunku te problemy możemy napotkać. Gdybyście mijali Kraków i jechali do Katowic, to w ogóle nie macie czym się przejmować. Na Zakopiance korek jeszcze utrzymuje się pod Krakowem na wysokości Gaju i Libertowa, ale także na południowej części trasy między Białym Dunajcem a Zakopanem. W okolicach Porolina. Tutaj zwalniamy w obie strony. Na trasie śląskiem, na autostradzie A4, gdzie wcześniej się korkowało, teraz mamy już odrobinę spokoju. No i niezależnie od tego, czy jedziecie w kierunku Krakowa, czy też na Dolny Śląsk, problemów nie ma. DTS-ka także wygląda czysto. No i w Dolnośląskiem 8-ka też wygląda całkiem obiecująco, chociaż wcześniej mieliśmy w Niemczy pewne problemy. Trzeba było jechać na objazd, a obecnie już wszystkimi pasami tam się poruszamy. Uwaga pod Trójmiastem na S6 między węzłami Gdańsk-Karczemki i Gdańsk-Lotnisko, bo po awarii samochodu ciężarowego zablokowany pozostaje jeden z pasów w kierunku Gdyni. To kilometr 331. No i uważajcie między Budziskiem a Suwałkami na 197 kilometrze. Trwa tam gaszenie ciężarówki i zablokowana została trasa do Suwałk. Trzeba jechać inną drogą, na przykład równoległą do ekspresówki. Tak też kieruje nas nawigacja przez Czerwonkę i przez Żubryn i wtedy poradzimy sobie z objechaniem problemów między Budziskiem a Suwałkami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już za 18 minut Patryk powróci z najnowszymi wieściami z dróg i Państwo też mają wpływ na to, co powiemy na naszej antenie. Nasza aplikacja czeka.

0: 25 minut do godziny 20. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Wracamy do rozmowy z panem Tomaszem Wiśniewskim, starszym brygadierem, zastępcą wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, prezesem Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych. Ale się nagadałem pana przedstawiając. Witam serdecznie.
1: Witam państwa.
0: Bardzo miło pana gościć. Mówiliśmy o tym, że to nie tak jest do końca, że te samochody elektryczne płoną najczęściej, że ten stereotyp obaliliśmy wprost liczbami, ale mamy jeszcze jedną ważną liczbę. W ponad 46% zdarzeń z pierwszej połowy 2026 roku akumulator nie został objęty ogniem. Doszło do tego tylko w 27% przypadków, a w 27 pozostałych nie udało się jednoznacznie ustalić zakresu uszkodzeń i powodu pożaru. Czyli to nie jest tak, że w tych samochodach, i wróćmy na chwilę do aut, że to natychmiast bateria trakcyjna od razu i wszyscy zginiemy.
1: Nie, nie, absolutnie. Bateria jest zabudowana i tutaj w pojeździe ona jest dość bezpieczna i tak musi być, bo inaczej by samochód nie spełniał standardów.
0: No właśnie, wystarczyłoby uderzyć o krawężnik, rozszczelnić tę baterię i ona natychmiast zaczęłaby płonąć.
1: No może nie natychmiast, ale ta ucieczka termiczna by jednak postępowała, bo tu jeszcze szybciutko wyjaśnię, że no, co do konwencjonalnych pojazdów, jeżeli te ulegają zapaleniu, no to płoną od razu. Natomiast zjawisko uszkodzenia baterii może być rozciągnięte w czasie i my możemy zaparkować samochód i on dopiero po tygodniu nam zacznie płonąć. Mhm. Tu jest taka różnica, to jest to niebezpieczeństwo, że my go nie rozpoznamy od razu. Natomiast wracając do samej przyczyny pożarów i to, że ta bateria nie zostaje objęta pożarem, to jest to prawdą, ponieważ no, badając przyczyny pożarów, bardzo często w pojazdach elektrycznych mamy widok jak gdyby pożaru, który wystąpił albo w samym wnętrzu pojazdu. Może on być spowodowany chociażby jakąś naszą nieostrożnością, czy też
0: ładowarką do telefonu. Na przykład, które nie wyłączyliśmy.
1: Albo, co do zasady, jeszcze mamy przyjaciół w cudzysłowie, że no, pomagają
0: z ostrymi ząbkami.
1: Dokładnie. I wtedy mamy kunę czy inne gryzonie, które wchodzą nam pod maskę. No i gdzieś tam zaczynają drążyć instalacje i izolacje. I to jest bardzo często przyczyną. Oczywiście nie brakuje też wybryków ludzkich, czyli podpaleń, bo i do takich niestety aktów również dochodzi.
0: Ale najbardziej newralgicznym momentem ładowania jakiegokolwiek urządzenia to jest ładowanie.
1: Tak, ładowanie jest tym momentem, w którym następuje

0: dostarczenie tej energii do ogniw baterii, ale i również ten proces powoduje, że ona zaczyna się nagrzewać. Tam występuje efekt termiczny. Jeżeli mamy już delikatnie gdzieś naruszone izolatory w naszych ogniwach, one mogą jak gdyby się pogłębić i wtedy dochodzi do tego zjawiska bardzo niebezpiecznego przy wysokim napięciu w ogniwach. I to najczęściej jest przyczyną zjawisk, do których dochodzi podczas ładowania naszych hulajnóg czy rowerów. No i tu o zgrozo, w pokojach, gdzie mieszkamy, czy też, no niestety czasami się zdarza, że ktoś do pracy takim urządzeniem dojeżdża i pod biurkiem go ładuje. Tak więc tutaj bym
1: zachował... To jeszcze pół biedy w dzień, bo wydaje mi się, że jeżeli w dzień zauważymy, że coś się dzieje, najpierw pojawi się prawdopodobnie jakiś zapach gorącego plastiku czy dym, zanim pojawi się ogień, więc jesteśmy w stanie tę hulajnogę szybciutko wynieść na zewnątrz. No chyba, że pracujemy na 25. piętrze.
0: Tu nie byłbym takim optymistą. Niestety zjawiska przy hulajnogach, z którymi już miałem również do czynienia, są niesamowicie
1: dynamiczne
0: i często dochodzi również do rozsadzenia. To jest bardzo szybki przyrost ciśnienia w całej obudowie i w ogniwach i dochodzi do rozsadzenia. I lepiej, żeby nie być w pobliżu, bo można jak gdyby no, tutaj odnieść dość poważne rany.
1: Czyli jednak może być tak, że rower najpierw eksploduje, a potem wszystko, co dookoła, zacznie płonąć.
0: Tak, no tutaj ja bym zalecał, są specjalne pokrowce, też w określonych parametrach niepalności, gdzie hulajnogę można złożyć i schować do pokrowca i wtedy ją ładować. To jest o wiele bezpieczniejsze i tutaj zachęcam wszystkich użytkowników tego typu urządzeń do tego takiego ładowania. No rower jest większy gabarytowo i nie poskładamy go, ale możemy wyposażyć się w tak zwany fire blanket. To jest taki koc o różnych rozmiarach, którym możemy również samochód przykryć w zależności od gabarytów danego urządzenia. I ten moment newralgiczny ładowania, no to możemy go przykryć i wtedy jak gdyby zabezpieczyć się przed ewentualnym takim efektem.
1: Kiedyś kładliśmy takie pokrowce na samochody. Pamiętam w latach 80-tych, 90-tych, żeby nikt nie wiedział, co pod spodem stoi. Oczywiście wszyscy wiedzieliśmy, bo po sylwetce było widać, czy to maluch, Polonez, czy duży Fiat. Albo Łada, bo nic więcej u nas nie jeździło. Natomiast dzisiaj rzeczywiście pojawiają się takie ogłoszenia, że ktoś ma do sprzedania, albo że już duże firmy sprzedają takie pokrowce niepalne na urządzenia transportu osobistego. A ja mam jeszcze jedno pytanie, panie starszy brygadierze. Czy można jakoś eksploatować te urządzenia w odpowiedni sposób, żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru czy wybuchu tego ogniwa?
0: Na pewno tak. To jest to, co na początku naszej rozmowy też powiedziałem. Kultura użytkowania tego typu urządzeń, jak i również podłączanie do ładowania dedykowanych ładowarek. Nie może to być nic z przypadku lub zapożyczonego od innego urządzenia, które jest...
1: Wtyczka innej pasuje, to można.
0: A właśnie. Ja się spotkałem również, gdzie spłonął samochód elektryczny, co prawda on na wtórny rynek do nas przyjechał, gdzie podłączono go z gniazdka z domu na przedłużaczach. No nie dało to rady. No po prostu no, musiało się w końcu źle to skończyć. Więc to są te momenty, w których może najczęściej do tego dochodzić. I tutaj bym apelował o jak gdyby takie umiejętne korzystanie z tej technologii.
1: To teraz, przepraszam, wejdę w słowo, bo jawi mi się taka myśl w głowie, że kiedyś mieliśmy w szkołach, czy w podstawówkach, czy w szkołach średnich zajęcia z techniki, ZPT i tam mówiono o tym, jak posługiwać się młotkiem, teraz już takich zajęć nie ma. Jak korzystać z piekarnika, to być może trzeba wrócić do tych zajęć i tłumaczyć dzieciom, młodzieży i nam dorosłym również, jak korzystać bezpiecznie z roweru czy z hulajnogi, bo z tego, co pan mówi, to jest wiele pułapek i prawdopodobnie wiele błędów my też popełniamy.
0: Zgadza się, natomiast my jako Straż Pożarna i tutaj pochwalę się, bardzo działając proszę, również w ramach tak zwanych szkoleń czy spotkań z młodzieżą szeroko pojętej prewencji społecznej, my poruszamy tą tematykę, staramy się edukować. Strażacy również przy różnych okazjach, festynów czy pogadanek w szkołach również edukują w tym zakresie umiejętnego korzystania z tego typu urządzeń.

0: bo baterie litowo-jonowe są już i zostaną z nami na zawsze. I proszę zobaczyć, że one są we większości urządzeń. Rozmawiamy przez telefon. W tym telefonie jest bateria. W komputerach przenośnych. Mnóstwo tego typu urządzeń jest zasilanych takim źródłem energii i one będą. Tu jeszcze nie rozmawialiśmy, ale to też wypada jak gdyby tu wyartykułować, że pojazdy elektryczne to również pojazdy wielkogabarytowe i mając do czynienia z dużym pojazdem ciężarowym czy autobusem, no to skala takiego zdarzenia może być o niebo większa. Natomiast zdarzały się już na świecie pożary pojazdów tego typu, śledząc też światowe gdyby statystyki i zdarzenia w Stanach Zjednoczonych musiało wycofnąć z rynku około 1200 gimbusów zasilanych właśnie bateriami litowo-jonowymi, ale tak jak powiedziałem, to są zdarzenia, które gdzieś mogą być rozpoznawane jako seryjny błąd jakiś produkcyjny, czy też zdarzenia przypadkowe. No niestety, w kilku przypadkach, nie mówię autobusów, ale pojazdów elektrycznych, niestety też doszło do śmierci, bo znamy też głośny przypadek zablokowania się pojazdu amerykańskiej marki, która no, nie pozwoliła wypuścić kierowcy, no i on spłonął w tym pojeździe. Więc no, ale
1: to są chyba takie skrajne sytuacje, które niezwykle rzadko się zdarzają.
0: Dokładnie.
1: W samochodzie spalinowym też moim zdaniem taka sytuacja może się zdarzyć, więc chyba jeszcze za wcześnie na mówienie o tak drastycznych rzeczach.
0: Tak,
1: nie
0: ale
1: straszmy.
0: My musimy tą motoryzację elektryczną pokochać też, bo przecież już ją lubimy, bo pozwalamy jej jeździć chociażby pasami, gdzie autobusy mają pierwszeństwo i te pojazdy tam śmigają jako uprzywilejowane. Niestety garaże zaczynają być małym problemem, bo nie zawsze wspólnoty mieszkaniowe chcą się zgodzić na parkowanie pojazdów elektrycznych, ale uważam, że jest to błąd, bo to się będzie rozwijać i my musimy z tym umieć żyć po prostu. Musimy się tego nauczyć.
1: Kiedyś widniały takie znaki, że samochody z LPG nie mogą wjechać do garaży podziemnych. Dzisiaj coraz częściej można spotkać takie znaki o samochodach elektrycznych i hybrydach.
0: Nie, nie, nie. LPG wynika z przepisów i to jest uzasadnione, ponieważ gaz skroplony jest cięższy od powietrza i niekontrolowany wypływ tego gazu może powodować poważne zagrożenie wybuchowe.
1: Jasne.
0: Natomiast nie ma przepisu, który by nie pozwalał elektrykowi wjechać. To jest tylko wymysł jakiegoś właściciela budynku czy wspólnoty mieszkaniowej, która ma jakieś złe wyobrażenia o elektrykach. Także absolutnie tutaj bym nie szedł.
1: No dobrze, to jak już jesteśmy przy tym, przy przepisach, to czy taką tabliczkę każdy zarządca może sobie powiesić, gdzie chce i kiedy chce? Że nie wpuszcza samochodów elektrycznych do garażu podziemnego?
0: Nie, to nie jest uzasadnione przepisem, natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli wspólnota mieszkaniowa ustali to w sposób zgodny z wszystkimi mieszkańcami danego obiektu, to mogą jak gdyby sobie ustalić taką zasadę, ale to jest tylko ich wewnętrzna zasada.
1: Mhm. Myślę, że to bardziej na złość takie rzeczy mogą się przydarzać, ale pewnie będą. Ja bardzo chciałem podziękować za rozmowę, bardzo chciałem podziękować za rady i za to, co pan powiedział, bo myślę, że wielu naszych słuchaczy dzisiaj może nie dało się przekonać, ale ostrzegliśmy przed tym, żeby jednak ostrożnie postępować z rowerami elektrycznymi, hulajnogami, żeby nie ładować ich pod biurkiem, nie ładować ich w nocy, w przedpokoju, bo to może być śmiertelna pułapka. Moim Państwa gościem był pan Tomasz Wiśniewski, starszy brygadier, zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu.
0: Dziękuję również.
1: Do usłyszenia.

0: Nic nie musi, a na pewno nie iść, bo przyszedł do nas Patryk Bydliński. 10 minut do godziny 20 pozostało, czyli ten nasz rytuał co 20-minutowy jest spełniony. Teraz dajcie głośniej, bo wiadomości drogowe będą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A będą także nowe utrudnienia na drodze krajowej nr 7, czyli na popularnej Zakopiance w Gaju koło Krakowa. Korki to jedno, ale na tym modernizowanym fragmencie będziemy mieli jeszcze dodatkowe zwężenia do jednego pasa w każdym kierunku, a około północy całkowicie zamknięta będzie ta trasa na pół godziny. Takie utrudnienia wiążą się z montażem belki na kładce dla pieszych. Która to belka i która to kładka powstaje nad Zakopianką? Utrudnienia mają zakończyć się o godzinie 5 rano. Tymczasem zakończyły się problemy na trasie Budzisko-Suwałki, czyli na S61. Tam służby gasiły pożar samochodu ciężarowego i mieliśmy blokadę w kierunku Suwałk, ale już jedziemy wszystkimi pasami. Na S6 uważajcie wyjątkowo pod Trójmiastem. Między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Rotnisko zepsuła się ciężarówka i zablokowała jeden z pasów w kierunku Gdyni. To 331 km. Raczej dużych korków nie trzeba się spodziewać, ale oczywiście nie zaszkodzi wyjątkowa czujność. A gdzie korki teraz? Między innymi pod Krakowem na A4 w okolicach Tyńca, głównie w kierunku Tarnowa. Gdy wjedziemy na wysokości Tyńca w te spowolnienia, to prawie do zjazdu na Zakopiankę będziemy tak powoli podróżować. 94 w Przegini między Olkuszem a Jerzmanowicami w kierunku Krakowa także nam zwalnia. Natomiast w Warszawie już coraz lepsza drogowa sytuacja. Owszem, są spowolnienia na wyjeździe przez Dziekanów Leśny w kierunku północnym, ale to klasyka. Ale na przykład na S8 w stolicy już praktycznie zupełnie bez kłopotów możemy się poruszać. Małe spowolnienie jest między Aleją Prymasa a Marymontem w kierunku Białego Stoku i to właściwie wszystko. Spowolnienia też między Piasecznem a stolicą. Nie są to korki, na pewno nie trzeba tego objeżdżać, ale ruch jest spowolniony. A1, no i małe spowolnienia między Nowymi Marzami a Warlubiem w kierunku Trójmiasta i potem jeszcze powtórka takich spowolnień na wysokości miejscowości Kierwałt.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 17 minut kolejne wiadomości drogowe. Bądźcie z nami, a jeżeli coś wydarzy się na waszej trasie, piszcie albo nagrywajcie wiadomości w naszej aplikacji.

0: Uhu, tu Perka, Polskie Radio Kierowców, minęła godzina 20. Antek z Gryfina pisze, nasza pogodynka. Siemanko, meldunek pogodowy z Gryfina, stopni 26, niebo bezchmurne, wiatr słaby, widoczność dobra, słońce świeci. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojnego, miłego wieczoru. Antek z Gryfina. Antku, bardzo dziękujemy za meldunek, za życzenia i pozdrowienia również. Ja Państwa zapraszam na kolejną godzinę na luzie dzisiejszego środowego, 29 lipca 2026 roku. Kuba Hanak, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W nocy zachmurzy się, ale tylko lekko. Na większym obszarze naszego kraju będzie bezchmurnie. To chciałem powiedzieć. Tylko na północnym wschodzie okresami może się zachmurzyć bardziej. Wystąpią mgły. Niestety. Na północy i północnym wschodzie będą krótkie, ale będą intensywnie ograniczały widzialność do 300-400 metrów. Temperatura od 13 stopni na północnym wschodzie, 16-17 w centrum, do 19 na północnym zachodzie. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich. Tutaj tylko 10 stopni. Wiatr powieje słabo. Na wybrzeżu okresami mocniej i w górach też miejscami powieje mocniej. 10 stopni w sierpniu prawie? Chyba trochę chłodno.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aż ciarki na plecach dostałem od tych 10 stopni, jak popatrzyłem na datę. Prawie 2 minuty po 20 jedziemy dalej na luzie do 22. Jedźcie z nami.

0: 9 minut po godzinie 20. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Patryk Bydliński w studiu. Patryku, masz jakieś ulubione drogi w Polsce? Albo takich, których bardzo nie lubisz? Skrajne.
1: Czy bardzo nie lubię? Łatwiej powiedzieć chyba, które lubię. Bardzo lubię S17. Po pierwsze dlatego, że to w moje rodzinne strony prowadzi, czyli na Lubelszczyznę. No, po drugie bardzo lubię trasę S7, która jest bardzo malownicza, gdy jedziemy z Warszawy na południe. Mamy takie miejsca, gdzie drzewa rosną przy drodze. Pięknie to wygląda. Nie jest taka pusta ta droga. I przyjemnie się jedzie. Jest coś się dzieje przy tej trasie. Jest zróżnicowana. No i jest fajnie.
0: A jeżeli zjeżdżasz z Esek, to tak gdzieś bokiem?
1: Jeżeli zjeżdżam z Esek, to lubię bardzo drogi wojewódzkie, zwłaszcza w moich rodzinnych stronach. Województwo lubelskie, Zamojszczyzna, Hrubieszowszczyzna, jakoś tak z sentymentu chyba tamte tereny.
0: Te aleje kasztanowe, takie wiele takich dróg tam jest.
1: Tak. To prawda.
0: Pięknie to wygląda. Patryk Bydliński powiedział o tym, które drogi lubi, którymi lubi jeździć, a teraz powie o tych, na których są utrudnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A utrudnienia o tej porze między innymi możemy napotkać jadąc S6, czyli trójmiejską obwodnicą. Między węzłami Gdańsk-Karczemki i Gdańsk-Lotnisko na kilometrze 331 zepsuła się ciężarówka. Blokuje jeden pas w kierunku Gdyni. Ale przypominamy, że na trasie S61 jedziemy już zupełnie płynnie między Budziskiem a Suwałkami. Wcześniej płonął samochód ciężarowy i mieliśmy blokadę w kierunku Suwałk. Poprawia się sytuacja na popularnej Zakopiance. Korków już praktycznie nie trzeba się spodziewać, chyba że w Libertowie. Tutaj na dojeździe do Krakowa na końcowym odcinku Zakopianki jeszcze bardzo wyraźnie zwalniamy. Ale na przykład w okolicach Białego Dunajca czy Szaflar jedzie się zupełnie płynnie. Przypominamy, że nocą będą nowe utrudnienia na Zakopiance w Gaju koło Krakowa, na modernizowanym fragmencie. Droga ma być zwężona do jednego pasa w każdą stronę, a około północy całkowicie będzie zamknięta na pół godziny. Te utrudnienia mają związek z montażem belki na kładce dla pieszych. Od poniedziałku miał być prowadzony remont nawierzchni ekspresowej 7 między węzłami Rączki i Waplewo w kierunku Gdańska. Plan został przesunięty, planowane prace nie rozpoczęły się z powodu złych warunków atmosferycznych. No i nowy termin wyznaczono na drugą połowę tego tygodnia. Czasowa organizacja ruchu powinna obowiązywać już dziś, a rozpoczęcie robót zaplanowano na jutro. Będzie to pierwszy etap remontu, który rozpocznie się około 700 metrów przed węzłem Rączki i obejmie wyłącznie prawy pas na odcinku około 3 km na trasie w kierunku Gdańska. Lewy pas będzie cały czas przejezdny przez wszystkie etapy prac, które mają potrwać 2,5 tygodnia. No i jeszcze przypominamy, że zupełnie płynnie jedzie się w województwie śląskim. To też nie takie oczywiste, bo mieliśmy dzisiaj kłopoty między Katowicami a Mysłowicami. Płynnie na S86, płynnie także na DTS-ce, czy też na trasie 81. A na Półmetku są już prace przy przebudowie Alei Unii Lubelskiej w Lublinie. Drogowcy udostępnili nowy most, a w związku z tym kierowcy muszą liczyć się ze zmianą organizacji ruchu. Według zapowiedzi inwestycja zakończy się w maju przyszłego roku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 13 po 20. Już za chwilę będziemy rozmawiać o przemocy na drogach z panem doktorem Andrzejem Markowskim. Zostańcie z nami.

0: 16,5 minuty po godzinie 20. Tuperka Polskie Radio Kierowców. Czas na drugiego gościa, czas na drugą rozmowę. Jest z nami pan dr Andrzej Markowski, psycholog transportu. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
1: Dobry wieczór, kłaniam się.
0: Agresja drogowa. Ciągle, pomimo tego, że stajemy się bardziej cywilizowanym narodem, mamy coraz lepsze samochody, bezpieczniejsze, mamy coraz lepsze drogi, coraz szersze, lepszy asfalt, ciągle agresja drogowa jest z nami obecna. I teraz ja od razu przywołam to, z czym spotkałem się już kilka lat temu. Było takie zestawienie wykonane przez dziennikarzy, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest dużo agresji na drogach, w którym regionie Polski wszyscy mają czas, a w którym regionie Polski najczęściej jeździ się po kieliszku. I teraz mało w Polsce jest takie powiedzenie, że bardziej jedź, bo bardziej zielone nie będzie. Na zachodzie jest jednak dużo tych takich wyskakujących z samochodów kierowców, którzy próbują wymierzyć sprawiedliwość. We wschodniej ściance jednak i ze statystyk też to wynika. Najwięcej zatrzymanych kierowców po alkoholu. Z czego to wynika, że my tak regionalnie jesteśmy podzieleni? Jak jedziemy z Krakowa do Gdańska albo z Gdańska do Warszawy, to głupiejemy na drogach.
1: To bardzo ciekawe to, co pan powiedział, i to potwierdza takie często sformułowane stwierdzenie, że Polska jest na takim, gdzie są dwie płyty tektoniczne, kultury zachodniej i kultury wschodniej.
0: Czyli Wisła nas dzieli.
1: Można tak powiedzieć, mniej więcej.

więcej coś takiego jest. Proszę zwrócić uwagę, jak ile to już lat od odzyskania niepodległości w 2018 roku, prawda? Kiedy scalały się trzy zabory. Pruski, austriacki, prawda? I rosyjski. A nadal jeszcze

0: inny stosunek do różnych zachowań, czy tego, co wypada, a co nie wypada robić i w jaki sposób zachowywać się w relacjach z innymi osobami. Tutaj zwrócił pan uwagę na ścianę zachodnią. Ściana zachodnia to jest taki melanż, taki zbiór różnych osób z różnych rejonów kulturowych. To jest masa przesiedleńców. To jest bardzo dużo osób, które migrowały z centrum Polski też na ścianę zachodnią czy na wybrzeże, na północno, w północno-zachodnie rejony Polski. Tam nie ma bardzo takiego zakorzenienia. Tam, gdzie są te środowiska, które się znają, gdzie podświadomie wiemy, że inni nas obserwują i oceniają według tych samych kryteriów, tam są bardzo podobne zachowania. Stąd na przykład ta dawna Galicja, gdzie jednak pewne rzeczy inaczej wyglądały niż w Królestwie Polskim czy w zaborze pruskim. Taki stosunek, rzetelny stosunek do przepisów. Prawo ma mnie chronić, a niekoniecznie mam wywalczyć sobie swoim własnym zachowaniem większą przestrzeń i większą swobodę podejmowania decyzji. To jest dawne poznańskie. I tam rzeczywiście, jak patrzymy na statystyki, okazuje się, że tam stosunkowo niewiele jest różnego typu zachowań, które są zachowaniami, mówię o cały czas o tubylcach, nie ludności napływowej, które wiążą się z takim beztroskim łamaniem pewnych norm, przepisów i zasad. Był kiedyś taki w okolicach Miechowa, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, taki styk trzech zaborów. I przemytnicy mówili o tym, że tak, jeżeli rozmawia się, czy próbuje się załatwić jakąś sprawę z celnikiem rosyjskim, to wiadomo, że bierze. Jeżeli z pruskim, to wiadomo, że nie bierze. A z austriackim nigdy nie było wiadomo, czy weźmie, czy nie weźmie. Czy nie weźmie.
1: Zależało od humoru.
0: Zależało od humoru, właśnie. Przecież to, co pan powiedział, to też potwierdza, jak dalece różnimy się właśnie w różnego typu zachowaniach, a to przekłada się też na tę arenę, na której bardzo mało się kontrolujemy, czyli ruch drogowy, bo w domu, w miejscu pracy, w szkole hierarchia jest w jakimś stopniu ustalona. Swoją pozycję poprawić możemy gdzie? Na tej arenie, na której wydaje nam się, że jesteśmy stosunkowo niewiele kontrolowani, czyli w ruchu drogowym, bo wystarczy mocniej nacisnąć prawy pedał, otrąbić kogoś, pomrugać światłami, gdyby uzyskać subiektywnie takie poczucie przewagi nad innymi uczestnikami ruchu drogowego, a co za tym idzie, też poprawić swoją pozycję w hierarchii społecznej. Oczywiście to jest bardzo subiektywne i nie przekłada się to na pewne realia, ale podnosi, poprawia trochę samopoczucie. Stąd ten zwyczaj picia na wschodzie, to jest przeniesienie z pewnych zachowań, no właśnie, rosyjskich. Tak, historycznych, oczywiście, w ten sposób. I ta pozornie większa ilość czasu i spokojniejsze podejmowanie decyzji w Małopolsce, prawda, to też się wiąże z tą kulturą, która wydawałoby się, że już dawno jest nieaktualna, ale jednak ona odbija się w naszych zachowaniach. Picie takie wschodnie, picie jest dość charakterystyczne właśnie dla ściany wschodniej. Ściana zachodnia to tam właśnie jest
1: takie przepychanie się na drogach. To jest moje, to jest moje. Ależ, absolutnie oczywiście. Tutaj nie wjeżdżaj mi, bo to jest moje.
0: Bo to jest moje. Zawłaszczam ten teren dla siebie i uczestnicy ruchu drogowego mogą korzystać też z tej drogi, ale tylko na moich warunkach, które są dla mnie. Tak, na moich warunkach, a nie dlatego, że chciałbym, żeby właśnie droga była tą areną właśnie bezpiecznego funkcjonowania wszystkich uczestników uczestników ruchu drogowego. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele można zrobić, uświadamiając te mechanizmy ludziom. Ja pamiętam, jak może nie z zaskoczeniem, ale z taką z wielką satysfakcją obserwowałem, jak akcja gdzieś tak właśnie na początku, chyba na przełomie między 15-16 rok, jak zaczęto

0: wprowadzać. Dużo mówiono o tym właśnie, o czym pan powiedział, że jeżeli ktoś jest uprzejmy na drodze i kogoś wpuści, to odbija się na zachowaniu innych ludzi. Czy na przykład proces zabierz kluczyk pijanemu. Zachowanie, które kiedyś było zupełnie nie do zaakceptowania, nie było stosowane, przecież jak też mogę ingerować w sprawę osobistą drugiej osoby. Tymczasem okazało się, że wystarczyło uświadomić, że tego typu zachowania to są zachowania takie prospołeczne, takie zachowania, które powodują, że szanse na jakąś tragedię w ruchu drogowym będą mniejsze.
1: Ale to świetny przykład ostatnio z autostrady A1, gdzie zatrzymano pijanego kierowcę na autostradzie. Społeczne. Zatrzymanie obywatelskie, tak, wyciągnięto kluczyki, wezwano policję. Zapobiegnięto temu, żeby ten człowiek uciekł z miejsca. Więc tu rzeczywiście zdecydowanie tak, przychylam się do pana opinii.
0: Nasze działanie to jest zawsze działanie, które ma jakieś skutki społeczne. I jeżeli to jest działanie, które powoduje, że czujemy się zobowiązani do tego, żeby ingerować w trudnych sytuacjach, to szansa na to, że będą mnożyły się takie różne zachowania patologiczne, staje się zdecydowanie mniejsza.
1: A o tym, jak niektórzy odpowiadają na takie zachowania, na zwrócenie uwagi, na grzeczne zwrócenie uwagi, na to, że ktoś komuś pokazał, że zrobił coś źle, o tym porozmawiamy w drugim wejściu z panem doktorem Andrzejem Markowskim już za kilkanaście minut.

0: Ten numer absolutnie się nie starzeje, tak jak nie starzeją się panowie z Rolling Stones. Patryk Bedliński w studiu. Starzeją się wiadomości, są nieaktualne już, są nowe, młode.
1: Niektóre się starzeją, całe szczęście.
0: Ale młodych
1: nie ma. Chociażby z droga S61 i informacja a propos niej już nieaktualna, ale nowych informacji o utrudnieniach nie mamy i całe szczęście.
0: Oj, to dobrze. To o czym będziemy mówić? O utrudnieniach w postaci remontu?
1: Jest o czym mówić, no niestety, bo trwają prace drogowców. Są jeszcze wcześniejsze utrudnienia, są zmiany w organizacji ruchu, no więc jakby kontentu nie zabraknie.
0: Ciekaw jestem, czy dzisiaj w Warszawie S8 w nocy też będzie tak czerwono-bordowa jak wczoraj. Patryk Bedliński.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ale rzeczywiście drogowa sytuacja uspokaja się, no i na przykład na południowym odcinku Zakopianki prawie bez korków. Małe spowolnienie mamy na wyjeździe z Zakopanego jeszcze przed Poroninem, no i potem korkuje nam się na końcowym odcinku Zakopianki przed Krakowem, czyli Gaj i Libertów. No a poza tym korek na A4 już nie w kierunku Tarnowa, tym razem w kierunku Katowic między Tyńcem a węzłem Kraków-Bielany. Poprawiło się na dojeździe od Katowic do Krakowa na wysokości Balic na płatnej A4 i tam już korków nie napotkamy, ale przytyka się jeszcze 94, trasa Kraków-Olkusz w Przeginii. W Warszawie na S8 dobra sytuacja, korków na szczęście nie napotkamy, korek natomiast jest na 7, na trasie, która prowadzi z Warszawy na północ przez Dziekanów Leśny. Na południe od Warszawy ani 79 nie powinna się szczególnie korkować, ani tym bardziej trasa S7 zwana Puławską Bis. S6 niestety z kłopotami pod Trójmiastem, między węzłem Karczemki a węzłem Gdańsk-Lotnisko. Na 331 kilometrze zepsuła się ciężarówka. Zablokowała jeden z pasów w kierunku Gdyni. I przypominamy, że zamknięty jest tunel Emilia w ciągu drogi S1 na południu województwa śląskiego. Powodem jest remont nawierzchni w rejonie tego obiektu. Termin robót nie jest przypadkowy, ponieważ drogowcy chcą wykorzystać trwający po słowackiej stronie remont autostrady D3. Trasa S1 na odcinku pomiędzy węzłem Laliki a węzłem Rajcza będzie wyłączona z użytkowania do 3 sierpnia.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Sporo tych utrudnień remontowych, oby tylko na tych dzisiaj się skończyło i nikt nie ucierpiał dziś na drogach. Jedźcie ostrożnie.

0: 21 minut do godziny 21. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Wracamy do rozmowy z panem doktorem Andrzejem Markowskim, psychologiem transportu, na temat agresji na drogach i nie do końca właściwych zachowań takich międzyludzkich, między kierowcami. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
1: Dobry wieczór.
0: Dziękuję, że jest pan z nami. Mówiliśmy o tym, że ten regionalizm ma znaczenie, że w różnych regionach jest dzisiaj inaczej i to ma swoje podłoże historyczne. Kiedyś było tak, że jak pojawiała się rejestracja warszawska w, nieważne czy w Poznaniu, Krakowie, Lublinie czy Gdańsku, to zaczynało robić się nerwowo, bo na pewno będzie zajeżdżał drogę, na pewno będzie jechał za szybko, na pewno będzie trąbił albo poganiał długimi. Dzisiaj trochę ten regionalizm rejestracyjny się zaciera i mam wrażenie, że pomimo tego, że niektórzy nadal boją się przyjechać do stolicy samochodem, bo jeździ się tu inaczej, to już nie jest to tak zauważalne. Co pan na to?
1: Tak, zdecydowanie. Choćby dlatego, że od pewnego czasu można nie przerejestrowywać, to znaczy rejestrując na siebie samochód odkupiony od kogoś, można zachować tablice rejestracyjne, które ten samochód miał wcześniej przyznane. Stąd nie bardzo wiemy, czy samochód oznaczony za kierownicą samochodu, gdzie jest rejestracja warszawska czy lubelska, rzeczywiście siedzi ktoś, kto jest z Warszawy, czy z Lublina, czy z Krakowa. Także to troszkę jest mniejsze, ale ta stygmatyzacja jest, oczywiście, że tak, dlatego że to jest problem swój-obcy. Swój, czyli ziomek, tego, kogo ja znam, kogo zachowania mogę przewidzieć. Natomiast ten obcy nigdy nie wiadomo, w jaki sposób będzie się zachował. I oczywiście te określenia, które dotyczą obcego, to zawsze będą określenia, które będą dość pejoratywne, bo ten obcy jest nieprzewidywalny. Ten obcy będzie zagrażał nam, bo nie wiemy, jak się w określonej sytuacji drogowej zachowa. To lepiej zakładać, że on będzie się zachował w sposób albo bezczelny, albo nieprzewidywalny, albo groźny dla nas, czy dla kogoś innego. I to wszystko jedno, czy to będzie kierowca z Warszawy, czy z Lublina. Jeżeli przyjedzie na nie swój teren, to wtedy zwykle, ja spotkałem się bardzo często z określeniami, że kierowcy z rejestracjami wschodnimi, lubelskimi, to są ci najgorsi kierowcy. Tak mówi się w Warszawie i w okolicach Warszawy. Oczywiście to jest nieprawda. Natomiast to jest też na takiej zasadzie, że pozwala mi to poczuć się też lepiej, bo to tak ci robią błędy, nie ja robię błąd, nie ja, ten, który mieszkam na jakimś terenie, który znam tutaj wszystko, który zachowuje się tak, jak zachowują się inni, którzy mnie otaczają. Jak na wschodzie piją, to mnie też wolno pić. Jak jeżdżą rozsądniej i rozważniej i wolniej w Małopolsce, to też tak będę się zachowywał, prawda? I nagle wkracza obce ciało i to obce ciało powoduje niepokój. A jak niepokój, to za tym idzie też i agresja, bo agresja nie jedno ma imię, to niekoniecznie trzeba wyskoczyć i komuś grozić czy kopać w jego samochód. Można zajechać, można popukać się palcem po czole, prawda? Można jakiś obraźliwy gest wykonać. I to już pokazuje, kto na tej drodze rządzi.
0: Takie poganianie długimi światłami to też agresja, prawda?
1: Ależ oczywiście, że tak. Dlaczego? Dlatego, że ktoś nagle zachowuje, to znaczy, że ktoś nagle jest na terenie, który jest moim terenem. Nagle hamuje moją prędkość ruchu, prawda? To na drogach szybkiego ruchu bardzo często widać, prawda, jak na lewym pasie ktoś tam zbliża się i nawet jeżeli ktoś jedzie z przepisową prędkością, to jest zganiany z tego pasa, bo ktoś chce jechać o te 30-40 km więcej, zamiast 140 do 180 na godzinę, prawda? No i a ktoś jest tutaj dla niego zawalił.

0: drogą. Czyli ta agresja to jest agresja, która ma pokazać, kto, no właśnie, znów wracamy do tego, kto na tej drodze rządzi, do kogo ta droga należy.
1: Tylko ta agresja droga... dana, przepraszam, ta tak? agresja dana może być oddana. Czyli jeżeli ktoś nie trzyma nerwów na wodzy, nie potrafi... Moja babcia zawsze mawiała, że puść idiotę przodem pierwszy, zrobi sobie krzywdę. Świetny sposób na to, żeby jednak unikać stresujących sytuacji, ale jeżeli ktoś nie jest w stanie wytrzymać tego ciśnienia, bo jednak umówmy się, takie poganianie, takie nerwowe dojeżdżanie do zderzaka stresuje. I teraz w zależności od odporności psychicznej danego organizmu będzie tak albo tak. I rozpoczyna się czasami legalna wojna na drodze.
0: Ależ oczywiście, dlatego że w jaki sposób reagujemy na trudne sytuacje? Albo ucieczką, albo agresją. Ucieczka, to znaczy głowę spuszczam, prawda, i zjeżdżam na ten wolniejszy pas, prawda, i puszczam tamtego przodem. Gdzieś w środku tworzy się poczucie, że przegrałem. Natomiast agresja pozwala nam poczuć się często zwycięzcą, bo pokazałem temu drugiemu, gdzie jest jego miejsce. Stąd dużo częściej sięgamy po agresję niż po właśnie taką ucieczkę. Zwróćmy uwagę, że tutaj zachowanie za kierownicą samochodu jest różne, jeżeli chodzi o kobiety i o mężczyzn. Ci bardziej agresywni to zdecydowanie mężczyźni. Zresztą zdecydowana większość wszystkich wypadków, ponad 90% z tego, jak pamiętam, to są wypadki, których twórcami są mężczyźni, a nie kobiety. A mówi się, jeździ jak baba. Trzeba by było powiedzieć, jeździ rozsądnie jak baba, prawda? Bo ten margines bezpieczeństwa decyzji podejmowanych przez kobiety jest zdecydowanie większy niż przez mężczyzn. Zresztą to widać też w ruchu drogowym, w miastach. Bardzo często irytujemy się na kobiety, bo one na przykład nie przyjadą na tak zwanym zmieniającym się... Późnym żółtym, prawda? A mężczyźni by tutaj przyjechali.
1: Dla mężczyzny to jeszcze jest takie mocne zielone, to nie.
0: To jest, no
1: więc ja właśnie. Nie przejadę, ja nie dam rady.
0: Przepraszam bardzo, ale przeziębienie. No właśnie, ja nie, no właśnie, a dlaczego tamten jeszcze zablokował tutaj drogę? Musiał zamiast pierwszy, to drugi będę ruszał przy zmianie świateł i tak dalej, i tak dalej. Tego typu zachowań, gdzie agresja występuje jako zachowanie, które ma umocnić też moją pozycję, jest bardzo dużo.
1: Mamy taki przykład sprzed kilku dni, kiedy kierowca autobusu, doświadczony kierowca, poganiał młodego człowieka, który wjechał prosto pod pociąg. Takie zachowania to też jest agresja na drodze, takie wymuszanie na innych pewnych zachowań, bo przecież ja bym przejechał. To dlaczego ty nie przejedziesz? Dlaczego ty stoisz i hamujesz mój ruch? To jest niedopuszczalne takie zachowanie, moim zdaniem.
0: Stoję i hamuję czyjś ruch dlatego, że nie mam, tak jak tu w tym wypadku, o którym pan wspomina, ten człowiek nie miał prawa skręcić w prawo, dlatego że było tam czerwone światło, tam oznaczające, że wjeżdża na przejazd kolejowy. I w momencie, kiedy jest czerwone światło, zakazuje przejazdu. Tymczasem spanikował ten młody człowiek i, chcąc być uprzejmy, skończył tragicznie, prawda, bo to skończyło się dla niego w sposób tragiczny. My bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, my, uczestnicy ruchu drogowego, jak podejmowane przez nas decyzje, zachowania, które są dla nas zachowaniami...
1: Wywieranie presji na innych.
0: Się, tak, wywieramy presję, która może się skończyć tragedią. Pamiętajmy o jednym, my na drodze nie jesteśmy sami, są różni uczestnicy ruchu drogowego, młodsi, starsi, mniej, bardziej doświadczeni. Przepisy ruchu drogowego są pewną umową społeczną, która pozwala nam wszystkich, dla wszystkich, która pozwala nam wszystkim w miarę bezpiecznie funkcjonować w ruchu drogowym.
1: Panie Andrzeju, to chyba taka klamra dobra, że przepisy są dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych. Nas wszystkich obowiązują i na tym niestety musimy dzisiaj zakończyć naszą rozmowę. Moim Państwa gościem był pan dr Andrzej Markowski. Bardzo dziękuję. Psycholog transportu. Panie Andrzeju, zdrowia życzę.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Niech się pan pozbędzie tego przeziębienia.
0: Oj właśnie, bo już mam nadzieję, że już mi nie długo.
1: Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: To już czas, to już moment. Moment na to, żeby Patryk Bedliński powiedział, co tam na drogach, czy jest lepiej, czy jest gorzej. I na pewno ostrzeżę Państwa przed tymi miejscami, których należy unikać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na S6 proszę wyjątkowo uważać pod Trójmiastem, między węzłem Gdańsk-Karczemki na węzłem Gdańsk-Lotnisko. Na 331 kilometrze przez awarię ciężarówki mamy zajęty jeden z pasów na północ, czyli w kierunku Gdyni. Kierowcy mierzą się także z utrudnieniami w województwie śląskim. To przez pracę na Krajowej 86 w Katowicach. A mowa tu o jednej z najbardziej zatłoczonych tras w regionie. W rejonie węzła Murckowska przy A4 w najbliższym czasie będzie wymieniana nawierzchnia. Docelowo cała nawierzchnia drogi 86 w rejonie węzła Murckowska w Katowicach ma być kompleksowo wyremontowana, a zakończenie prac przewidziano na koniec przyszłego miesiąca. Przypominamy też, że zamknięty został tunel Emilia w ciągu ekspresowej jedynki na południu tego samego województwa. Powodem jest remont nawierzchni w rejonie obiektu. Termin robót także nieprzypadkowy, ponieważ drogowcy chcieliby wykorzystać trwający po słowackiej stronie remont autostradowej D3. A trasa S1 na odcinku między węzłem Laliki i Rajcza będzie całkowicie wyłączona z użytkowania do 3 sierpnia, czyli mówiąc wprost do najbliższego poniedziałku. Na A4 pod Krakowem jeszcze nie do końca płynnie, korkuje się w kierunku Katowic od zjazdu na Skawinę do zjazdu na wysokości Tyńca. No i Zakopianka jeszcze z nie do końca płynnym ruchem, zwalniamy w okolicach Libertowa kierując się do stolicy województwa, ale na innych odcinkach popularnej trasy pod Tatry na szczęście korków nie musimy się spodziewać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 7 minut z groszem do godziny 21. Za 7 minut już nowa godzina. Zaproszę Państwa na kolejną godzinę na luzie, ale powiem też, co w pogodzie, nie tylko dzisiejszej nocy, ale co czeka nas jutrzejszego poranka i przez jutrzejszy dzień, bo będzie coraz cieplej, więc jeżeli ktoś tylko może, to trzeba pakować manatki i nad jezioro.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: Słuchają Państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. Minęła godzina 21. Zapraszam na ostatnią dzisiaj godzinę na luzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 28 w Legnicy, 19 w Białymstoku. Najcieplejsze miejsce to Legnica, najchłodniejsze Białystok w tej chwili. Co w nocy czeka nas w pogodzie? Będzie praktycznie bezchmurnie, tylko na północnym wschodzie może się zachmurzyć. Na szczęście nie będzie padać, nawet lokalnie, nawet delikatnie i nawet przelotnie. Ale niestety wystąpią mgły. Na północy, północnym wschodzie ograniczające widzialność do 300-400 metrów. Temperatura od 13 stopni na północnym wschodzie, 16-17 w centrum, do 19 na północnym zachodzie Polski. Chłodniej będzie tylko w górach, około 10 stopni. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, szczególnie na wybrzeżu. Na południu też w górach może powiać chwilowo mocniej, ale ten wiatr absolutnie nie będzie w niczym nam przeszkadzał. Co jutro w dzień? W dzień bezchmurnie. Temperatura od 25 na północnym wschodzie i Helu, około 32 w centrum, do 35-36 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i takim pozostanie na całym obszarze naszego kraju. Stąd ostrzeżenia a propos tego upału. 36 stopni, tyle może być w południowo-zachodniej Polsce i tam Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego najwyższego stopnia o upałach. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje od Zielonej Góry przez Poznań, Bydgoszcz, Grudziądz, aż po Olsztyn i potem w dół w stronę granicy z Białorusią i Ukrainą. I cały ten obszar centralnej, południowej i południowo-wschodniej Polski jest objęty ostrzeżeniem drugiego stopnia. Najmniejsze ryzyko upałów będzie na północy i północnym zachodzie naszego kraju i tam jest wydane ostrzeżenie pierwszego stopnia. Tak czy inaczej należy bardzo uważać, bo taka temperatura bliska 40 stopni jest po prostu dla zdrowia niebezpieczna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2:00 po 21:00. Nasza aplikacja działa, można pisać, można nagrywać wiadomości. Chciałbym, żeby poprosić Państwa, żeby odnieśli się Państwo do tego, o czym mówiliśmy z panem doktorem Markowskim, czyli o agresji. Czy rzeczywiście jest tak, że na północy jest inaczej, na południu inaczej, na wschodzie i na zachodzie jeszcze inaczej? Czy to tylko błędy w badaniach? Jestem ciekaw, piszcie, dajcie znać.

0: 10 minut po godzinie 21. Miłość płonie jak Mississippi w ogniu. Ciekawe, czy ktoś kiedyś wymyśli, że miłość płonie jak hulajnoga, na przykład elektryczna. Myślę, że to kwestia czasu.
1: Oj, boleśnie by to brzmiało.
0: Ale dlaczego nie? Chyba przywołałem ducha wczorajszych remontów, bo na obwodnicy Krakowa już jest czerwono.
1: Jest czerwono rzeczywiście. Jeżeli jedziecie do Katowic albo generalnie rzecz biorąc na zachód i mijacie Kraków, no to postoicie.
0: Patryk Bedliński już zaraz ze szczegółami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Rzeczywiście A4 w okolicach Krakowa korkuje się bardzo wyraźnie w kierunku Katowic, a zwalniamy od zjazdu na Skawinę do zjazdu na wysokości Tyńca. No i jeszcze pozostałości korka na Zakopiance też nam towarzyszą, między innymi w Gaju i w Libertowie, czyli na dojeździe do Krakowa od południa, między innymi od Myślenic, czy też po prostu od Zakopanego. A blisko Zakopanego raczej powinno być już zupełnie płynnie. Natomiast musicie wyjątkowo uważać, jadąc S5 z Poznania do Wrocławia. Pojawiły się kłopoty między węzłem Rawicz a węzłem Korzeńsko na 102 kilometrze. To dlatego, że samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Wrocławia. Kończą się tymczasem problemy na S6 pod Gdańskiem, między węzłem Karczemki a węzłem Gdańsk-Lotnisko. Z powodu awarii ciężarówki mieliśmy zablokowany jeden z pasów w stronę Gdyni. To na szczęście już za nami. Przypominamy, że cały czas utrudnienia możecie napotkać na 86 w Katowicach, czyli na jednej z najbardziej zatłoczonych tras w regionie. Nie tylko dlatego, ale też z tego powodu, że na wysokości węzła Murckowska, czyli przy autostradzie A4, trwa wymiana nawierzchni. Zakończenie tych prac przewidziano na koniec sierpnia. Uwaga także na Zakopiance. Będą dziś wyłączenia tej trasy na wysokości Gaju i Libertowa. Jakby mało było remontów, które i tak tam trwają. Dodatkowo dojdą nam prace związane z montażem kładki, a o szczegółach powiemy jeszcze dziś więcej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: To była reklama.

0: prawie 21 minut po godzinie 21, czyli imieniny, godziny. Lubię te zestawienia liczbowe, takie, o właśnie, 21 i 21. Mówiliśmy dzisiaj o agresji na drogach, rozmawialiśmy z panem Andrzejem Markowskim, doktorem Andrzejem Markowskim na ten temat, ale jest jeszcze jeden temat, który na naszych drogach kwitnie jak wiśnie na wiosnę. Na drogach bardzo często jesteśmy świadkami takiego zjawiska jak apaczyzm. To jest taka sytuacja, kiedy na przykład jedziemy autostradą, jest wypadek na jezdni w kierunku przeciwnym i pojawia się korek. To oczywiście przed tym wypadkiem, ale też na drugiej nitce. Wówczas również kierowcy przed nami zwalniają, bo rzecz jasna obserwują miejsca tego zdarzenia po drugiej stronie drogi. Dlaczego właściwie takie zdarzenia wywołują takie zainteresowanie? Mówiła o tym psycholog Klaudia Piotrowicz-Zakrzewska z Instytutu ESTAR.
1: Ciekawość na pewno, tak? I to jest pierwsza rzecz, która generalnie nas do tego skłania. Można iść trochę głębiej i zastanowić się, skąd ta ciekawość. Mówi się, że to jest trochę taki instynkt, tak? Czyli szukamy sytuacji zagrażającej, bo chcemy ją przeanalizować, żeby uniknąć najwyżej niebezpieczeństwa w przyszłości.
0: Co gorsza, w tych sytuacjach bardzo często zdarza się, że sami kierowcy nie dość, że zwalniają, żeby zobaczyć, co się stało, to jeszcze sięgają po telefon i nagrywają lub robią zdjęcia.
1: Czujemy się wtedy jakimś, nie wiem, świadkiem faktycznie dużego wydarzenia, że jesteśmy w centrum uwagi, szukamy jakiejś popularności wśród naszych znajomych. No cóż, dużo jest tego w internecie, nie dotyczy to tylko wypadków, dotyczy też takiego w ogóle opubliczniania różnych aspektów naszego też życia prywatnego. No niestety, takie chyba mamy dzisiaj czasy, że ta intymność i to, co jest, że tak powiem, zarezerwowane do pewnej strefy bardzo prywatnej, te granice są już mocno przekroczone. I przez to, że tak dużo osób tego przekracza, to coraz trudniej ludziom się orientować faktycznie, co jest okej lub nie.
0: Co nas właściwie do tego popycha? Tutaj niekoniecznie może chodzić o brak współczucia dla tych, którym ten wypadek się przydarzył.
1: Jakby była faktycznie znieczulica i habituacja, tak jak to się u nas profesjonalnie w psychologicznym języku nazywa, nie zwracalibyśmy uwagi na wypadek po drugiej stronie. Powiedzielibyśmy, że on na przykład nas nie dotyczy, my się musimy skupić na jeździe, to nie jest to, co jest najważniejsze, nie? Tutaj pewnie, no co, jest jakaś ciekawość, poszukiwanie sensacji, my jesteśmy do tego przyzwyczajeni przez social media, ciągłe wiadomości, newsy, my tak naprawdę cały czas żyjemy w takiej mocnej dopaminie, szukamy tej sensacji, no i co, jest, nie wiem, autostrada, nudno, o, przynajmniej coś się dzieje.
0: Temat będziemy kontynuowali za kilka minut. Zostańcie z nami i wypowiadajcie się w naszej aplikacji na temat apaczyzmu, na temat apaczowania. Czy zdarza wam się takie zachowanie, że coś się wydarzyło, a wy już z aparatem albo kręcicie filmy telefonem? Albo może z drugiej strony, czy was irytuje taka sytuacja, kiedy ktoś jadący przed wami powinien jechać, oczywiście zwrócić uwagę, zachować szczególną ostrożność, ale nie, wyciąga telefon i kręci. Piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe. Czekamy.

0: tu znów.
1: 30 minut pozostało do godziny 22. To nie przypadek, że jesteśmy tu znów. To nie przypadek, że Patryk Bedliński też tutaj jest. Żeby tradycji stało się zadość, czas na wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i to nie przypadek, że kierowcy stoją w korku na trasie 163 między Czaplinkiem a Wałczem.
4: Nikt nie wspomniał, że na trasie 163 Czaplinek-Wałcz w miejscowości Broczyna jest korek na kilka kilometrów, bo zaczyna się Polen Rock. No i tu jest dramat, jeżeli chodzi o ten, są jakieś objazdy, ale żeby przejechać przez miejscowość, no to jest koszmar. Tak, godzina to jest mało i dzisiaj jeszcze się nie zaczęło, natomiast czwartek, piątek czy weekend to tu będzie coś okropnego. Droga nad morze, nad Kołobrzeg, czy do Kołobrzegu to będzie coś okropnego. Jakbyście mogli, to proszę zwrócić też tu kierowcom uwagę. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy i szerokości.
3: Dzięki, życzymy też szerokiej drogi wszystkim tym, którzy wybrali się w podróż właśnie trasą 163 między Czaplinkiem a Wałczem. Nawigacja pokazuje cały czas, że jest czerwono, czyli po prostu w okolicach miejscowości Broczyno stoimy w korku i to niezależnie, w którą stronę jedziemy. Można wybrać trasę alternatywną. Chyba najlepszym wyborem i takim najbardziej rzucającym się w oczy jest trasa 177. Też możemy jechać przez Mirosławiec. A o tej porze utrudnienia także na autostradzie A4 w Dolnośląskiem. Między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów na 109 kilometrze zepsuła się ciężarówka. Zablokowała jeden z pasów dla jadących do Wrocławia. Skoro o A4 mowa, uważajcie też pod Krakowem, bo tam cały czas tłoczą się pojazdy między Skawiną a Tyńcem. Te pojazdy, które podążają w kierunku zachodnim, a więc między innymi do Katowic. Kończą się problemy na ekspresowej piątce prowadzącej z Poznania do Wrocławia między Rawiczem a Korzeńskiem. Przypomnę, że tam osobówka uderzyła wcześniej w bariery i był zablokowany jeden z pasów do Wrocławia. A w nocy pojawią się nowe utrudnienia na siódemce, czyli Zakopiance w Gaju pod Krakowem. To modernizowany fragment, a droga będzie jeszcze zwężona do jednego pasa w każdym kierunku. Około północy trasa będzie całkowicie zamknięta na pół godziny. Utrudnienia na Zakopiance w jej północnej części są związane z montażem belki na kładce dla pieszych, która powstaje nad Zakopianką. Utrudnienia mają trwać do 5 rano.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pamiętajcie o tym, jeżeli pojedziecie Zakopianką, pół godziny będzie trzeba odstać w korku. Patryk na pewno jeszcze powie o tym raz.
5: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

21 minut do godziny 22. Mówiliśmy już w poprzednim wejściu o apaczyzmie. A jedną z najbardziej irytujących rzeczy, bo wracamy do tematu, które mogą przydarzyć się na drodze, jest korek, który pojawia się absolutnie bez przyczyny albo z powodu wybitnie błahego. Kierowcy bardzo często muszą zwalniać, bo inni uczestnicy ruchu zwalniają.

0: zwalniają, żeby oglądać, co dzieje się na jezdni w przeciwnym kierunku, kiedy na przykład zdarzy się kolizja czy wypadek. To jest tak zwany apaczyzm, o którym dzisiaj mówimy. Kierowcy patrzą z ciekawości i nagrywają, być może dlatego, że chcą zaistnieć w internecie i wśród znajomych. Niestety często nie zdają sobie sprawy, jak bardzo jest to niebezpieczne dla innych kierujących.
1: Na autostradzie jest to bardzo niebezpieczne też, nie? Dlatego, że na przykład kierowca, który prowadzi auto na autostradzie, to myślę sobie, że tutaj słuchacze znają ten stan takiego automatyzmu, pewien taki stan flow, w którym ja się skupiam na jeździe i w zasadzie jadę automatycznie. Każde takie zwolnienie wtedy no jest bardzo niebezpieczne.
0: Jak zatem możemy tak ogólnie, społecznie walczyć z tym zjawiskiem?
1: Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to jest to, żeby tą uwagę zwracało jak najkrócej. Czyli żeby ten moment obrócenia głowy, spojrzenia, już nie przechodził na pewno do wyciągania telefonów, tak? Czyli uświadamiać. No i to ja myślę, że ta rozmowa nasza już jest pierwszą rzeczą w tą stronę, czyli uświadamiamy, że to jest, że to stwarza ryzyko i jest jeszcze groźniejsze w zasadzie niż samo to, co ten wypadek już faktycznie spowodował dla nas.
0: Jedną z najprostszych rzeczy, którą można zrobić, aby temu zjawisku przeciwdziałać, to rozmowa. W tej rozmowie, zdaniem Klaudii Piotrowicz-Zakrzewskiej, warto uświadomić takiemu apaczowi, jak duże zagrożenie sprawia nie tylko dla siebie, no ale i dla innych.
1: Pierwsza rzecz, którą też sobie pomyślałam, słuchając o tym temacie, to że może ludzie się patrzą, no bo uruchamia się empatia. Więc użyłabym nawet tej empatii też właśnie w stosunku do siebie. Okej, skoro ja empatyzuję z tymi osobami, którym się właśnie przydarzyło nieszczęście, no to lepiej, żebym świadomie zajął się bezpieczeństwem swoim i na przykład swoich pasażerów teraz, kiedy prowadzę ten samochód, i innych uczestników ruchu drogowego. Wrócił uwagą do jazdy.
0: A jeśli sami złapiemy się na apaczyzmie i zagapimy na to, co dzieje się obok nas?
1: Wrócić uwagą na przykład do linii horyzontu, pasów na jezdni, czyli do tego, co jest niezmienne, co możemy śledzić, co skupia naszą uwagę i jakby wraca naszą koncentrację do tego, czym się faktycznie teraz zajmujemy, czyli prowadzenia pojazdu.
0: Mówiła psycholog Klaudia Piotrowicz-Zakrzewska. Nie róbmy tego, bo to niebezpieczne, a jeżeli już nam się to przydarzy, to szybko obudźmy się z tego apaczowego snu i weźmy się do roboty jako kierowcy, patrzmy przed siebie w lusterka i nie generujmy niepotrzebnych zagrożeń na drogach. 18 minut do 22, jedziemy na luzie.

0: Minutka pozostała jeszcze do czasu, kiedy Patryk powie o tym, co na drogach, więc zapytam jeszcze Patryka o taką rzecz. Czy zdarza ci się czasami być apaczem, czy raczej jesteś siuksem, czy gdzieś tam po cichutku, szybko, konkretnie przemykasz po mieście?
1: Wiesz co, przemykam, aczkolwiek zdarza mi się czasem być apaczem z takiej zawodowej ciekawości, powiedziałbym. Mhm. Chociaż jednocześnie staram się nie patrzeć na wypadki, na to, co się dzieje niepokojącego w momencie, kiedy jest duży ruch, kiedy wiem, że mógłbym kogoś spowolnić, zatrzymać, no i nie zatrzymuję się przede wszystkim. Tak szybko rzucę okiem. Dlaczego? Ku przestrodze, żeby może wyciągnąć jakiś wniosek. No i to jest chyba
0: takie... Czy nic nikomu się nie stało, bo takie apaczowanie do pewnego momentu jest takim normalnym ludzkim odruchem.
1: Oczywiście, to jest właśnie takie bardzo ludzkie. To czasami nie jest nawet kontrolowane przez nas. Tak po prostu patrzę i potem tak myślę, że może nie do końca to dobrze, że ja się tak przyglądam.
0: Mapa wypełnia nam się na czerwono. Zmieniamy temat, przechodzimy do dróg. Już na S8 w Warszawie chyba znowu rozpoczęto asfaltowanie. De facto od Żoliborza aż po Most Północny. Tutaj widać, że lekkie spowolnienia występują. Wczoraj było dokładnie tak samo, więc myślę, że to dokładnie ten sam remont.
1: Tak, S8 rzeczywiście daje nam się we znaki, jeżeli chodzi o przejazd przez Warszawę w kierunku Białegostoku, ale nie tylko S8. Drogowców napotkamy dziś także chociażby pod Krakowem w Libertowie.
0: To gdzie napotkamy więcej problemów? O tym już teraz Patryk Bydliński.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: W nocy pojawią się nowe utrudnienia na modernizowanym odcinku Zakopianki w podkrakowskim Gaju. Droga będzie zwężona do jednego pasa w każdym kierunku między 22 a 5 rano. A około północy Zakopianka na pół godziny zostanie całkowicie zamknięta. Te utrudnienia mają związek z montażem belki na kładce dla pieszych, która powstaje nad Zakopianką. Rozbudowa układu drogowego w Libertowie na Zakopiance polega na likwidacji dotychczasowego skrzyżowania Zakopianki z ulicą Góra Libertowska i ulicą Świetlistą. Zostanie ono zastąpione tunelem pod Siódemką o długości konkretnie 52 metrów. Uwaga na czwórce, tłoczno cały czas pod Krakowem w kierunku Katowic. Zwalniamy od Skawiny do Tyńca. Problemy też na dolnośląskim odcinku A4 między węzłami Wądroże Wielkie i Budziszów. 109 km to miejsce, gdzie zepsuła się ciężarówka i ten pojazd blokuje jeden z pasów w kierunku Wrocławia. No i oczywiście S8 daje nam się we znaki, jeżeli chodzi o przejazd przez stolicę w kierunku Białegostoku. Na wysokości Żoliborza pojawił się korek, więc mimo tej późnej pory i tak postoimy w Warszawie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8 minut pozostało do 22:00, tu PRK, Polskie Radio Kierowców, ale pora się żegnać już dzisiaj. Bardzo wam dziękujemy za obecność, dziękujemy za wiadomości, te pisane i te mówione, a ja bardzo dziękuję Maćkowi Sampolskiemu za przygotowanie audycji, Patrykowi Bydlińskiemu za serwisy drogowe i Ewelinie Dobrzyńskiej za najlepszą realizację dzisiaj wieczorem. A my słyszymy się jutro, zapraszam państwa na poranek, chłopcy od 6:00 na pewno was rozkręcą. Dobrej nocy.

Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?

Trząsł się kasztel i zaryczał w swej omnipotencji. Ciągle tylko gips i leukoplaster. Ej, posłowie, wśród więcej inwencji. Czas zmurszałe odrzucać struktury. Wzwyż posuwać się po szczeblu szczebel.

0: brody. Byczo jest.
1: My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana.
2: Nam jedna szarża.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.